0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Kto z nas nie zna tej historii? Oto kapłan Zachariasz ma widzenie anioła w czasie swojej służby w świątyni. Przez całe życie razem z żoną modli się o potomka, a kiedy w końcu potomek zostaje mu zwiastowany, Zachariasz nie potrafi w to uwierzyć. Po 9 miesiącach przychodzi jednak na świat dzisiejszy patron. To dziecko tak wyjątkowe, że jako jedyny święty pański wspominany jest w kościele 2 razy w dniu narodzin dla ziemi i dla nieba. Jednak jego wyjątkowość nie bierze się z anielskiego zwiastowania czy znaczącego imienia Jan, które po hebrajsku znaczy Bóg jest łaskawy. Również sposób życia i zachowania Jana nie jest odpowiedzialny za tę wyjątkowość jego osoby. Owszem, szybko stracił rodziców, żył na pustyni, nosił odzienie z sierści wielbłądziej, nawoływał bez przebierania w słowach do obmycia się z grzechów w wodach Jordanu i do nawrócenia. Nie miał w tym względzie taryfy ulgowej nawet wobec władcy Galilei, Heroda II Antypasa, za co, jak wiemy, trafił do lochu i zapłacił głową. To wszystko oczywiście, choć po ludzku spektakularne, blednie jednak wobec świadectwa, jakie Jan dał o Chrystusie, mówiąc na jego widok: oto Baranek Boży. Oto także prawdziwa miara wyjątkowości i świętości Jana Chrzciciela. Przygotować drogę Panu, a następnie odsunąć się w cień, by to odtąd On mógł działać.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Io benedico Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Krzyż jest sądem Bożym nad nami wszystkimi i nad tym światem. A jak osądza Bóg, oddając życie za nas. Oto najwyższy akt sprawiedliwości, który pokonał raz na zawsze księcia tego świata. I ten najwyższy akt sprawiedliwości jest zarazem najwyższym aktem miłosierdzia. Jezus wzywa nas wszystkich, by iść tą drogą. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Proszę was teraz o jedną rzecz. Niech każdy pomyśli o kimś, z kim nie żyjemy w zgodzie, na kogo się gniewamy, kogo nie lubimy. Pomyślmy o tej osobie i w ciszy, w tej chwili, pomódlmy się za nią i stańmy się dla niej miłosierni.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Jest 23 czerwca, wtorek. Minęła szósta.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Przy drodze ekspresowej S5 będzie ciszej. W Poznaniu rozpoczął się projekt pod nazwą Przyroda nad Górczynką. Dziś, 23 czerwca, w Polsce jest obchodzony Dzień Ojca. Przy drodze ekspresowej S5 będzie ciszej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na rozbudowę ekranów akustycznych między węzłami Poznań-Zachód i Lipno na trasie Poznań-Wrocław. O szczegółach inwestycji informuje Alina Cieślak z poznańskiego oddziału dyrekcji.
3: Zaprojektujemy i rozbudujemy ekrany akustyczne na trzech odcinkach drogi ekspresowej S5. Poznań-Wrączyn, Wrączyn-Kościan oraz Kościan-Południe-Radomicko. Wykonawca ma 15 miesięcy na ukończenie wszystkich prac.
2: Postępowanie przetargowe dotyczące tej inwestycji przeprowadzono w kwietniu. Firma z Warszawy, która wygrała przetarg, podpisała kontrakt o wartości ponad 7 200 000 zł.
0: Informacje z Poznania.
2: W Poznaniu trwa projekt pod nazwą Przyroda nad Górczynką. Inicjatywa ma na celu zbadanie i udokumentowanie miejskiej bioróżnorodności w rejonie tej rzeczki. Mieszkańcy mogą włączyć się w badania do 30 września. Udział polega na rejestrowaniu napotkanych gatunków roślin, zwierząt i grzybów za pomocą darmowej aplikacji iNaturalist.
4: My wykonujemy zdjęcie. To zdjęcie wrzucane jest do ogólnoświatowej bazy zdjęć. Jest analizowane przez sztuczną inteligencję i ona wstępnie identyfikuje, co to może być. Więc jeżeli jesteśmy osobą, która ma już doświadczenie w obserwacjach, to jest dla nas tylko taka podpowiedź, upewnienie się, że tak, to jest ten gatunek, który zaobserwowaliśmy. Natomiast dla osoby, która jest zupełnie świeża, to jest taka informacja, która wstępnie może być wpisana, że to może być ten gatunek. Natomiast to, co my zaobserwujemy, następnie jest weryfikowane przez przyrodników.
2: Mówi dr inżynier Tomasz Zgoła z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wiedza poznaniaków o tamtejszych terenach jest niewielka, dodaje natomiast autor bloga Szukam w lesie Mikołaj Basiński.
5: Takiej świadomości, że tutaj jest coś cennego, a tym bardziej, że płynie tutaj jakaś rzeka i ona nie jest zwykłym jakimś rowem odpływowym, nie ma tej świadomości tak naprawdę. I to też jest jakiś taki dla nas był sygnał, że warto ten temat poruszyć i warto pokazać, że tutaj coś może być cennego, że tej dzikości takiej przyrodniczej nie trzeba szukać gdzieś daleko w puszczach amazońskich, tylko ona może być za rogiem, bo taki jest też nasz cel. I żeby mieć również argument do tego, żeby o ten teren walczyć.
2: Organizatorzy przewidują comiesięczne wyróżnienia dla najbardziej aktywnych uczestników oraz organizację wystawy fotograficznej. Działania finansowane są ze środków Fundacji WWF Polska.
0: Informacje drogowe.
2: Od jutra poznańskie linie autobusowe numer 124, 146, 160, 170, 216 oraz 226 zmienią trasy. Powodem jest budowa kanalizacji w rejonie ulicy Biskupińskiej. Na czas prac ulica zostanie zamknięta i z tego powodu od 24 czerwca autobusy tych linii będą musiały kursować objazdem ulicami Zakopiańską i Kosowską.
0: Informacje z kraju.
2: 23 czerwca w Polsce jest obchodzony Dzień Ojca. To szczególne święto honorujące wszystkich ojców. Wyraża szacunek i podziękowanie za trud włożony w wychowanie dzieci. Dzieci, szczególnie te najmłodsze, chętnie mówią, jak widzą swoich ojców i jak spędzają z nimi czas.
6: Kocham tatę za chodzenie razem na ryby, bo ja też bardzo lubię łowić ryby.
7: Nasz tata jest najlepszy, nauczy nas wszystkiego, uczy nas w szkole.
8: Jeszcze lubię, jak tata mnie uczy jeździć na krosie.
9: Bardzo lubię go za to, że jak mam jakieś występy, to mnie bardzo wspiera.
10: Lubię z nim grać w piłkę, lubię z nim jeździć na lotnisko. Kocham cię, tato.
2: Eksperci twierdzą, że rola taty jest tak samo istotna jak mamy. To w dużej mierze od ojca właśnie zależy, czy dziecko ukształtuje w sobie poczucie własnej wartości, mówiła psycholog dr Joanna Hałaj.
11: Największą rolę spełnia on wówczas, kiedy my dorastamy, kiedy dojrzewamy. To, w jaki sposób ten tato uczestniczy w naszym życiu, też będzie kształtowało relacje w późniejszym okresie.
2: Najpopularniejszym dniem, w którym obchodzi się Dzień Taty na świecie, jest trzecia niedziela czerwca. W Polsce od 1965 roku jest to 23 czerwca.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
1: Kolejny letni poranek jest bardzo słoneczny i zarazem nieco chłodny, nawet powiedziałbym zimny, tylko 12 stopni Celsjusza. W ciągu dnia słupek rtęci na szczęście pójdzie w górę i docelowo zatrzyma się dziś na poziomie 27. Poznań, Grodzisk, Szamotuły i Międzychód to miasta z najwyższą dziś temperaturą. Na barometrze teraz 1024 hektopaskale, ciśnienie będzie spadać.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Dzień dobry, witam wszystkich tych, którzy właśnie parę minut temu otworzyli oczy, obudzili się. No i pierwsze co zrobili, to włączyli Radio Emaus. Bardzo się cieszę, że wybraliście właśnie naszą stację. Przy mikrofonie Tomek Wandel, będę z wami dzisiaj do godziny 10. Zapraszam na poranny program Radia Emaus. Zapraszam razem z Natalią Kukulską. Jest 6 po 6.

0: Radio Emaus. Dobre radio. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Boimy się mierzyć z czymś sami, a jednak są rzeczy cenne, które musimy przyjąć i przeżyć w pojedynkę i nawet największa czyjaś bliskość i miłość nas w tym nie zastąpią. Przez ciasną bramę wchodzi się pojedynczo. Tylko ja mogę być sobą. Tylko ja mogę podejmować decyzje o moim życiu. Moja osobista droga życia jest perłą, która powstaje w samotności. Czy nie przerzucam na innych odpowiedzialności za moje życie? Czy żyję swoim życiem, czy może próbuję przeżywać czyjeś?

To piosenka z zamierzchłej przeszłości, Ever David. Niektórzy mówią na ten utwór po prostu Don Camizzi, a to nie żadna Don Camizzi, tylko po prostu utwór zatytułowany Words. Don Camizzi, czyli słowa nie przechodzą łatwo. Prawie kwadrans po szóstej, słuchacie Radia Emaus we wtorek 23 czerwca. Dzisiaj Dzień Ojca. Jeśli chcecie pozdrowić swoich ojców, napiszcie 601 077 033. Ja niezwłocznie te życzenia przeczytam na naszej antenie.

Słońce bardzo ostro świeci od samego rana, uważajcie kierowcy, może was nieco oślepiać, więc wzmożona uwaga, zresztą zawsze podczas prowadzenia auta trzeba bardzo, bardzo się skupiać na jeździe i na tym, żeby nikomu i sobie też nie zrobić krzywdy podczas korzystania z ulic. Uważajcie szczególnie na rowerzystów, na hulajnogistów, tak się mówi, i na wszystkich i wszystkie osoby, które poruszają się na zupełnie innych pojazdach, na przykład monocykl, to takie kółko, na które się wsiada i się jedzie po prostu na tym kółku, tam mnie zawsze zastanawia, ja bym się bał po prostu. Jest 19 po 12, teraz David Bowie, o właśnie, czyli zaproszenie do tańca, jakby nie było. Let's dance w takim razie.

Lato rozbłysło wielkim blaskiem słońca. Dzisiaj wstało na przykład słońce o 4.30, zajdzie o 21.18. Dzień potrwa w sumie 16 godzin i 48 minut. Dziś dzień ojca 601-077-033. Na ten numer przyszły bardzo proste życzenia. Pozdrawiam mojego tatusia Dominika. Pani Dominiko, pozdrowienia dla taty. Ukazało się właśnie przed chwilą na antenie Radia Emaus. Piechotą do lata. A to przyszło do nas piechotą, czy w jakikolwiek inny sposób? Nie wiem, no to już kwestia oczywiście do rozważenia. Beata Kozidrak teraz wraz z grupą Baim. Piosenka właśnie o tym, że piechotą do lata będę szła. No to idziemy.

All That She Wants to kwartet prosto ze Szwecji, Ace of Base, już dawno nic nowego, nie nagrywający notabene. W Radiu Emaus w tej godzinie za około 10 minut będziemy sprawdzać jakość powietrza. O 7.10 zajrzymy w kalendarium, przy okazji kalendarium wystąpi grupa Bonnie M. 7.45 to przegląd prasy, o 8.30 naszym gościem będzie Edyta Czarnecka z Koła Gospodyń Miejskich. Przyprowadzi ze sobą dość pokaźną grupę młodych ludzi i będziemy tutaj dyskutować o poznańskim czerwcu 56. O 9.15 konkurs filmowy. Konkurs filmowy będzie związany z jednym z wydarzeń, o których wspomnę w kalendarium. Teraz piosenka prosto z Australii. Tam ponoć zaczyna się zima. Jeśli ktoś ma więcej informacji na ten temat, no to proszę dać mi znać. Śpiewa Kylie Minogue, za 25 minut minie 7.

23 czerwca, wtorek, dziś imieniny Wandy, Zenona, Jana, Piotra, Anny, Marii, Józefa, Albina, Sydoni, Edeltrudy, Agrypina i Atanazego. Radio Emaus bardzo gorąco pozdrawia wszystkich solenizantów.

0: smogu.
1: Jakość powietrza jest idealna dla większości osób. Można śmiało spędzać czas na zewnątrz. Tak donoszą nam specjaliści, którzy na jakości powietrza znają się najlepiej. Wszystkie jego składniki są dzisiaj również na poziomie znakomitym. Tak więc można spokojnie oddychać pełną piersią. Za kwadrans siódma.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 23 czerwca jest wtorek, minęła siódma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Jak będą wyglądały obchody 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. roku? Zbliża się remont drogi krajowej nr 92. Rola ojca w wychowaniu dziecka jest tak samo ważna jak matki, twierdzą specjaliści. Dziś obchodzimy Dzień Ojca. Zbliżają się międzynarodowe obchody 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. O tym, co dokładnie będzie się działo, opowie nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Główne uroczystości zaplanowano na najbliższą niedzielę. O godzinie 17.30 na placu Adama Mickiewicza pojawią się m.in. prezydent Karol Nawrocki, zaproszeni przywódcy innych państw oraz prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Wydarzenie poprzedzi uroczysta msza u Dominikanów o godzinie 16.00. Tego dnia hołd ofiarom będzie oddawany już od samego świtu. Zgodnie z tradycją wiązanki spoczną m.in. przed bramą zakładów Cegielskiego, przy historycznej zajezdni MPK na Gajowej oraz pod pomnikiem przy ulicy Kochanowskiego. Warto przypomnieć, że rocznica to nie tylko oficjalne ceremonie. W mieście trwają liczne wydarzenia towarzyszące. Na tory wyjechał specjalny okolicznościowy tramwaj, a w całej Polsce ruszyła kampania z kodami QR, które dają dostęp do wyjątkowego słuchowiska. Pełny harmonogram obchodów dostępny jest na stronie poznan.pl. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Kierowcom będzie się lepiej jeździć po fragmentach drogi krajowej nr 92. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na remont 10-kilometrowego odcinka tej trasy w rejonie Nekli. Zapowiada Alina Cieślak z dyrekcji.
4: Droga będzie lepiej przygotowana na intensywny ruch ciężarowy, a kierowcy zyskają wyższy komfort jazdy i większe bezpieczeństwo. Prace zostaną przeprowadzone na obu jezdniach, przy czym lokalizacje będą nieznacznie się różniły.
2: Remont obejmie odcinki Starczanowo-Nekla, Nekla-Giertatowo i Zasutowo na jezdni południowej w kierunku Warszawy. Z kolei na jezdni północnej prowadzącej w stronę Poznania wzmocniona zostanie nawierzchnia na odcinkach Starczanowo-Nekla, Giertatowo-Zasutowo oraz Zasutowo-Psary Małe. Kierowcy przez około 5 miesięcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami. Szczegóły dotyczące zmian w organizacji ruchu nie są jeszcze znane.
1: Informacje z Poznania.
2: Jeszcze do 26 czerwca potrwają utrudnienia w ruchu na ulicy Paderewskiego w Poznaniu. Powodem jest montaż rzeźb na dachu budynku Muzeum Narodowego. Dlatego odcinek ulicy Paderewskiego wzdłuż muzeum będzie zamykany dla ruchu pojazdów na kilka godzin w związku z pracami żurawia budowlanego i pojazdu technicznego w rejonie skrzyżowań z Aleją Marcinkowskiego oraz z ulicą Ludgardy. Ulice Zamkowa, Góra Przemysła i Ludgardy, którymi wyznaczono objazd, są w tym czasie dwukierunkowe, a ruch pieszy jest możliwy po południowej stronie ulicy Paderewskiego.
1: Informacje z kraju.
2: Dziś obchodzimy w Polsce Dzień Ojca. To szczególne święto honorujące wszystkich ojców, wyraża szacunek i podziękowanie za trud włożony w wychowanie dzieci. Ale mimo, że święto zostało ustanowione w 1965 roku, wciąż nie jest tak popularne jak Dzień Matki. Dzieje się tak m.in. dlatego, że nadal istnieje przekonanie, iż to więź matka-dziecko jest najważniejsza w wychowaniu. Eksperci mówią jednak, że rola taty jest tak samo istotna. Obecność ojca w życiu dziecka jest nie do przecenienia, podkreślił w ubiegłym roku doktor nauk humanistycznych Artur Mamcarz-Plisiecki, tata czworga dzieci.
5: Ojciec to jest ktoś, kto musi budować stabilność dziecka i musi być taką opoką dla dziecka. Daje siłę. No przede wszystkim dzięki temu, że jest z dzieckiem jako ktoś, kto afirmuje to dziecko. I ojciec nieobecny prowadzi do dramatów. Znamy takie przypadki ojców nieobecnych, ojców, którzy odeszli, ojców, którzy byli alkoholikami. To są potem dramaty ludzkie, że ludzie gdzieś z jakimiś defektami idą w życie.
2: Psychologowie wskazują, że zaangażowanie ojca pozytywnie wpływa na różne aspekty rozwoju dziecka, w tym poznawczy, emocjonalny i społeczny, budując bezpieczną więź i stanowiąc czynnik chroniący przed problemami w przyszłości.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
6: Pogoda.
0: Przed nami kolejny letni dzień bez żadnych niespodzianek w pogodzie. Maksymalna temperatura przewidziana przez synoptyków to 27 stopni Celsjusza. Teraz na termometrze 15, na barometrze 1024 hektopaskale. Temperatura rośnie, ciśnienie powoli spada, a wiatr wieje słabo z północy.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Wanda, Zenon, Jan, Piotr, Anna i Maria to dzisiejsi solenizanci, których pozdrawiam bardzo serdecznie. Jest prawie 6 po 7 przy mikrofonie Radia Emaus. Tomek Wandel dzisiaj z wami do godziny 10.

0: Muzyka z kalendarza.
1: Przegląd historycznych wydarzeń. Zaczynamy od wieku XIX. W roku 1818, 208 lat temu, w krypcie świętego Leonarda na Wawelu odbył się ponowny pogrzeb Tadeusza Kościuszki. W roku 1873 w Gdańsku uruchomiono tramwaj konny. 97 lat temu reprezentacja Polski w hokeju na trawie mężczyzn przegrała w Poznaniu swym pierwszym oficjalnym meczu z Czechosłowacją 0-4. W roku 1949 otwarto dworzec kolejowy Warszawa-Śródmieście. W roku 1983 zakończyła się druga pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Równo 29 lat temu na antenie programu Pierwszego Telewizji Polskiej wyemitowano w ramach konkursu na telenowelę pierwszy odcinek serialu Złoto Polscy w reżyserii Janusza Zaorskiego. Serial był emitowany do 25 grudnia 2010 roku. Z tym serialem będzie związany też nasz dzisiejszy poranny konkurs filmowy o 9.15. Równo 20 lat temu premier RP Kazimierz Marcinkiewicz ogłosił dymisję wicepremier i minister finansów Zyty Gilowskiej. Parę faktów z zagranicy. W roku 1724 Imperium Osmańskie i Rosja zawarły w Konstantynopolu układ wyznaczający strefy ich wpływów. W roku 1894 w Paryżu powołano Międzynarodowy Komitet Olimpijski. 102 lata temu dokonano oblotu niemieckiego samolotu pasażerskiego Focke-Wulf A-16. 60 lat temu ukazał się ostatni pośmiertny zbiór opowiadań Iana Fleminga Ośmiorniczka o przygodach agenta 007. 28 lat temu w Bangladeszu otwarto najdłuższy w kraju most drogowo-kolejowy Jamuna Setu. Ten most ma długość 4800 metrów. 10 lat temu obywatele Wielkiej Brytanii opowiedzieli się w referendum za wystąpieniem z Unii Europejskiej. Jak to się skończyło, wszyscy doskonale wiemy. Teraz Brytyjczycy zastanawiają się, kto będzie nowym premierem. I jeszcze jeden fakt. Fakt muzyczny. W roku 1978 grupa Bon M wydała płytę zatytułowaną Nightlight Venus. I z tej płyty zagramy bardzo znaną piosenkę Bon M.

The Rivers of Babylon. Proszę sobie wyobrazić, że ta piosenka ma równo 48 lat, a pochodzi z płyty Night Flight to Venus. Jej premiera odbyła się właśnie równo 48 lat temu, 23 czerwca. Tu Radio Emaus, jest 16 po 7. Sławomir Mrożek kiedyś powiedział: kiedy człowiek jest młody, próbuje wyprzedzić świat, potem zaledwie dotrzymuje mu kroku, aż wreszcie zaczyna być przez świat wyprzedzany. No, czasami ja nawet tego doznaję, szczególnie gdy ostatnio wszedłem do restauracji, nie było kelnera, posiłek trzeba było zamówić na takim wielkim ekranie i oczywiście nic nie jest, nigdy nie jest tak, żeby było prosto, zawsze po drodze się jakieś kamienie napotyka, które trzeba omijać. Główną rolą tego ekranu, zamawiania przez ten ekran, było to, że trzeba po prostu zamówić dobrze, żeby za dużo nie zapłacić, a dobrze się najeść, co nie zawsze idzie w parze. W tej godzinie jeszcze mamy w planie przegląd prasy, a teraz piosenkę Kate Bush.

Zbliża się 70. rocznica wydarzeń czerwcowych w roku 1956. Dziś naszym gościem będzie Edyta Czarnecka z Koła Gospodyń Miejskich, która przeprowadzi trójkę młodych ludzi i będziemy dyskutować właśnie na ten temat, tych wydarzeń czerwcowych w roku 1956. Rozmawiać będzie Lilia Łada, a ta rozmowa na naszej antenie o 8.30.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczybłydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
4: Benedicta Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
5: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Krzyż jest sądem Bożym nad nami wszystkimi i nad tym światem. A jak osądza Bóg, oddając

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Golden Eye to bondowski przebój, który zaśpiewała tak pięknie zresztą Tina Turner, niejako nawiązanie do kalendarium, w którym dzisiaj mieliśmy datę dotyczącą Iana Fleminga. Ukazała się wiele lat temu, ukazała się pośmiertnie już jego ostatnia nowela zatytułowana Octopussy. Za 22,5 minuty minie 8, już niebawem przegląd prasy, ale jeszcze troszkę do tego czasu pogramy.

Garrett, to był Roy Orbison. Czas na przegląd prasy. Poranną prasówkę zaczynamy jak zwykle od Gazety Wyborczej. Starmer rezygnuje. Moje ugrupowanie pyta, czy jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do następnych wyborów. Usłyszałem odpowiedź, akceptuję ją z godnością, powiedział wczoraj rano Keir Starmer i zrezygnował ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. Zdecydowanym faworytem do jego zastąpienia jest już były burmistrz Greater Manchester, Andy Burnham. Więcej na stronie 8 i 2 w dzisiejszym numerze Gazety Wyborczej. Apel polskich i ukraińskich redakcji, godzina próby dla obu narodów. Mamy świadomość tragicznych momentów polsko-ukraińskiej historii, które politycy wykorzystują do swoich własnych celów. Dziś jednak nasze wspólne zadanie to powstrzymanie putinowskiej Rosji, piszą w oświadczeniu polskie i ukraińskie media. To oświadczenie można przeczytać na stronie 1. Głos Wielkopolski na stronie 4 o właśnie rozpoczętym festiwalu Malta. W trakcie jego trwania będzie można obejrzeć ponad 500 artystów z 20 krajów. W lesie już są borowiki, kani i kurki, można planować zatem grzybobranie. To strona 2. A na stronie 5 czytamy o tym, że Politechnika Poznańska stawia na drony. W Konkolewie otwarto nowy hangar dla obsługi naziemnej lotniska stanowiącego część kampusu Politechniki Poznańskiej. To właśnie tam testowane są nowe technologie. Rzeczpospolita. Niepokoi nas wzrost polskiego długu, mówi gość Rzeczpospolitej, prezes Fitch Ratings Ian Linnell. Na stronie 24 ten wywiad, a na stronie 19 raport Banku Światowego. Rewolucja AI uderzy w budżet. Sztuczna inteligencja przyniesie miliardy gospodarce, ale pozbawi państwo wpływów z PIT. Spitów i składek ZUS-owskich. Dziennik Gazeta Prawna, na stronie 3 Anna Gołębicka, ekspertka Centrum imienia Adama Smyfa, informuje, że wysokie wynagrodzenia lekarzy wynikają z organizacji systemu oraz sposobu wyceny procedur. Strona 4, Pałac Prezydencki, winą obarcza Kijów, rząd próbuje ograniczyć straty, co zostanie po sporze o UPA. Zapraszamy do lektury. Radio Emaus. Dobra muzyka na

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę.

0: wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
5: Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Najświętszą ofiarę sprawuję w intencji z prośbą o dar życia wiecznego w niebie dla duszy świętej pamięci Wandy Iwanickiej. Nie mogli uczestniczyć w tej mszy świętej, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem.
6: Czerwca, jest wtorek, minuta po ósmej.
4: Informacje Radia Emaus.
6: Zaprasza Lilia Łada.
7: W Poznaniu wystartowała 36. edycja Malta Festival. 52 zarzuty dla dwóch magazynierów podejrzanych o kradzież nawozów. Ponad 800 interwencji strażaków z powodu burz w Małopolsce. W Poznaniu wystartowała 36. edycja Malta Festival. W tym roku impreza odbywa się pod hasłem Za miłość i potrwa do 28 czerwca. Na uczestników czeka w całym mieście 108 wydarzeń przygotowanych przez ponad 500 artystów z 20 krajów. W programie znajdziemy wiele widowisk, w tym 24-godzinny performance z udziałem Magdaleny Cieleckiej. Nie zabraknie Nocy Świętojańskiej, która odbędzie się już dziś o 22.30 na Polanie nad Wartą. Warto tam się wybrać, mówi mecenas festiwalu Dominika Kulczyk.
8: Słuchajcie Państwo, bycie w przyrodzie, bycie w energii kobiecej Matki Ziemi, która trzyma nas, która nas zasila, było czymś tak niesamowitym, że proszę mi wierzyć, ja przez tę całą noc nie czułam zmęczenia. Rano opuściliśmy to miejsce, ogień zgasł, ja żyłam kolejnym intensywnym dniem Malty.
7: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak uważa, że wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
9: Bo mogą uczestniczyć w wyjątkowych spektaklach, a jednocześnie to też jest taka inspiracja do przemyśleń dla każdego z nas. Tematy, które są poruszane podczas każdej edycji festiwalu, są dla mnie takim momentem wyciszenia i taką możliwością spojrzenia na pewne rzeczy, które się robi z innej perspektywy.
7: Ponad połowa wszystkich wydarzeń jest bezpłatna. Szczegółowy program można znaleźć na stronie festiwalu.
4: Informacje z Gostynia.
7: kradli pieniądze za nawozy. Wielomiesięczne śledztwo gostyńskiej policji doprowadziło do postawienia prawie 90 zarzutów dwóm magazynierom podejrzanym o przywłaszczenie ponad 500 000 zł. Według ustaleń śledczych mężczyźni w wieku 64 i 66 lat, zatrudnieni w dwóch różnych magazynach tej samej firmy, sprzedawali nawozy, a pieniądze z transakcji zatrzymywali dla siebie.
10: Dzięki szczegółowej analizie dokumentów przekazanych przez pokrzywdzonego, policjanci przedstawili 21 zarzutów 64-letniemu mieszkańcowi powiatu gostyńskiego, który pracował w magazynie na terenie powiatu śremskiego. Jak ustalili śledczy, mężczyzna w 2024 roku sprzedawał nawozy, a uzyskane z transakcji pieniądze wielokrotnie zatrzymywał dla siebie. Łączna wartość przywłaszczonego mienia przekroczyła 320 tysięcy złotych.
7: Mówiła komisarz Monika Córyk z gostyńskiej policji. 66-latek w ciągu kilku lat przywłaszczył sobie prawie 250 000 zł. Obu mężczyznom grozi kara do 5 lat więzienia oraz obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody.
4: Informacje z Poznania.
7: Od jutra poznańskie linie autobusowe numer 124, 146, 160, 170, 216 oraz 226 zmienią trasy. Powodem jest budowa kanalizacji w rejonie ulicy Biskupińskiej. Na czas prac ulica zostanie zamknięta i z tego powodu od 24 czerwca autobusy linii numer 146, 160 i 216 będą musiały kursować objazdem ulicami Zakopiańską i Kosowską. Natomiast linie numer 124 i 226 będą miały skróconą trasę do Starego Strzeszyna.
4: Informacje z kraju.
7: Do godziny 22 strażacy przeprowadzili ponad 800 interwencji spowodowanych burzami, poinformowała Państwowa Straż Pożarna. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec, powiedział, że najwięcej zdarzeń wystąpiło w województwie małopolskim.
11: W związku z burzami, którym towarzyszył silny wiatr i intensywne opady deszczu, Państwowa Straż Pożarna odnotowała 838 interwencji. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województw małopolskiego 371, świętokrzyskiego 103 oraz dolnośląskiego 82. Działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew i złamanych konarów z dróg i posesji oraz wypompowywaniu wody z podtopionych dróg, posesji oraz budynków.
7: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że dziś na przeważającym obszarze kraju burze już nie wystąpią. Niewielkie prawdopodobieństwo ich wystąpienia obejmuje jedynie rejon od Bieszczadów po Tatry.
4: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: Burze nie wystąpią, występuje za to minimalne zachmurzenie. Maksymalne temperatury w naszym regionie będą się dziś wahać w zakresie od 25 do 27 stopni Celsjusza. Teraz w Poznaniu jest 17, ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale.

Wtorek, 23 czerwca, dziś imieniny Wandy, Zenona, Jana, Piotra, Anny i Marii. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy też oczywiście wszystkich ojców. Jeśli chcielibyście złożyć życzenia waszym ojcom, no to zapraszam. 601 077 033.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Także ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.
2: Jezus mówi o wysiłku. W pierwszym odruchu kto by nie wybrał łatwiejszego rozwiązania? Czy jednak łatwiejsze zawsze oznacza lepsze? Kryterium rozeznawania naszego działania jest dobro. Zazwyczaj osiąga się je ponosząc trud. Dlatego Jezus mówi o wybieraniu ciasnej bramy zamiast przestronnej. Piękny widok ze szczytu góry roztacza się po trudzie wspinania się na nią. Pomyśl, w jakich sytuacjach unikam trudu? Dlaczego?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Mocniej to był Piasek, czyli Andrzej Piaseczny. To też jeden z aktorskiej obsady serialu Złotopolscy. Dokładnie 29 lat temu premierę miał pilotażowy odcinek tego serialu, a dotyczyć tego serialu również dotyczyć będzie dzisiejszy poranny konkurs filmowy, który zaczynamy o godzinie 9.15. Do zdobycia zaproszenie do Multikina. Zapraszam serdecznie do udziału. Proszę też słuchać rozmowy o 8.30. Naszym gościem będzie Edyta Czernecka, która przyprowadziła ze sobą grupę młodych ludzi, a rozmowa dotyczyć będzie czerwca 56. To już za 7 minut.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami Znak lub chorizo Znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
7: Jest 8:30.
0: Poranny gość.
8: Dzisiejsi goście w Radiu Emaus są naprawdę wyjątkowi. Ja pewnie dość często to mówię, ale dzisiaj jest i są i wyjątkowi goście, i wyjątkowa też okazja. Są z nami studio pani Barbara Andrzczak ze Szkoły Podstawowej nr 36, pan Tymoteusz Grzesiula ze Szkoły Podstawowej nr 71, pani Edyta Czernecka z Fundacji Aitwar, która tutaj ich przyprowadziła, a będziemy mówić na bardzo ważny temat. Co dla dzisiejszej młodzieży z perspektywy tych 70 lat znaczy poznański czerwiec 56 roku. To już upłynęło całe pokolenie, a właściwie no jakby tak się uprzeć, to nawet pokolenie i trochę. W związku z tym te wydarzenia tamtego czasu no wydawałoby się powinny być odczytywane zupełnie inaczej. A czy są? Jak dzisiejsza młodzież widzi ten czerwiec? Co on dla nich znaczy? Może pan Tymoteusz jako pierwszy.
9: Dla mnie czerwiec według mnie jest wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ zapoczątkował falę buntu i to, że nie boimy się jako młodzi ludzie wykazywać dezakrobacji wobec władzy i potrafimy się sprzeciwiać.
8: No to bardzo pięknie to pan powiedział, ale no wydawałoby się, że to wcale nie jest takie proste. Buntować się przeciwko władzy to zawsze jest dobrze?
9: No nie zawsze, ponieważ mogą spotkać buntujących represje, jak było to w poznańskim czerwcu. Były represje, osoby były sądzone i wskazywane na represje, natomiast nie baliśmy się tych represji i wyszliśmy na ulicę protestować.
8: Bo mieliśmy przekonanie, że mamy rację, że nasza walka jest słuszna, tak?
9: Tak.
10: To jest właśnie trudny problem, dlatego że my jako fundacja zastanawialiśmy się, jak to ograć. Mamy na Jeżycach Radę Młodzieżowych Jeżyków, o której pewnie Basia będzie mogła więcej powiedzieć, ale jak ograć tak trudny temat? Bo dla nas 70 lat wstecz to nie jest aż tak dużo, natomiast dla tych młodych ludzi to jest zupełnie inny świat.
8: Szczerze mówiąc, prehistoria już tak
10: trochę
8: naprawdę.
10: Trochę taka prehistoria. I wytłumaczyć młodzieży, dlaczego tak się stało i zachęcić ich do udziału w takim projekcie, wydawało nam się zadaniem trudnym. Nie chcieliśmy tylko opierać się na takiej prawdzie historycznej, na jakichś sztywnych konkursach. W związku z tym zorganizowaliśmy wiele przeróżnych zajęć i działań.

0: Jest to dla mnie ważne, tak zagłębić się w tą historię i według mnie w Radzie Młodzieżowych Jerzyków również dużo osób ma podobne zainteresowania co ja, więc możemy przekazywać sobie tą wiedzę, więc jest to...
1: To już fakt, że babcia opowiadała takie historie, jest niestety rzadko spotykane. To jest też taka szpila starszego pokolenia. Oni nie opowiadają o historii, nie opowiadają o tym, co pamiętają z własnej młodości, dzieciństwa. No i tak ta pamięć ginie. Tutaj babcia na szczęście opowiedziała, no ale też pani Basiu, jest pani też osobą wyjątkową, ponieważ chciała pani słuchać. Dlaczego panią to interesuje? Dlaczego uważa pani, że ten okres w historii był ważny?
0: No, według mnie nam, mieszkańcom Jerzyc, przyda się ta wiedza. Właśnie dla takiego przemarszu, który odbędzie się 27 czerwca.
2: Tak, w sobotę.
0: No, według mnie jest to trochę wstyd, żeby nie wiedzieć historii miejsca, w którym mieszkamy, więc...
2: Tak, na Jerzycach jest dużo takich miejsc historycznych i spora ekipa dzieciaków z Poznań, z jerzyckich szkół wzięła udział w spacerze historycznym. Cały projekt jest dofinansowany przez miasto Poznań, ale jeszcze przed jego rozpoczęciem zaczął nam się rozszerzać o tak zwaną wartość dodaną. Jedną z nich jest spacer po Jerzycach poprowadzony przez jedną z nauczycielek ze szkoły numer 23. I tutaj chciałabym bardzo pozdrowić Marysię, która ze względów zdrowotnych nie mogła być z nami, bo byłaby przedstawicielką tejże szkoły. Spacer historyczny po miejscach związanych z czerwcem 56 na Jerzycach. Ale też mieliśmy inne działania, bo mieliśmy na przykład pierwszą jerzycką debatę oksfordzką.
1: No proszę.
2: Tak, i co ciekawe, szkoła numer 23 i 36 po raz pierwszy brała udział w takich zajęciach. Ich przerażenie, że mają wziąć udział w debacie oksfordzkiej, było ogromne. Przerażenie nauczycielek również. My nie damy rady, my nie mamy takich uczniów, to się nie uda. Okazało się, że się udało. Każda ze szkół odbyła warsztaty z osobą, która zajmuje się debatami i jest polonistą. Pozdrawiamy pana Cezarego Horle z 71 szkoły. A później się odbyły eliminacje między tymi trzema szkołami, w których, no ja mogę powiedzieć, byłam słuchaczką tych debat. No to było dla mnie ogromne zaskoczenie. Ogromne zaskoczenie dojrzałości uczniów i uczennic, ogromne zaskoczenie podejścia do tematu i całego amplua wokół tych eliminacji. W środę zeszłą odbył się finał debaty.
0: W czwartek.
2: W czwartek, przepraszam, tak, tyle działań, że już mi się mylą dni. W czwartek odbył się finał tej debaty i on... No, obydwie drużyny szły, można powiedzieć, łeb w łeb i cieszyłam się bardzo, że nie jestem sędziną podczas tej debaty, bo ich praca musiała być bardzo trudna i tam o pół punkta się kłócili dosyć długo, która z drużyn ma wygrać.
1: No właśnie. Kolejny dowód na to, że nie doceniamy naszej młodzieży tak, jak na to zasługuje.
2: Tym bardziej, że tytuł debaty tej finałowej mógł być pozornie trudny. Nie chcieliśmy nawiązywać do czerwca 56 tezą, bo jakby chcieliśmy też pokazać związek tego, co się wydarzyło w czerwcu 56 w Poznaniu z tym, gdzie teraz jest dzisiejsza młodzież, co robi, czym się zajmuje. A ponieważ dzieciaki ze szkół jerzyckich, szczególnie tak w Radzie Młodzieżowych Jerzyków, są aktywistami społecznymi na osiedlu, tak można ich nazwać, to teza debaty, Basia poprawia mnie, jeżeli coś pomylę, młodzi ludzie powinni angażować się społecznie. I tutaj jedna z drużyn nawiązała do wydarzeń czerwca 56, drużyna opozycji, ukazując te postacie młodych ludzi, którzy w tym czerwcu 56 no, nie wyszli cało, że tak powiem przykro.
1: Ale wzięli i tak udział. Uważali, że to jest ważne.
2: Wzięli i tak udział. Mhm.
1: A co dzisiaj dla was jest ważne? Jaką naukę byście wyciągnęli z tego czerwca 56, panie Tymku?
3: Że nie wolno bać się protestować, wyjść na ulicę, jeżeli nie zgadzam się władza lub jest ustrój nie tak. Kraju zły.
1: No dobrze, ale jeśli w ten sposób łamiemy prawo, zapytam tutaj podstępnie.
3: No, to nie powinniśmy już tego robić, jeżeli łamiemy prawo, ponieważ mogą nas spotkać wtedy konsekwencje, na przykład więzienie albo kary.

0: grzywny.
1: Czyli musimy wybrać. Czy jeśli uważamy naszą sprawę za tak ważną, że chcemy dla niej złamać prawo, to możemy wyjść na ulicę?
0: Według mnie nie, ponieważ łamiemy prawo i, jak mówiłam, mogą nas spotkać kary.
1: Czyli najlepiej zacząć od zmiany prawa, jeśli jest złe, tak?
0: Tak.
1: O, właśnie. Mhm. Pani Basiu?
2: Według mnie nie powinniśmy nigdy zmieniać swojego zdania, żeby przypodobać się innym. Tak właśnie było w czerwcu 56. Mhm. I uważam, że każdy z nas powinien wygłaszać nasze zdanie, a nie zmieniać je pod kogoś.
3: W piątek, w sobotę zapraszamy na taki przemarsz spod skweru Tramwajarek do Parku Wilsona, gdzie jest festyn z tej okazji, ale my ten przemarsz poprowadzimy razem z transparentami. Każda ze szkół przygotowała transparenty, które nawiązują do czerwca 56, ale również nawiązują do oczekiwań dzisiejszej młodzieży wobec władzy. Nie wiem, czy Basia pamiętasz, bo Tymek nie brał w tym udziału. Czy pamiętasz, Basiu, warsztaty z przedstawicielem Młodzieżowej Rady Miasta Poznania?
2: Tak.
3: I jakie tam były, mnie nie było przy tym, ja ich zostawiłam samych, żeby nie było, że nauczycielka podsłuchuje. Jakie tam były postulaty, przypomnisz?
2: Wydaje mi się, że wspomnieliśmy o tańszych biletach komunikacyjnych.
1: O, to ważne.
3: O darmowej komunikacji miejskiej w ogóle.
2: O mniej remontów w jednym czasie, żeby cały Poznań nie był tak rozkopany. I chyba więcej zieleni w centrum miasta.
1: O, proszę. Mhm. Czyli okazuje się, że jeśli chodzi o ważne postulaty, młodzież się wcale nie tak bardzo różni od dorosłych. To jest też ciekawa nauka, którą można wynieść z obchodów 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. roku. Ja bardzo dziękuję Państwu za rozmowę i za wizytę w studio, a przypomnę, że naszymi gośćmi byli pani Barbara Antczak ze Szkoły Podstawowej nr 36, pan Tymoteusz Grzesiula ze Szkoły Podstawowej nr 71 i pani Edyta Czernecka z Fundacji Ajtwar. A wszystko to z okazji 70. rocznicy poznańskiego czerwca, ale też tych obchodów, które się właśnie cały czas dzieją na Jeżycach.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
4: Poranny gość.
5: Rozmawiała Lilia Łada.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Jest wtorek, 23 czerwca, minęła 9.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Coraz bliżej remontu poznańskiej areny. Nie pomagajmy podlotom, apelują ornitolodzy. Jutro w Gdańsku rozpocznie się międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Prawdopodobnie bez prezydenta Zełenskiego. Coraz bliżej remontu poznańskiej areny. Poznańskie Inwestycje Miejskie otworzyły oferty złożone w postępowaniu przetargowym, którego celem jest wyłonienie wykonawcy nowej koncepcji tego kultowego obiektu. Przygotowaniem dokumentacji zainteresowane są dwa biura projektowe, których oferty mieszczą się w budżecie miasta. Paulina Nowicka-Szefer wyjaśnia, że chodzi o program funkcjonalno-użytkowy, czyli wstępną bazę do wyceny prac oraz przygotowania projektu.
3: To jest przedprojektowy dokument, który będzie podstawą do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania i do przeprowadzenia przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj.
2: Spółka PIM analizuje obecnie obie oferty. Przypomnijmy, że według pierwotnych planów arena po modernizacji miała być dużą halą widowiskową, w której odbywałyby się koncerty największych artystów. W ostatnich miesiącach ze względu na zbyt wysokie koszty z tej wersji inwestycji zrezygnowano. Obiekt zostanie wyremontowany w ograniczonym zakresie.
0: Informacje z Poznania.
2: Widzisz ptaka na chodniku lub w parku? Zanim ruszysz na ratunek, zatrzymaj się. Specjaliści apelują. Młode podloty często siedzą na ziemi. Są to ptaki, które opuściły już gniazdo, ale jeszcze nie potrafią dobrze latać. Ich obecność na chodniku nie jest niczym wyjątkowym i te ptaki nie wymagają ratunku, zaznacza profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Gdzie jest większy stres, czyli w miastach, no ptaki nie czekają do ostatniego dnia, aż pisklęta są napasione, najedzone w największy możliwy sposób, tylko wcześniej opuszczają gniazdo. No i charakteryzują się te podloty tym, że w przeciwieństwie do piskląt nie są okryte puchem, tylko w zasadzie często jeszcze rosnącymi piórami.
2: Najgorsza dla podlotów jest właśnie nasza pomoc, dodaje profesor Tryjanowski.
4: Jeśli byśmy się spokojnie przypatrzyli podlotom z pewnej odległości i dali im spokój, do czego bardzo zachęcam, to zobaczymy, że one są chronione i karmione przez rodziców. Nie ma nic gorszego niż pomoc na siłę, tutaj jak w medycynie ludzkiej, po pierwsze nie szkodzić.
2: Specjaliści przypominają, że pomocy wymagają wyłącznie ptaki ewidentnie ranne. W takich sytuacjach nie należy ich łapać na własną rękę, lecz zawiadomić Straż Miejską.
0: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Obradująca wczoraj Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim wydała oświadczenie zatytułowane Pojednanie wynikające z szacunku i troski. Jak napisali członkowie Rady, pragniemy zaproponować refleksję nad triadą pojęć szacunek, troska, pojednanie. Te pojęcia powinny być traktowane nierozerwalnie, bowiem oznaczają trzy wymiary tej samej rzeczywistości. Każde z nich staje się swego rodzaju warunkiem sine qua non pozostałych. A wspólnym fundamentem tych trzech pojęć jest miłość, według przekazania miłości Boga i bliźniego. Członkowie Rady wyrazili też nadzieję, że oświadczenie będzie inspiracją dla wszystkich środowisk podejmujących bieżącą refleksję w sprawach ważnych w wymiarze osobistym i społecznym. Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się na stronie Archidiecezji Poznańskiej.
0: Informacje z kraju.
2: Brak ukraińskiego przywódcy na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy będzie złym sygnałem. Taką opinię wyraził wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Na antenie Polskiego Radia 24 zwrócił uwagę na to, że udział najwyższych ukraińskich władz jest konieczny przy podejmowaniu decyzji dotyczących odbudowy tego kraju.
5: Ta konferencja ma dotyczyć odbudowy Ukrainy i ta konferencja bez Ukrainy się nie wydarzy. Odbudowa Ukrainy nie zostanie przeprowadzona bez akceptacji tego planu pomocy właśnie przez Ukrainę. Tak jak Ukraina nie ma szans na wejście do Unii Europejskiej z takim poziomem korupcji czy z taką polityką historyczną.
2: Międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpoczyna się w czwartek w Gdańsku. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio, wynika, że ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski nie weźmie w niej udziału. Prawdopodobnie kraj ten będzie reprezentować szefowa rządu Julia Swyrydenko.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
1: Dziś jest słonecznie z niewielkim zachmurzeniem, chociaż teraz patrząc przez okno widzę, że tych chmur jest więcej niż godziny temu, a to źle wróży. Maksymalnie będzie dziś 27 stopni, teraz jest 18, na barometrze 1023 hektopaskale, a biometr jest korzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Have a nice day. To grupa Stereophonics. Życzę nam miłego dnia. Miły dzień być może będzie dla tej osoby, która wygra w konkursie filmowym. Zaczynamy go już za około 3 minuty, tuż po tej piosence. A śpiewa Sabrina Carpenter.

0: Poranny konkurs.
1: Zapraszam serdecznie. Wczoraj mówiłem, że dzisiaj będziemy kontynuować temat janosikowych aktorów w konkursie, ale przełóżmy to powiedzmy na jutro. Natomiast dzisiaj konkurs związany z serialem Złotopolscy. Dlatego, że dzisiaj świętujemy rocznicę. Rocznicę 29. emisji pilotażowego odcinka w Telewizji Polskiej. To był 23 czerwca, 24 czerwca i 25 czerwca, odcinek 1, 2 i 3, a już na stałe Złotopolscy weszli na antenę Telewizji Polskiej na początku 1998 roku. Serial był emitowany do 25 grudnia. Dzisiaj w naszym konkursie do zdobycia zaproszenie do Multikina, podwójne zaproszenie do Multikina, a w Multikinie można w najbliższy piątek wziąć udział w mini-maratonie. Dwa filmy z kultowymi superbohaterami w rolach głównych. Będzie to film Superman i Supergirl. Szczegółowy repertuar Multikina można znaleźć na stronie www.multikino.pl, a zaproszenia, które są do wygrania w konkursie, można zrealizować do końca tego roku i wybrać się na dowolnie wybrany seans. Dobrze, w takim razie zapraszam serdecznie do udziału w konkursie. Pytanie a propos serialu Złotopolscy brzmi: jak na imię miał Nestor rodu Złotopolskich i kto grał jego rolę w tym właśnie serialu, w serialu Złotopolscy? 7148 to numer naszej SMS-owej linii konkursowej. Koszt wysłania wiadomości to tylko złoty 23. W treści proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko nadawcy proszę wpisać i na końcu proszę podać, jeszcze raz przypomnę, proszę podać, jak miał na imię Nestor rodu Złotopolskich i kto grał jego rolę. Zapraszam do zabawy 7148, a żeby wam się lepiej odgadywało, lepiej przypominało, no to fragment, piosenka, która towarzyszyła każdemu, prawie każdemu odcinkowi serialu Złotopolscy. Śpiewa jeden z aktorów w tymże serialu, Andrzej Piaseczny.

23 czerwca wyemitowano pierwszy pilotażowy odcinek serialu Złotopolscy. Na stałe ten serial wszedł do emisji na początku roku 1998 i na antenie telewizji gościł nieprzerwanie do roku 2010. Dziś pytanie konkursowe brzmi, jak miał na imię Nestor rodu Złotopolskich i kto grał jego rolę w tymże serialu. 71-48, zapraszam do zabawy.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.

0: Oczywiście. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Halo, halo.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzisiaj wybrałem dla ciebie taki spokojny, nastrojowy podkład pod naszą sympatyczną rozmowę.
1: Ale że co, że w sensie ja nerwowa jakaś jestem?
0: No tak, byłaś dzisiaj strasznie nerwowa od rana i wpadłem na pomysł, żeby ukoić troszkę twoje skołatane nerwy. Zaraz przygotuję ci tę herbatę taką uspokojącą. Jak ona się nazywa?
1: Melisa.
0: O, Melisa, tak. Mam w torbie, zaraz wyciągnę. Sypaną sobie życzysz, czy ekspresową?
1: Żadnej sobie nie życzę, bo jak zasnę w pracy, nie będzie fajnie.
0: Ale zaraz kończysz.
1: No nie tak zaraz. Jeszcze dużo pracy przede mną. Dobrze, więc może to... do tego przejdźmy.
0: Ty taka niecierpliwa jesteś. No proszę, to przechodźmy w takim razie.
1: Dzisiaj w serwisach informacyjnych Radia Emaus. Jak...
0: Ale musisz dostosować swój głos do tego podkładu. Nie możesz tak szybko mówić. Musisz mówić powoli, nastrojowo.
1: Ale w wiadomościach mam mówić nastrojowo? Nie,
0: to nie są wiadomości.
1: To nie ten rodzaj programu. No ale o wiadomościach będę mówić, prawda?
0: Dobrze, to mów szybko.
1: Postaram się być trochę wolniej, specjalnie dla ciebie.
0: O, dziękuję.
1: Otóż... W dzisiejszych serwisach informacyjnych Radia Emaus będziemy mówili oczywiście o wydarzeniach związanych z 70. rocznicą poznańskiego czerwca 56. roku, bo jest to temat, no jakby nie spojrzeć, wiodący od kilku dni i pewnie jeszcze do końca tygodnia takim tematem będzie, bo przecież obchody już tuż, czyli w najbliższy piątek. Będziemy przypominali o tym, co dzieje się ciekawego, czego nie wolno absolutnie przegapić i gdzie warto się z tej okazji wybrać. Będzie też nie tylko oczywiście o poznańskim czerwcu, będzie również o ogrodzie miododajnym na Cytadeli. O ten temat akurat pięknie współgra z podkładem, który puściłeś, prawda? Będzie również o targowisku w Lesznie, które wreszcie znalazło swojego najemcę. Tam były spore zawirowania, ale o tym wszystkim opowie nam w serwisie Mateusz Markiewicz. Będzie również o tym, co proponuje szkoła baletowa, bo zaczyna się lato, kończy się rok szkolny i szkoła baletowa już zgodnie z tradycją zazwyczaj przygotowuje wtedy serię letnich pokazów dla poznaniaków i myślę, że za każdym razem jest to coś, co warto zobaczyć, na co warto się wybrać i na co warto sobie zarezerwować czas. Mamy też dobre wiadomości. Wracają tramwaje na ogrody.
0: Ale szybko czy wolno?
1: No, ponieważ to jest Poznań, więc myślę, że jednak wolno, ale cieszmy się, że w ogóle wracają, prawda?
0: Tak.
1: Będziemy też mówić o rocznicy, 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, która to rocznica 3 lipca będzie świętowana także w Poznaniu. Jako, że całkiem sporo Amerykanów w Poznaniu mieszka przecież.
0: Ale będą walki MMA czy nie?
1: Tego
0: a nie, bo to
1: nie
0: było
1: wiem.
0: z okazji 80. urodzin Donalda, tak? To nie, to raczej nie
1: to
0: będzie.
1: To chyba nie, chociaż no, nigdy nie...

0: o tym, co proponuje Muzeum w Lesznie. I będzie też o kolejnych akcjach i atrakcjach kulturalnych związanych z poznańskim czerwcem oczywiście. Wspomnimy także o tym, że były zastępca prezydenta Poznania zaprasza do Hyde Parku, gdzie wszyscy, jak to w Hyde Parku, będą mogli wypowiedzieć swoją opinię na miejskie tematy. Bardzo ciekawa, jak sądzę, inicjatywa. Zobaczymy, jak się w Poznaniu sprawdzi. Poznaniacy do osób wylewnych specjalnie nie należą, więc nie wiadomo, jak to będzie, ale warto spróbować.
1: Tak, to już wszystko, tak? Dziękuję serdecznie. Najbliższy serwis o godzinie 10. Ja muszę powiedzieć, że nie do końca dostosowałeś swój głos do tempa podkładu, ale poćwiczymy jutro o 9.30, więc proszę się przygotować. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również.
1: A ja przypomnę o trwającym konkursie filmowym. Dziś pytam o serial Złotopolscy. Jak na imię miał Nestor rodu Złotopolskich i kto grał jego rolę w serialu? Dziś mija 29 lat od momentu emisji pierwszego pilotażowego odcinka w TVP. Potem ten serial był emitowany przez wiele, wiele lat, aż do końca 2010 roku. 71-48. Zapraszam.

0: конкурс.
1: Kończymy poranny konkurs. Nestor rodu Złotopolski to oczywiście Dionizy Złotopolski. Jego rolę rewelacyjnie, brawurowo zagrał nieodżałowany Henryk Machalica. Zaproszenie do Multikina otrzymuje dzisiaj pan Mikołaj. Panie Mikołaju, gratulacje, zapraszam do udziału również w innych konkursach Radia Emaus, na przykład dziś o 15.15 w konkursie popołudniowym, lub też proszę spróbować ponownie swoich szans jutro o 9.15 w konkursie filmowym. Jeśli pan nie wygra, zawsze można sprawdzić, czy ma się odpowiednią wiedzę, a jutro zgodnie z zapowiedzią wracamy do postaci Janosikowych. Jutro jeden z Janosikowych. Nie powiem, czy to zbój, czy nie zbój. Być może Murgrabia, być może nie Murgrabia. Proszę słuchać konkursu filmowego o 9.15 w środę, 24 czerwca. Póki co mamy dziś wtorek. Jest 9.47.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Jak się okazuje, Tom Petty jest niezłym nauczycielem latania, skoro nawet zaśpiewał piosenkę o tym, Learning to Fly, tak to się nazywa w oryginale. Za 10 minut minie 10, za chwilę Kuba Antkowiak, nie wiem, czy będzie was uczył latać, być może będziecie razem z nim monitorować pogodę, ale i tak najlepsza jest pogoda ducha, o tym zaśpiewa teraz Hanna Banaszak, a ja już serdecznie dziękuję za uwagę, słyszymy się jutro. Do usłyszenia, życzę miłego dnia.

0: Shania Twain za nami, a przed nami najnowsze informacje, bo w tym momencie minęła godzina 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Ruszył kolejny nabór do miejskiego programu diagnozowania endometriozy. Wielkopolski sanepid znów skontroluje lokale gastronomiczne. Nauczyciele i pracownicy oświaty wyruszą w pielgrzymkę na Jasną Górę. Ruszył kolejny nabór do miejskiego programu Endometrioza. Zauważamy, wspieramy w Poznaniu. O szczegółach opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: Jest to bezpłatne wsparcie dla kobiet, które podejrzewają u siebie endometriozę. Kobiety, które chcą wziąć udział w badaniu, powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszei. Program skierowany jest do kobiet, które mają od 18 do 49 lat, mieszkają w Poznaniu i tu rozliczają swoje podatki. Uczestniczki programu będą mogły skorzystać ze specjalistycznych konsultacji i badań ginekologicznych, laboratoryjnych oraz innych niezbędnych do diagnozy. Do tej pory z pierwszych konsultacji skorzystały 204 kobiety. 49 z nich otrzymało diagnozę endometriozy, u 102 tę chorobę wykluczono. 53 pacjentki nadal są w trakcie obserwacji. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Wielkopolski sanepid znów skontroluje lokale gastronomiczne. W związku ze zbliżającymi się wakacjami i sezonem urlopowym od najbliższego piątku inspektorzy będą prowadzić wzmożone prace przy restauracjach, barach czy targowiskach. Celem będzie sprawdzenie, czy w miejscach tych przestrzegana jest czystość, a jedzenie jest dobrze przechowywane i świeże, mówi Wiesława Kostuj z wielkopolskiego sanepidu.
4: Będą kontrole wprowadzane w dni wolne od pracy w okresie wakacyjnym. Miejsca, które będą kontrolowane, to będą miejsca w miejscowościach wypoczynkowych oraz przy trasach turystycznych, jak również sprzedaż targowiskowa.
2: Niezapowiedziane kontrole będą prowadzone do końca września. Sanepid jak co roku zachęca, by także sami konsumenci zwracali uwagę na miejsca, w których kupują jedzenie. Wysokie temperatury sprzyjają bowiem zatruciom pokarmowym. Wszystkie wątpliwości należy zgłaszać do sanepidu.
1: Informacje z Poznania.
2: Od 27 czerwca dwa przystanki autobusowe w Poznaniu zmienią nazwy. Przystanek Wyspiańskiego będzie nosił nazwę Skwer Fosza. To inicjatywa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, mająca na celu uczczenie pamięci marszałka Francji i Polski Ferdynanda Fosza. Propozycja tej zmiany zyskała także pozytywną opinię Rady Osiedla Łazarz. Jednocześnie przywrócona zostanie pierwotna nazwa Strzeszyńska 2 w miejsce komercyjnej Strzeszyńska Lisner. Zmiana wynika z wygaśnięcia umowy na komercyjną nazwę ze zespołu przystankowego na ulicy Strzeszyńskiej.
1: Informacje z kraju.
2: Za tydzień nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy oświaty z całego kraju spotkają się na Jasnej Górze na dwudniowej pielgrzymce. W tym roku odbywa się ona pod hasłem Uczniowie, Nauczyciele, Misjonarze, nawiązującym do hasła obecnego roku liturgicznego. Pedagodzy będą podczas pielgrzymki rozmawiać m.in. o wzroście zachowań samobójczych wśród młodzieży oraz o podmiotowości ucznia, zapowiada sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców ksiądz dr Robert Kaczmarek.
5: Zastanowić się, o co tak naprawdę w wychowaniu chodzi. Czy tylko o to, żeby dzisiaj dbać o dobrostan ucznia, czy też chodzi o coś więcej, o to, żeby jednak stawiać większe wymagania. To wszystko oczywiście jest w kontekście też zmian, które zostają do szkół wprowadzane przez nasze ministerstwo.
2: Pielgrzymka rozpocznie się 1 lipca, a zakończy dzień później Eucharystią, Drogą Krzyżową i nabożeństwem rozesłania.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 18 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna to 21 kresek na plusie. W tym momencie występują spore przejaśnienia w stolicy Wielkopolski. Te zachmurzenia są niewielkie w tym momencie. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

5 minut po godzinie 10 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a razem ze mną do godziny 12 będzie Lilia Łada, która w tym momencie wyszła ze studia, ale oczywiście wróci na godzinę 11 na najnowsze informacje. Już teraz was na nie bardzo gorąco zapraszam, no ale środek dnia, pasmo w środku dnia trwa do godziny 14, no i również zapraszam do tego, abyście zostali razem z nami. Mam nadzieję, że macie póki co spokojny wtorek. Ja nie będę ukrywać, że kiedy wyszedłem z mieszkania, uderzyło mnie to, że póki co jest w miarę rześko, 18 stopni Celsjusza. Wczoraj temperatura maksymalna to było 27 kresek na plusie. Dzisiaj będzie również podobnie. No to jest trochę cisza przed burzą, no bo akurat w weekend temperatury naprawdę będą spore. Na razie, no mógłbym je powiedzieć, ale na razie chyba zostawię to na kolejne dni. No ale póki co powiem szczerze, jest rześko, jest przyjemnie i oby tak było do końca dnia. A oczywiście musicie, czy też po prostu słuchajcie dobrego Radia Emaus, żeby ten dzień był dla was po prostu jeszcze lepszy. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to podobnie jak i na antenie, inaczej podobnie jak i w studiu, no to również na naszej playliście duet Mrozu i Thompson. Jak nie my, to kto? No właśnie, dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Boimy się mierzyć z czymś sami, a jednak są rzeczy cenne, które musimy przyjąć i przeżyć w pojedynkę i nawet największa czyjaś bliskość i miłość nas w tym nie zastąpią. Przez ciasną bramę wchodzi się pojedynczo. Tylko ja mogę być sobą. Tylko ja mogę podejmować decyzje o moim życiu. Moja osobista droga życia jest perłą, która powstaje w samotności. Czy nie przerzucam na innych odpowiedzialności za moje życie? Czy żyję swoim życiem, czy może próbuję przeżywać czyjeś?

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Dwadzieścia dwie minuty już po godzinie 10:00. Za nami na naszej antenie Robin Schulz, George Ezra, a także Czesław Niemen. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dzisiaj wtorek, 23 czerwca, 174 dzień roku. Przede wszystkim mamy dzisiaj Dzień Ojca. Wszystkim ojcom, wszystkim tatom, wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o imieniny, obchodzą je dzisiaj Wanda, Zenon, ale także Jan. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty, Dzień Olimpijski, Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, Międzynarodowy Dzień Wdów, Dzień Służby Publicznej, a także Dzień Wędkarza. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy dwa, wybieram to drugie. Wanda z Janem wianki puszczają po wodzie i wspólnie radzą o żniwnej pogodzie. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, pochodzi ono od Sławomira Mrożka. Kiedy człowiek jest młody, próbuje wyprzedzić świat, potem zaledwie dotrzymuje mu kroku, aż wreszcie zaczyna być przez świat wyprzedzony. Bardzo ciekawe zdanie na wtorek 23 czerwca. Gramy dalej, pograliśmy po polsku, teraz znowu gramy zagranicznie. Rod Stewart i Rhythm of My Heart.

dobrego.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 22 minuty zostały do godziny 11. Za nami dwa polskie utwory. Z jednej strony pojawiła się Cleo i Dom. Za nami także Krzysztof Krawczyk i Chciałem Być. A przed nami punktualnie o godzinie 10.45 muzyczna podróż w czasie. Dla mnie pierwsza w tym tygodniu. Mogę wam zdradzić, że dzisiaj będą same polskie wydarzenia. Raczej słodko-gorzkie, ale o tym się przekonacie od godziny 10.45, bo wówczas właśnie wystartuje muzyczna podróż w czasie. Zapraszam was wszystkich. Słuchajcie, wszyscy się zmieścimy. No ale zanim muzyczna podróż w czasie, no taka będzie podróż w czasie jeszcze nie w ramach segmentów paśmie w środku dnia, a po prostu na naszej playliście Depeche Mode, Just Can't Get Enough.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Dziesiąta 45 na naszych radiowych zegarach. Zapraszam Was na muzyczną podróż w czasie. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii muzyki 23 czerwca. Wybrałem dzisiaj dla Was trzy wydarzenia i to są trzy wydarzenia z Polski. Najpierw rok 2000 zmarł Bogdan Łyszkiewicz z zespołu Chłopcy z Placu Broni. Zagramy Kocham Wolność, ale w wersji studyjnej, bo zazwyczaj na naszej antenie możecie usłyszeć wersję live. Następnie rok 2021, równo 5 lat temu zmarł Wojciech Karolak. Pracował on z wieloma artystami, ale również współpracował z Grzegorzem Ciechowskim, czyli obywatelem GC. Nie pytaj o Polskę. Ten utwór w tym momencie, czy też za momenty, zagramy w muzycznej podróży w czasie. No i na koniec rok 1968 urodził się Bogdan Kondracki, bardzo wzięty polski producent muzyczny. Produkował on m.in. płytę Ani Dąbrowskiej W spodniach czy w sukience, a na tej płycie znajduje się utwór Nigdy więcej nie tańcz ze mną i jego zagramy w ramach muzycznej podróży w czasie. Zapraszam Was do wyruszenia razem z nami, jak i zapraszam Was na najnowsze informacje, które pojawią się już o godzinie 11, a przedstawi je Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz wyruszmy razem w muzyczną podróż w czasie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od 1,99 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Muzyczna podróż w czasie zarabia. Przed nami najnowsze informacje, bo niedawno minęła godzina 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Festiwal Malta na ulicach Poznania. Coraz bliżej remontu poznańskiej areny. Minister Czaputowicz ocenia relacje między Polską a Ukrainą. XXXVI Malta Festiwal wychodzi na ulice Poznania. Do niedzieli będzie on obecny nie tylko w teatrach i salach koncertowych, ale także na ulicach i w miejskich parkach. W wydarzeniu weźmie udział 500 artystów, a ci, którzy dotarli do Poznania z Argentyny, zamienią miejski deptak w plan filmowy, mówi dyrektorka festiwalu Agata Kołacz.
3: Przez kilka dni przygotowywać będą wraz z zaproszonymi do współpracy tancerzami i choreografami projekt, który zamieni ulicę Półwiejską w żywy plan filmowy, na którym zobaczymy zarówno śnieg, opady deszczu, silne podmuchy wiatru, z którym zmierzą się tancerze, performerzy w choreografii, ale przede wszystkim w interakcji przygotowanej na obecność, współbycie i właśnie widzenie swojego miasta na nowo.
2: Warsztaty, spotkania z twórcami, spektakle i koncerty zaplanowano w 27 lokalizacjach w mieście. Publiczność zobaczy 108 wydarzeń. Zdaniem Macieja Nowaka z Teatru Polskiego w Poznaniu, Festiwal Malta to już znak rozpoznawczy miasta.
4: To jest niesamowite, że obok Koziołków Malta stała się na pewno symbolem. To jest też niesamowite, jak mocno zaistniała, jak szybko. No bo zdetronizować Koziołki to jest rzeczywiście poważne wyzwanie.
2: Wszystkie wydarzenia i działania społeczne będą skupione wokół tegorocznego hasła festiwalu Za miłość.
1: Informacje z Poznania.
2: Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu informuje o utrudnieniach dla spacerowiczów na szachtach. Część alejek może być zawężona lub czasowo niedostępna, ponieważ pracownicy zarządu wspólnie z pracownikami Zakładu Lasów Poznańskich prowadzą prace pielęgnacyjne w koronach drzew. ZZM apeluje o ostrożność i zachowanie odległości od pracujących ekip. Prace potrwają do 6 lipca.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Coraz bliżej remontu poznańskiej areny. Poznańskie Inwestycje Miejskie otworzyły ofertę złożone w przetargu przetargowym. W postępowaniu przetargowym, którego celem jest wyłonienie wykonawcy nowej koncepcji tego kultowego obiektu. Przygotowaniem dokumentacji zainteresowane są dwa biura projektowe, których oferty mieszczą się w budżecie inwestycji. Paulina Nowicka-Szefer wyjaśnia, że chodzi o program funkcjonalno-użytkowy, czyli wstępną bazę do wyceny prac oraz przygotowania projektu.
5: To jest przedprojektowy dokument, który będzie podstawą do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania i do przeprowadzenia przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj.
2: Spółka PIM analizuje obecnie obie oferty. Przypomnijmy, że według pierwotnych planów arena po modernizacji miała być dużą halą widowiskową, w której odbywałyby się koncerty największych artystów. W ostatnich miesiącach ze względu na zbyt wysokie koszty z tej wersji inwestycji zrezygnowano. Obiekt został wyremontowany w ograniczonym zakresie.
1: Informacje z kraju.
2: To konflikt, którego można było uniknąć. Tak obecnie stosunki na linii Warszawa-Kijów ocenia były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. W jego ocenie Polska mogła inaczej zareagować na decyzję Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych w programie trzecim Polskiego Radia krytycznie ocenił inicjatywę odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
6: Powinniśmy podjąć zdecydowane kroki dyplomatyczne, mogliśmy wezwać ambasadora, mogliśmy wystosować bardzo poważną notę, nawet mogliśmy podjąć uchwałę parlamentu w tej sprawie. I to są właściwe kroki dyplomatyczne, a my poszliśmy w godnościowe zachowania, które żeśmy tak strasznie z kretesem przegrali, bo po pierwsze nazwa nie została zmieniona, order został zdegradowany i stosunki zostały popsute.
2: W Gdańsku pod koniec tego tygodnia ma się odbyć konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. Do Polski przylecą m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pod znakiem zapytania stoi jednak udział prezydenta Ukrainy. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia Wołodymyr Zełenski dziś poinformuje o swojej nieobecności w Gdańsku.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 20 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 23 kreski na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Już prawie 6 minut po godzinie 11, po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak kłania się sprzed mikrofonu, a ze studia Radia Emaus odmeldowała się Lilia Łada, której bardzo dziękuję za informację Radia Emaus. Lilia była z wami od godziny 6 do godziny 11, no i w takim samym wymiarze czasowym będzie jutro. Już za moment mini audycja Słowo o Słowie, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, zespół Lady Punk z nieoczywistą propozycją, to co mam na samym początku godziny 11. A ja mówię wam po raz kolejny dzień dobry.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Jarek ma pytanie związane z popularnym ostatnio w prasie także europejskim nakazem aresztowania. Czy powinniśmy to, czy możemy to zapisywać wielkimi czy małymi literami? Europejski nakaz aresztowania bardzo często jest skracany. I mamy tutaj skrót, który, jak to ze skrótami bywa, jest zapisywany wielkimi literami. Czy jest to do tego stopnia zinstytucjonalizowane, że powinniśmy te wielkie litery także zachować, kiedy piszemy każdy wyraz i nie jest to skrótem? Bo rozumiem ten skrót i wielkie litery. Pisać ena małymi literami nie wydaje się to stosowne. Natomiast europejski nakaz aresztowania wynikałoby z tego, że traktujemy to jako nazwę formalną, taką, której człony powinny być zapisywane, począwszy od wielkich liter. No i wtedy to byłoby naturalne. Choć może się wielu ludziom wydawać, że można też pisać o tym jako o czymś niekoniecznie nazwowym. Po prostu jest to nakaz aresztowania. A jaki? Ano europejski. I są to dwie przydawki, które wcale nie wymagają wielkich liter. I jedna zatem i druga pisownia wydałaby mi się właściwa. Pewnie częściej bym używał tej z małymi literami, ale w skrócie stosowałbym wielkie.
0: Słowo o słowie.
1: Do usłyszenia.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 19 minut po godzinie 11 za nami na naszej antenie Blue Cafe, a także zespół Firebird. Przed nami punktualnie o godzinie 11.30 pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski, także zapraszam Was bardzo gorąco na ten segment 11.30 serwis kulturalny. Pograliśmy po polsku, no to teraz tak dla odmiany pogramy zagranicznie. Znowu zrobi się spokojniej, słuchajcie, The Pretenders, a Stand By You, gramy ten utwór w tym momencie na antenie dobrego Radia Emaus.

0: Rádios. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
6: Na naszych radiowych zegarach czas na pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Na samym początku wydarzenie, które zaczyna się właściwie już za moment, jest to konferencja Obrońcy Czerwca 56. Start konferencji godzina 12. Miejsce to Wydział Prawa i Administracji, inaczej, Auditorium Maksimum w Wydziale Prawa i Administracji UAM. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Wydział Prawa i Administracji UAM oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu zapraszają na konferencję Obrońcy Czerwca 56 poświęconą adwokatom, którzy podjęli się obrony uczestników poznańskiego czerwca 1956 roku. Konferencja organizowana jest z okazji 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56, pierwszego wielkiego powojennego zrywu wolnościowego w Polsce. Program wydarzenia obejmuje dwie części. Panel naukowy połączy perspektywę teorii prawa, historii oraz praktyki adwokackiej. Panel wspomnieniowy stworzy przestrzeń dla osobistych relacji potomków obrońców i osób związanych z wydarzeniami poznańskiego czerwca 56. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa przybliżająca wydarzenia poznańskiego czerwca 56. Konferencja Obrońcy Czerwca 56 już o godzinie 12 w Auditorium Maksimum na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Zapraszamy Was bardzo gorąco. Teraz czas na wydarzenia popołudniowe. Zapraszam Was na warsztaty TNO-ży, czyli seniorzy w nowym. Start wydarzenia godzina 16, a miejsce to trzecia scena w Teatrze Nowym. Warsztaty dla osób powyżej 60 roku życia odbywające się w formie wykładowej, uzupełnione o prezentowane przez aktorów Teatru Nowego interpretacje wybranych tekstów oraz swobodną dyskusję uczestników. Ich tematyka ma koncentrować się na rzeczach niezbędnych w teatrze oraz na analizie obecności i ról kluczowych przedmiotów pojawiających się w wybranych tekstach kultury. Zajęcia poprowadzi Michał Pabian, dramaturg, scenarzysta i kurator literacki. Tenorzy, czyli seniorzy w nowym, warsztaty już dzisiaj o godzinie 16 na trzeciej scenie w Teatrze Nowym. No i na koniec zapraszam Was na spektakl. Ten spektakl jest zatytułowany Dom Lalek. Start wydarzenia godzina 19, a miejsce to malarnia w Teatrze Polskim. Jest to spektakl na podstawie domu lalki Henryka Ibsena. Trójkę dorosłych dzieci Nory i Torwalda wraca po latach do rodzinnego mieszkania, świata własnego dzieciństwa, w którym rozpadła się ich rodzina. To próba przeprowadzenia sądu na przedawnionych winach, złożenia pamięci z odłamków. za żarte, przepraszam, za tarte słowa, obrazy, dźwięki, zapachy wracają uporczywie, choć nie sposób ich już przywołać w całości. Dom Lalek przypomina, że każdy porządek, stary czy nowy, pęka najpierw w języku i w domu. Pytanie nie brzmi więc, kto zawinił, tylko co dziś podkładamy pod fundament, żeby dom się nie rozpadł. Spektakl Dom Lalek dziś o godzinie 19 w Malarni Teatru Polskiego. No i to wszystko w dzisiejszym przedpołudniowym serwisie kulturalnym. Kolejny już o godzinie 16.30. Zapraszam Was na ten serwis kulturalny popołudniowy, no i również na wszystkie wydarzenia z przedpołudniowego serwisu kulturalnego.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 12. Za nami pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, za nami także cztery utwory. Pojawiła się grupa Lip Sync, Funky Town Rockwell, Somebody's Watching Me, gościnnie Michael Jackson, za nami także Miley Cyrus, End of the World, a przed chwilą zaśpiewał Jason Mraz, Life is Wonderful. Przed nami punktualnie o godzinie 12 Anioł Pański, a następnie najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Jennifer Lopez.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Wołodymyr Zełenski prawdopodobnie nie przyjedzie do Gdańska, wynika z nieoficjalnych informacji. W Poznaniu powstały wielkopolskie zakłady pancerne Hipolita Cegielskiego. Młodzi sportowcy dostali stypendia miasta Poznania. Według nieoficjalnych informacji Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na Kongres Odbudowy Ukrainy. Delegację z Kijowa prawdopodobnie reprezentować będzie szefowa ukraińskiego rządu. Według ministra cyfryzacji Michała Gramatyki brak ukraińskiego przywódcy będzie złym sygnałem. Zwrócił uwagę na to, że udział najwyższych ukraińskich władz jest konieczny przy podejmowaniu decyzji dotyczących odbudowy tego kraju. Międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpoczyna się w czwartek w Gdańsku.
1: Informacje z Poznania.
2: Fabryka Cegielskiego w Poznaniu łączy siły z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi, tworząc nowy podmiot. To Wielkopolskie Zakłady Pancerne Hipolita Cegielskiego. Wczoraj w tej sprawie zostało zawarte porozumienie. Wprowadza on firmę w produkcję zbrojeniową i pozwala na jej oddłużenie. Co najważniejsze, umowa społeczna chroni stanowiska obecnej załogi.
3: Najmniej do momentu stworzenia nowego zakładu, bo przecież to jest ten moment charakterystyczny. Mamy tę gwarancję, więc to jest jak gdyby rzecz konkretna. Tutaj jeszcze szczegóły będą dogrywane dosłownie w najbliższym czasie, ale oczywiście w tym zapisie umowy społecznej jest to bardziej wyraźnie zapisane.
2: Mówił przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange. Pełna fuzja zajmie 18 miesięcy, dodaje prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
4: My myślimy o końcówce przyszłego roku w sensie formalno-prawnym. Do tego czasu będziemy prowadzić działania uzdrawiające. Jednym z tych elementów będzie wniosek o wszczęcie postępowania układowego, a w jego ramach kluczowi wierzyciele, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa i ARP Operator, właściciel terenu, będziemy, czy zamierzamy, i taką intencję wyraziliśmy w porozumieniu, skonwertować swoje zadłużenie na akcje HCP.
2: W uroczystości podpisania listu intencyjnego brali udział m.in. minister aktywów

0: poznańskich klubów sportowych otrzyma stypendia miasta Poznania za wyniki osiągnięte w 2025 roku. Łączna wartość przyznanego wsparcia to ponad 470 tysięcy złotych. Stypendia będą wypłacane przez 12 miesięcy. Większość stypendystów reprezentuje dyscypliny indywidualne. W tej grupie znalazło się 47 osób, natomiast 11 zawodniczek i zawodników uprawia sporty drużynowe. Wśród sportów indywidualnych najwięcej stypendystów reprezentuje kajakarstwo oraz taekwondo olimpijskie, po 8 osób. 7 stypendiów trafiło do szermierzy, a 6 do wioślarzy. W gronie wyróżnionych znaleźli się także przedstawiciele lekkiej atletyki, tenisa, zapasów i żeglarstwa, a także pływania, łucznictwa, kickboxingu, gimnastyki i bridge'a sportowego.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Większość Polaków wyjedzie co najmniej raz w czasie wakacji. Tak wynika z danych zebranych przez Polską Organizację Turystyczną. Joanna Węglarczyk z POT zauważa, że coraz więcej osób deklaruje przynajmniej jednorazową wakacyjną wycieczkę.
2: Niezmiennie od lat Polacy najchętniej jeżdżą nad morze. Jeżeli chodzi o podział kraj za granicę, to zdecydowanie wybieramy wakacje w kraju. A to, co nas cieszy najbardziej, to że tych Polaków, którzy wyjeżdżają, jest z roku na rok coraz więcej. W tym roku plany wyjazdowe na sezon letni, przy czym my przez sezon letni rozumiemy okres od pierwszego dnia wakacji do końca września, deklaruje aż 74% dorosłych Polaków.
0: Wyjazd na wakacje w Polsce deklaruje prawie 60% Polaków, którzy planują letni wypoczynek. 80% ankietowanych wyjedzie z rodziną. Większość spędzi nad morzem lub w górach od 4 do 6 dni, wydając na to do 2000 zł.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 22 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 26 kresek na plusie. W tym momencie w Poznaniu występują spore przejaśnienia. Zachmurzenie jest niewielkie. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Już prawie 9 minut po godzinie 12 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 14. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment minie audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, znowu będą chłopcy z Placu Broni, ale tym razem nie utwór Kocham Wolność, a Oela. No i tym właśnie utworem zaczynamy godzinę 12, no i również drugą połowę dnia. Dzień dobry.
1: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę mi

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Także ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.
2: Jezus mówi o wysiłku. W pierwszym odruchu kto by nie wybrał łatwiejszego rozwiązania? Czy jednak łatwiejsze zawsze oznacza lepsze? Kryterium rozeznawania naszego działania jest dobro. Zazwyczaj osiąga się je ponosząc trud. Dlatego Jezus mówi o wybieraniu ciasnej bramy zamiast przestronnej. Piękny widok ze szczytu góry roztacza się po trudzie wspinania się na nią. Pomyśl. W jakich sytuacjach unikam trudu? Dlaczego?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Emmaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 21 minut po godzinie 12. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, a muzycznie pograliśmy, czy też pojawił się Sun Solo, a także Chris Isaak. Przed nami punktualnie o godzinie 12.30 kolejna audycja, tym razem nowy odcinek audycji, czy też nowa audycja wiadomości z regionu. Zapraszam w imieniu autora tego programu, czyli Mateusza Markiewicza, jak zawsze we wtorek o godzinie 12.30, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy też chcecie być na bieżąco z tym, co nie tylko w Poznaniu,

się dzieje, zapraszam Was do wysłuchania tego programu. 12.30 wiadomości z regionu, a teraz pogramy Video Killed the Radio Star. Tak śpiewa grupa The Buggles.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Awatar, Ogień i Popiół już w najbliższą środę w Disney+.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Wcale się nie poddają!
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Awatar, Ogień i Popiół.
5: Dajemy do walki!
2: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl+. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl+.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Wiadomości z regionu. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
8: Tematy kolejowe, policyjne oraz oświatowe. O tym między innymi w dzisiejszym wydaniu Wiadomości z Regionu. Mateusz Markiewicz, witam i zapraszam. Zaczniemy jednak od tematów budżetowych. Powiat poznański z absolutorium i blisko 80-milionową nadwyżką na koncie. Radni zatwierdzili w czwartek wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Wpływy samorządu wyniosły 767 milionów złotych. Kierunek, w którym się rozwijamy, bardzo nas cieszy, podkreśla starosta poznański Jan Grabkowski.
9: Doprowadziliśmy do tego, że wspólnie zrobiliśmy metropolię, której na początku nie uznawali, ona ona jest. Doprowadziliśmy do tego, że powstały tunele Grunwaldzkie. Zrobiliśmy z gminą Swarzędz tunel w Kobylnicy. Mamy przed sobą dwa tunele w powiecie poznańskim, wiadukt i most na rzece Warcie i suchy las. Walczymy o różne pieniądze z różnych finansowych, z rezerwy na infrastrukturę i z pieniędzy unijnych.
8: Najwięcej, bo ponad 220 milionów złotych pochłonęły inwestycje drogowe, w tym start budowy obwodnicy Swarzędza i przebudowa ulicy Poznańskiej w Dąbrówce. Kolejne pozycje to edukacja, na którą poszły 192 miliony oraz polityka społeczna i zdrowie z kwotą 93 milionów. Blisko 8 milionów zainwestowano w bezpieczeństwo.
0: Wiadomości z Gostynia.
8: Nowy łącznik drogowy oddany do użytku. Zarówno kierowcy, jak i piesi mogą korzystać z odcinka, który połączył rondo imienia Józefa Zajdlera z Aleją Niepodległości. Ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo, zaznacza burmistrz Gostynia Jerzy Kulak.
10: Znaczące odciążenie takiego newralgicznego skrzyżowania, na którym dochodziło do wypadków również śmiertelnych, czyli skrzyżowanie ulicy Leszczyńskiej z ulicą Spokojną. Dzisiaj dzięki temu łącznikowi omijamy całkowicie to skrzyżowanie i wyprowadzamy ruch największych osiedli mieszkaniowych w stronę zachodnią, w stronę Leszna, po zupełnie nowych terenach. Zupełnie nowy ślad drogi, droga z pełną infrastrukturą, z oświetleniem, ze ścieżką rowerową.
8: Nowy odcinek ma 650 metrów długości. Koszt budowy łącznika wyniósł prawie 5 milionów złotych. Gmina dostała dofinansowanie ze środków rządowych w wysokości 50%.
0: Wiadomości z Leszna.
8: Szkoła podstawowa nr 1 nie zostanie zlikwidowana. Taka jest decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Oddalił on skargę prezydenta Grzegorza Rusieckiego na decyzję ministra edukacji narodowej. Przyjęliśmy tę decyzję z wielką ulgą, mówi mama uczennicy, która uczęszcza do wspomnianej placówki, Agnieszka Ptaszyńska.
11: Jak dostaliśmy wiadomości, to wszyscy skakaliśmy ze szczęścia. Cieszyliśmy się, że nasza półtora roczna obrona szkoły przyniosła skutki i że sąd przychylił się do zdania ministerstwa i szkoła nie będzie likwidowana. Ta sprawa pokazuje bardzo pięknie, że w momencie, kiedy sprawa jest istotna dla społeczności, kiedy my w nią wierzymy, kiedy są nasze wartości reprezentowane w tej sprawie, to możemy bronić sprawy, możemy o nią walczyć, możemy to robić nawet bardzo długo.
8: Prezydent nie odwoła się od decyzji sądu, dodaje Agnieszka Ptaszyńska.
11: Prezydent wyraźnie powiedział to na Radzie Miasta lata, w lutym, kiedy była procedowana uchwała obywatelska, która miała znieść wcześniejszą uchwałę o zamiarze likwidacji. Wtedy to nie przeszło, ale też już wtedy obiecał, zadeklarował, zrobił to bardzo oficjalnie, że nie będzie dalej się odwoływał od wyroku sądu. Również te słowa zostały potwierdzone przez rzecznika prezydenta, więc nie boimy się, że będzie zwołanie.
8: Oznacza to, że decyzja ministra pozostaje w mocy, a spór prawny wokół likwidacji szkoły na tym etapie dobiega końca. Placówka będzie dalej funkcjonować.
0: Wiadomości z Wielkopolski.
8: Znani na dzielni pod takim hasłem Wielkopolska Policja chce rozpromować służbę dzielnicowych, którzy w tym roku świętują stulecie działalności w naszym kraju. Pomagają oni obywatelom w wielu sprawach, zaznacza komendant wojewódzkiej policji w Poznaniu, nadinspektor Tomasz Olczyk.
4: Dzielnicowi bardzo często towarzyszą różnym kampaniom w zakresie profilaktyki. Są w szkołach, mówią o uzależnieniach. Jeśli chodzi o kwestie pomocowe, uczestniczą w zespołach interdyscyplinarnych związanych z przemocą domową. Wachlarz jest bardzo szeroki, nie domykamy się na żadne zagadnienia. Dzielnicowy jest po prostu tą osobą, jeżeli nie jest sam w stanie rozwiązać tematu, jest zobligowany, aby dalej powiadomić kolejne służby.
8: Praca dzielnicowych nie zmieniła się przez długie lata, dodaje przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego młodszy inspektor Andrzej Szary.
12: Jeszcze bardziej wychodzimy do społeczeństwa, jeszcze więcej jest spotkań, nawet poprzez takie działania prewencyjne, festyny, edukacja, ulotki. Kiedyś myśmy tego nie mieli, bo technologicznie, a może i tak pomysłu takiego nie było. Dzisiaj praktycznie większość mieszkańców swojego rejonu zna tego dzielnicowego i to jest bardzo cenne.
8: W ramach kampanii zaplanowano szereg przedsięwzięć promujących służbę dzielnicowych oraz przybliżających mieszkańcom ich codzienną służbę. Wśród nich znajdą się między innymi kampania informacyjna dotycząca możliwości kontaktu obywateli z dzielnicowymi, materiały filmowe prezentujące sylwetki funkcjonariuszy, wystawa historyczna przygotowana we współpracy z Zamkiem Górków w Szamotułach.
0: Słuchasz wiadomości z regionu.
8: Rząd zaprezentował plany rozwoju sieci kolejowej do 2050 roku. Z perspektywy Poznania oznaczają one włączenie miasta w główne korytarze zintegrowanej sieci kolejowej. Według założeń czas przyjazdu ze stolicy Wielkopolski do Wrocławia wyniesie 45 minut, a do Szczecina nieco ponad godzinę. Jeżeli chodzi o region, pociągi na południe pojadą nową trasą z pominięciem Leszna. Jestem tą informacją zaskoczony, mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.
13: O bezpośrednich połączeniach Wrocław-Poznań z pominięciem Leszna na zachód do Szczecina do tej pory nie było mowy. To są pomysły bardzo śmiałe i oby rzeczywiście mogły być zrealizowane. Wcale taki pewien bym nie był, aczkolwiek perspektywa 2050 już jest, przepraszam, poza mną.
8: Rządowy dokument uwzględnia również budowę szybkiego korytarza w kierunku

0: Poznań-Wągrowiec, oczywiście Poznań-Wolsztyn, ale jest także Krzyż-Piła. To jest taki etap, kiedy Koleje Wielkopolskie w sytuacjach, kiedy nie zawsze chcemy dedykować pojazd elektryczny, jedzie tam spalinowy. 300 miejsc to już jest oferta na taką linię, kiedy na przykład pojazd może pojechać tam, gdzie dotychczas w mniej szczytowych godzinach pojechał pojazd elektryczny.
1: Prezes Nitkowski zaznacza również, że w najbliższej przyszłości możliwe będzie uruchomienie dodatkowych połączeń w weekendy. Wciąż jest to jednak uzupełnienie składów, dodaje wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak.
2: Sądzę, że jeszcze oprócz tych, które tutaj są zamówione dzisiaj, dwa w opcji może się uda, ale przynajmniej jeszcze 5-6 wymagało, żeby był uzupełniony tabor, bo na tyle szacuję właśnie te potrzeby.
1: Składy przed wyruszeniem na wielkopolskie tory przejdą i zostaną dostosowane do wymagań w naszym kraju. Koszt zakupu pociągów wynosi 42 miliony złotych. Zamówienie zostanie rozszerzone o dwa dodatkowe pojazdy w przypadku dobrej sytuacji finansowej Kolei Wielkopolskich. Obecny rok przynosi gwałtowny wzrost pożarów w województwie wielkopolskim. To wynika z danych publikowanych przez Państwową Straż Pożarną. Od stycznia do końca marca odnotowano ponad 1000 tego typu przypadków w budynkach mieszkalnych. Oprócz tego strażacy wiosną interweniowali przy ponad 400 pożarach traw. Pogoda nie jest naszym sprzymierzeńcem, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Ta wiosna faktycznie była dość sucha. Mamy lato, więc ten szczytowy okres, jeśli chodzi o zagrożenia pożarowe, już widzimy, że ta sytuacja w lasach chociażby, czy na terenach niezurbanizowanych, czyli myślimy tu o łąkach, pastwiskach, lasach, generalnie o tych terenach otwartych, że już jest bardzo sucho i no, do tych pożarów dochodzi. A tak naprawdę lipiec i sierpień, czyli te najgorętsze miesiące przed nami, więc to jest jedna grupa, powiedzmy, tych obiektów, tak może powiem, czy terenów, gdzie widzimy wzrost pożarów.
1: Drugą grupą są pożary budynków wielkopowierzchniowych. Jednym z przykładów jest niedawny pożar ocynkowni w Obornikach, który miał miejsce pod koniec maja. W tego typu miejscach elektronika powoduje wybuch pożaru.
3: W tych halach, w tych zakładach po prostu pracuje się, tak? To jest normalne, że tam wykonywane są różne prace i niestety często ta technologia, ten proces niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia. Tak było prawdopodobnie w przypadku właśnie Obornik, gdzie w ramach, czy w trakcie procesu technologicznego we wnętrzu hali doszło do pożaru, o którym większość z nas pewnie słyszała, który był też widać.
1: W skali roku wielkopolskie służby odnotowują zazwyczaj około 7,5 tysiąca pożarów i ponad 8,5 tysiąca zdarzeń związanych z obiektami budowlanymi. Całą rozmowę w tym temacie znajdziecie na naszej stronie internetowej radioemaus.pl. To wszystko w tym wydaniu Wiadomości z Regionu. Na kolejny zapraszam za tydzień o godzinie 12:30. Do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 9 minut zostało do godziny 13 i za nami audycja Wiadomości z Regionu. Dziękuję bardzo w imieniu autora tego programu, czyli Mateusza Markiewicza, a za nami trzy polskie utwory. Była grupa Pin i Konstelacje, następnie duet Wiki Gabor i Kaja Ramię w Ramię, a przed chwilą pojawiła się Sylwia Grzeszczak, Kręcimy się jak w karuzeli. A już przed nami punktualnie o godzinie 13 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz co prawda nie pogramy po polsku, ale pogramy artystkę, która występowała aż dwa razy w Poznaniu. Nelly Furtado, All Good Things Come to an End.

0: dobry dzień. Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 13 na naszych radiowych zegarach, a skoro mamy pełną godzinę, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Senator Krzysztof Kwiatkowski krytykuje prezydentów Polski i Ukrainy. Już w niedzielę w Poznaniu piłkarski turniej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Poznań upamiętni 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Senator Krzysztof Kwiatkowski skrytykował prezydentów Polski i Ukrainy. Chodzi o decyzję o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów imienia żołnierzy UPA i odebranie orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy. Senator Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że prezydent Karol Nawrocki wybrał zły moment na odebranie orderu. Stało się to bowiem na kilka dni przed konferencją poświęconą odbudowie Ukrainy.
3: Tak smutnym cieniem kładzie się na tym to, że prezydent, nie odbierając mu tej kompetencji, nie wstrzymał się z tą decyzją, nawet jak chciał ją podjąć. Przynajmniej do przyszłego tygodnia, 3 dni umownych, nie poczekał. Prezydent Zełenski podjął złą decyzję, decyzję, której nigdy nie powinien podjąć. Żołnierze UPA dla Polski to żołnierze, którzy przeprowadzili jedną z największych tragedii w polskiej historii, czyli rzeź wołyńską.
2: W czwartek w Gdańsku rozpocznie się międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Z nią z oficjalnych informacji wynika, że prezydent Wołodymyr Zełenski nie weźmie w niej udziału. Ukraińską delegację reprezentować prawdopodobnie będzie szefowa rządu.
1: Informacje z Poznania.
2: W niedzielę 28 czerwca Poznań stanie się gospodarzem jednej z największych w Polsce imprez piłkarskich dla dzieci z niepełnosprawnościami. Stolica Wielkopolski ugości kilkuset młodych zawodniczek i zawodników, którzy wezmą udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej Football Plus. Organizatorzy spodziewają się blisko 600 uczestników wydarzenia z 14 akademii z całej Polski. Niedzielny turniej jest otwarty dla publiczności. Rozpocznie się o godzinie 10. Paradą drużyn, a zakończy około 15:00 wręczeniem medali i pucharów. Przez cały czas działać będzie m.in. artystyczne przedszkole, w którym najmłodsi będą mogli zająć czas kreatywnymi działaniami. Pojawią się dmuchańce, animacje sportowe przygotowane przez trenerów z PZPN. Ameryka 250 zawita do Poznania. 3 lipca na lotnisku Ławica odbędzie się wydarzenie upamiętniające 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Uroczystość ma przypomnieć o wspólnej historii Polski i Ameryki, m.in. o Tadeuszu Kościuszce i Kazimierzu Pułaskim. Podczas festiwalu na uczestników czeka mnóstwo atrakcji, zapowiada dyrektor pionu strategii i rozwoju lotniska Ławica Marcin Drzecimski.
4: Organizujemy piknik rodzinny. Na tym pikniku przede wszystkim będzie można posłuchać muzyki, ale dzieci będą mogły się pobawić, bo przygotujemy dla nich niespodzianek ruchowych, muzyka i na koniec fajerwerki. Coś, z czego jesteśmy naprawdę dumni, bo przecieramy szlaki nowe na lotniskach.
2: Bilet wstępu na wydarzenie kosztuje 10 zł. Można go zakupić na stronie wydarzenia. Każdy posiadacz biletu będzie mógł korzystać z komunikacji miejskiej za darmo. Zostanie też uruchomiona dodatkowa linia na wydarzenie, informuje zastępczyni dyrektorki Estrady Poznańskiej Jadwiga Troczyńska.
5: Będzie kursowała specjalna linia, linia 106 w godzinach od 15:00 z ogrodów do przystanku Kołobrzeska Tatrzańska. Będzie się zatrzymywała na wszystkich przystankach, a od godziny 22:30 zostanie wydłużona do ronda Kaponiera.
2: Wydarzenie jest organizowane przez garnizon Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce, władze Poznania oraz lotnisko Ławica. Brama zostanie otwarta w piątek 3 lipca o godzinie 14:00, a program rozrywkowy rozpocznie się o 16:00.
1: Informacje z regionu.
2: Do leszczyńskiego budżetu obywatelskiego zgłoszono 26 projektów, z czego do głosowania zostało dopuszczonych 25. W głosowaniu, które trwało od 3 do 17 czerwca, wzięło udział 9871 mieszkańców. Bardziej aktywne w głosowaniu były panie. 57% głosujących, a w podziale na grupy wiekowe najbardziej aktywni byli mieszkańcy do 30 roku życia, którzy stanowili 34% głosujących.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 23 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna to 26. Kresek na plusie. Według naszych raportów pogodowych w tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Razem z Piotrem Wielickim patrzymy za nasze radiowe okna. No i nie zgadza się to do końca, dlatego że jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Jakieś tam niewielkie zachmurzenie występuje, ale raczej nie spodziewajmy się słońca do końca dnia. Dzień kończy się o godzinie 21:19. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, biometr jest korzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i cóż, jutro maksymalnie 30 stopni Celsjusza, a w czwartek 32.

6 minut po godzinie 13 po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym duecie, w tym tandemie. Jesteśmy z wami do godziny 14. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Zwłaszcza, że mamy teraz przygotowany utwór bardzo adekwatny do pory roku, jaką mamy, no i również do temperatury, jaką mamy w tym momencie po prostu w atmosferze, dlatego że zagra nam formację Nieżywych Schabów, a skoro formacja Nieżywych Schabów, no to co możemy innego zagrać? Lato na samym początku godziny 13. Dzień dobry.

0: środku dnia.
1: Minut po godzinie 13, za nami trzy polskie utwory. Najpierw formacja Nieżywych Schabów i Lato, później Blue Nieba Dotknąć Chce, a przed chwilą Stanisław Sojka i Janusz Janina Iwański, Tolerancja. Zapraszam Was do odwiedzania strony radioemaus.pl. Tam w zakładce Goźnia możecie posłuchać rozmów, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi. Póki co dostępna jest rozmowa z wczoraj. Wczoraj rozmawialiśmy z doktorem inżynierem Tomaszem Zgołą z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także z Mikołajem Basińskim, edukatorem przyrodniczym i autorem bloga Szukam w Lesie. Tematem była przyroda nad Górczynką. Jeżeli chodzi o sam temat, czy to rozwinięcie tematu, badanie i dokumentacja tego, co rośnie i żyje nad Górczynką, niewielką rzeczką płynącą przez Górczyn, to podstawowy cel projektu Przyroda nad Górczynką za pomocą darmowej aplikacji iNaturalist. W badanie może się włączyć każdy chętny, a inicjatywa ma też na celu zwiększenie świadomości o samej rzeczce, bo jak wyniknęło z sondy ulicznej przeprowadzonej przez mieszkańców okolicy, wielu nawet nie wie, że ona tam jest. Ta 11-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, a także w naszej aplikacji mobilnej, którą możecie pobrać na swoje smartfony. Aplikacja jest dostępna na iOS-a i na Androida, więc zapraszamy Was do pobrania. No i również zapraszamy do obserwowania Radia Emaus w mediach społecznościowych. Facebook, Instagram, tam nas znajdziecie. No ale również na naszej antenie znajdziecie dobrą muzykę. Chad Kroeger i Jonesy Scott, Hero. Ta piosenka w tym momencie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Z nauczania papieża Franciszka.
5: Benedicta, Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
6: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Krzyż jest sądem Bożym nad nami wszystkimi i nad tym światem. A jak osądza Bóg, oddając życie za nas. Oto najwyższy akt sprawiedliwości, który pokonał raz na zawsze księcia tego świata. I ten najwyższy akt sprawiedliwości jest zarazem najwyższym aktem miłosierdzia. Jezus wzywa nas wszystkich, by iść tą drogą. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Proszę was teraz o jedną rzecz. Niech każdy pomyśli o kimś, z kim nie żyjemy w zgodzie, na kogo się gniewamy, kogo nie lubimy. Pomyślmy o tej osobie i w ciszy, w tej chwili, pomódlmy się za nią i stańmy się dla niej miłosierni.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

już prawie 20 minut zostało do godziny 14. Za nami dwa polskie utwory. Pojawiła się Anita Lipnicka. Wszystko się może zdarzyć. Za nami także Kuba Badach, Gdyby nie ty. Sprawdzamy sytuację na poznańskich ulicach, ale myślę, że zanim wjedziemy do stolicy Wielkopolski, warto przypomnieć, że węzeł Poznań-Krzesiny jest w remoncie. W związku z tym tworzą się niestety spore korki, zarówno od strony S11, jak i na samej A2. Także drodzy kierowcy, uważajcie na siebie. No i w sumie jeszcze oczywiście wyjazd z Poznania, także widzę, mocno zakorkowany do samego węzła Poznań-Krzesina. A w sumie, skoro jesteśmy przy A2, no to spójrzmy, jak tutaj jeszcze wygląda sytuacja. Okolice węzła Poznań-Luboń, zwłaszcza tutaj wyjazd z Poznania, tutaj troszeczkę postoicie i widzę, że również postoicie na węźle Poznań-Zachód trochę, również dlatego, że przed samym zjazdem, czy to na S5, czy to na S11 wydarzył się wypadek. Jeżeli macie więcej informacji, 601 077 033, jeżeli chodzi o wypadki, no to widzę, że jeszcze wydarzył się wypadek na ulicy, już wam mówię, jaka to jest ulica. Tutaj muszą mi się mapy ładnie załadować. Przed skrzyżowaniem z ulicą Bukowską na ulicy Przybyszewskiego. Tutaj musicie uważać, tutaj właśnie wydarzył się wypadek. Zobaczmy teraz, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o korki. Dojazd od strony Suchego Lasu, ulica Obornicka, widzę, że tutaj bez większych problemów przejedziecie. Ulica Lutycka, przejazd Poznań-Wola, zakorkowany zwłaszcza od strony ronda Obornickiego. Trasa Niestachowska nie jest aż tak mocno zakorkowana jak zazwyczaj. Korek zaczyna się na wysokości Parku Sołackiego. Sprawdzamy teraz ulicę Lechicką, no i widzę, że od skrzyżowania Omultowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa tutaj napotkacie na korki. Na dalszym odcinku także występują korki i ten korek właściwie nawet przenosi się na most Lecha, także również uważajcie na siebie, drodzy kierowcy. Jeżeli chodzi o poznańskie ronda, rondo Śródka, widzę, że bez większych kłopotów przejedziecie przez to rondo. Łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, no widzę, że w obu kierunkach umiarkowane utrudnienia, także tutaj weźcie pod uwagę to, że parę minut możecie doliczyć na przejazd do celu. Rondo Rataje wygląda tak, że największy korek jest od strony Bolesława Krzywoustego, ale mam tutaj na myśli most Królowej Jadwigi. Tuż za mostem zaczynają się korki. Jeżeli chodzi o Rondo Starłęka, duży korek od strony ulicy Hetmańskiej. Korek zaczyna się mniej więcej od wysokości ulicy Dolna Wilda. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, tutaj przejedziecie, widzę, że bez większych kłopotów. No ale jeżeli chodzi o samą ulicę Głogowską, a zwłaszcza pętlę Górczyńską, korek zaczyna się na wysokości wiaduktu, no i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Przypominam o utrudnieniach. Remont węzła Poznań-Krzesiny tutaj, przepraszam, nie, dobrze mówię, Poznań-Krzesiny, tak? Tutaj musicie mocno uważać, również węzeł Poznań Zachód, tutaj utrudnienia na A2, wydarzył się wypadek tuż przed samym zjazdem, no i jeszcze również wydarzył się wypadek

ulicy Przybyszewskiego przed skrzyżowaniem z ulicą Bukowską. Jeżeli macie więcej informacji na temat utrudnień na poznańskich ulicach, zapraszamy Was bardzo gorąco do kontaktu 601 077 033. To nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Jesteśmy również na Facebooku i na Instagramie, więc również tam możecie nam wysyłać informacje, a my od razu je przekażemy na antenie. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy szerokiej drogi, a teraz na naszej antenie zrobi się, no jak na naszą stację, no to bardzo rockowo. Bryan Adams i Run to You.

0: dobry dzień.
1: 9 minut zostało do godziny 14. Za nami Brian Adams, a także grupa The Hooters i za nami także pasmo w środku dnia. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Lili Ładzie, a także Piotrowi Wielickiemu za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro od godziny 10 do godziny 14, a dzisiaj od godziny 14 do godziny 18 będzie z wami Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami, a my słyszymy się jutro. Na sam koniec Mark Knopfler i YA Man. Trzymajcie się, na razie.

0: Tu Radio Emaus, nadajemy dla Was z Poznania, jest punktualnie 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Dziś obchodzimy Dzień Ojca. Dobiega końca remont na poznańskich ogrodach i węźle Żeromskiego-Dąbrowskiego. Zbliża się otwarcie nowej przeprawy przez Wartę. Dziś w Polsce jest obchodzony Dzień Ojca. To szczególne święto honorujące wszystkich ojców, wyraża szacunek i podziękowanie za trud włożony w wychowanie dzieci. W tym dniu ojcowie są obdarowywani laurkami i drobnymi upominkami, będącymi wyrazem wdzięczności za wsparcie, troskę i miłość. Dzieci, szczególnie te najmłodsze, chętnie mówią, jak widzą swoich ojców i jak spędzają z nimi czas.
3: Kocham tatę za chodzenie razem na ryby, bo ja też bardzo lubię łowić ryby.
4: Nasz tata jest najlepszy, nauczy nas wszystkiego, uczy nas w szkole.
5: Jeszcze lubię, jak tata mnie uczy jeździć na krosie.
6: Bardzo lubię go za to, że jak mam jakieś występy, to mnie bardzo wspiera.
7: Lubię z nim grać w piłkę, lubię z nim jeździć na lotnisko. Kocham cię, tato.
2: Dzień Ojca w Polsce jest obchodzony od 1965 roku.
1: Informacje z Poznania.
2: Prace remontowe na poznańskich ogrodach i węźle Żeromskiego-Dąbrowskiego dobiegają końca. Stąd już w sobotę w tramwaje linii numer 2, 7, 8 i 18 znów będą kursować do pętli ogrody. Tego samego dnia rozpoczną się jednak kolejne remonty, informuje Rafał Wąsowicz z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
8: Tego samego dnia rozpoczną się prace torowe na ulicy Zamenhofa oraz na północnej części ronda Starołęka i po zachodniej stronie ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. Te remonty spowodują zamknięcie dla ruchu tramwajowego trasy pomiędzy rondami Rataje i Starołęka oraz trasy do ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego do Junikowa.
2: Obsługę komunikacyjną wyłączonej z obsługi tramwajowej ulicy Zamenhofa przejmie autobus linii numer 190. Ponadto na odcinku między przystankami Osiedle Rzeczypospolitej a Rondem Rataje dostępne będą w obu kierunkach linie autobusowe numer 174 i 184. Prace potrwają do końca lipca. Zbliża się otwarcie nowej przeprawy przez Wartę. To niezwykle ważna inwestycja dla mieszkańców metropolii Poznań. Będzie gotowa już w wakacje. Kładka umiejscowiona jest przy przystani Aquen Marina w Czerwonaku. Po jej otwarciu znacznie skróci się droga do Puszczy Zielonki i w okolice Dziewiczej Góry. To kolejna droga przez Wartę, która połączy gminę Czerwonak z Poznaniem. 3 lata temu otwarto kładkę w Owińskach. Umożliwiła ona dostęp m.in. do kąpieliska Aquen Tropicana, unikatowego parku orientacji przestrzeni i biblioteki zapachów czy zabudowań pocesterskich.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Muzyczny pociąg znów wyjedzie na tory Wielkopolski. W przyszłą sobotę odbędzie się już 34. odsłona festiwalu Blues Express. To wyjątkowy skład, który wyrusza z Poznania i zatrzymując się w kolejnych miastach, m.in. w Obornikach, Chodzieży czy Pile, dowozi uczestników na wyjątkowe koncerty. Dyrektor festiwalu Henryk Szopiński zauważa, że na przestrzeni lat publiczność wydarzenia bardzo się zmieniała.
9: Kiedyś to byliby w większości fani bluesa. Dzisiaj to są, można powiedzieć, w dużej części miłośnicy kolejnictwa, bo jak wiecie, parowozem się już dzisiaj na co dzień nie jeździ. To są wczasowicze z nadokolicznych jezior, turyści, miejscowa społeczność.
2: Podróżni będą przemieszczać Wielkopolskę parowozem z Wolsztyna. Prezes Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski zapewnia, że tym razem wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. W przeciwieństwie do jednorazowej sytuacji, kiedy pociąg nie był gotowy.
10: Pamiętam ten czas, kiedy musiałem na scenie powiedzieć, że niestety nie ma parowozu, bo jedna z najtrudniejszych wiadomości, które musiałem przekazać. Natomiast tutaj będzie parowóz gotowy. To jest zapewnienie dosłownie sprzed kilkunastu minut.
2: Pociąg ostatecznie dojedzie do Lipki w powiecie złotowskim, gdzie o godzinie 19.15 odbędzie się finałowy koncert zespołu Dusty Highway.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Już przez moment myślałem, że temperatura przygotowała się na Dzień Ojca i że 23 stopnie będą na termometrach, bo tak było jeszcze przed momentem, a tu proszę bardzo, już o 1 stopień więcej. W Poznaniu termometry pokazują 24 stopnie, co więcej, temperatura odczuwalna jest jeszcze wyższa, bo 25 stopni. To będzie bardzo słoneczny i bardzo ciepły dzień. Temperatury dojdą dzisiaj do 25 stopni Celsjusza, przepraszam, nawet do 26, koło godziny 17. Nie mam pojęcia, jaka będzie wtedy temperatura odczuwalna, ale może być jeszcze wyższa. Słońce zajdzie o godzinie 21.19, no a jeśli chodzi o warunki biometeo, no pewnie będą przekorzystne. Tylko, że nie w Poznaniu, bo w Poznaniu gorąco i sucho. Taka aura raczej, której byśmy unikali nieco, jeśli chodzi o siedzenie w pracy. Natomiast jeśli chodzi o urlop, to wydaje mi się, że tu nie ma się do czego przyczepić. To jest idealna aura urlopowa. Warunki biometeo niestety dzisiaj niekorzystne, jutro też niekorzystne, ale w nocy biomet ma się poprawić, być korzystny. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, jutro również, a w nocy prawie bezchmurne niebo, gwiazdy i planety na wyciągnięcie ręki.

Mam nadzieję, że wśród słuchaczy i słuchaczek Radia Emaus nie ma takich, którzy zapomnieli dzisiaj o swoich ojcach, bo to dzisiaj Dzień Ojca i warto o tym pamiętać, 23 czerwca. Witam was serdecznie, drodzy słuchacze i słuchaczki Radia Emaus. Piotr Wielicki od godziny 12 z wami, Arkadiusz Szymański, czyli ja, dołączyłem teraz do Piotra i będziemy z wami na dobre popołudnie.

Zadajecie sobie często pytanie, co by było gdyby? Co by było, gdyby pewne sytuacje ułożyły się inaczej niż się ułożyły? No ale, no właśnie, czy w ogóle sens ma zadawanie takiego pytania, które już nic nie zmieni? Bo życie przecież jest jak trytytka, tego się nie cofnie. To już się wydarzyło, no i tyle. Ale no, można sobie zadać takie pytanie i w przypadku utworu, który za chwilę się tutaj pojawi, myślę, że jest ono nawet jak najbardziej sensowne, to pytanie. Co by się wydarzyło, gdyby ten utwór za moment zaśpiewała Britney Spears? Bo tak miało być na początku. Ona, ta piosenka, którą za chwilę usłyszycie, miała być przeznaczona na jej album Circus i ona miała tam go zaśpiewać. Ale okazało się, że tego nie zrobi, bo do tej piosenki wybrano Stefanie Germanotte. I to właśnie Lady Gaga, a już najlepiej wykonała to z Beyoncé w duecie, utwór Telefon. I teraz u nas na antenie pomyślcie o telefonach, bo dzisiaj na pewno się przydadzą, szczególnie o 15.15 w czasie konkursu.

0: number you have reached
1: is not in service at this time.
0: Please check the number or try your call again.
2: Uważam, że bardzo udany utwór zaśpiewany w duecie Lady Gaga i Beyoncé, utwór Telephone.

Marika i Paweł Domagała. Okruch złota, a teraz artysta, który już lada moment wystąpi w Poznaniu. Mam nadzieję, że wystąpi, że nic nie pokrzyżuje tych planów. I Robbie Williams pojawi się na poznańskiej Cytadeli już niedługo, na jednym z festiwali.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Głęboki utwór. Jaka szkoda, że w jej głowie nie ma nic. A to tak naprawdę o czym w głowie może śpiewać? Reni Jusic, tak, bo to ona zakręcona, ale utwór W głowie woda. Myślę, że przesłanie tego utworu i w ogóle treść całkiem głęboka, także jak woda głęboka. A za chwilę duet.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
0: I z miłością to jest w życiu różnie, ale jeśli chodzi o uczucia, to z uczuć, z miłości wyrastają najlepsze, najpiękniejsze utwory. Takie jak ten, Sylwia Grzeszczak i Liber. Dobre myśli.

Łatwo powiedzieć Marcinowi Sójce, idź dalej, ale na przykład można się odbić od ściany, od muru, albo od drzwi, na których napisane jest do not disturb, czyli nie przeszkadzać. I teraz w tym kontekście Marta Podulka na naszej antenie utwór pod tytułem Nie przeszkadzać. No zgadnijcie, o czym to może być? La, la.

0: Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Boimy się mierzyć z czymś sami, a jednak są rzeczy cenne, które musimy przyjąć i przeżyć w pojedynkę i nawet największa czyjaś bliskość i miłość nas w tym nie zastąpią. Przez ciasną bramę wchodzi się pojedynczo. Tylko ja mogę być sobą. Tylko ja mogę podejmować decyzje o moim życiu. Moja osobista droga życia jest perłą, która powstaje w samotności. Czy nie przerzucam na innych odpowiedzialności za moje życie? Czy żyję swoim życiem, czy może próbuję przeżywać czyjeś?

mam świadomość tego, że wielu z was z przyzwyczajenia, to jest tak zwana pamięć mięśniowa gdzieś tam w tych wszystkich szufladkach w głowie ułożona, śpiewali sobie teraz niektórzy z was jedna na milion. No bo czasami jest tak, że cover robi promocję dla utworu, który wybrzmiał dużo, dużo wcześniej. To była Boson, zespół Boson, One in a Million, ale był taki artysta w Polsce, który skorzystał z tej piosenki i zrobił z niej całkiem niezły przebój.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Godzina miłosierdzia.

0: 2 sekundy po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Weekend, nawet 40-stopniowe upały. Rząd przygotowuje się na zagrożenia. Poznań rozwija miejską politykę mieszkaniową. Leszczyńskie Muzeum przygotowało na lato atrakcje dla miłośników historii i kultury. Rząd przygotowuje się na rosnące zagrożenie upałami w Polsce. W weekend temperatura ma sięgać nawet 40 stopni. Po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że szefowie poszczególnych resortów przedstawili stan przygotowań do tej sytuacji.
3: Zbliża się do Polski bardzo intensywna fala upałów, którą należy potraktować bardzo poważnie. Ministrowie zdali relację panu premierowi na posiedzeniu rządu z tego, jak się przygotowują. Tutaj przede wszystkim mowa oczywiście o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ale też Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Pracy. Dziś też odbędzie się taka specjalna międzyresortowa narada, tak żeby przed weekendem, kiedy przewidywana jest kulminacja tych upałów, być na wszystko gotowym.
2: Obecnie ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałami obowiązują na zachodzie kraju, na obszarze od Legnicy i Bolesławca do Kostrzyna nad Odrą, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry i Leszna. W kolejnych dniach temperatura i obszar objęty upałami ma rosnąć.
1: Informacje z Poznania.
2: Społeczna Agencja Najmu w Poznaniu obejmuje już 61 mieszkań przekazanych osobom zakwalifikowanym do programu. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie projektem i potrzeby mieszkańców szukających stabilnego najmu. Rozwój SAN to także ważny element miejskiej polityki mieszkaniowej, mówi Łukasz Kubiak z ZKZL-u.
4: On funkcjonuje od 2023 roku. Ten program polega na tym, że miasto Poznań i ZKZL wynajmują od właścicieli prywatnych mieszkania, które przekazują osobom właśnie w ramach programu SAN.
2: ZKZL zachęca właścicieli mieszkań do współtworzenia programu i zgłaszania lokali, które mogłyby zostać przeznaczone na wynajem w ramach SAN. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie san.poznań.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 61 415 8916 oraz pod adresem e-mail kontakt@san.poznań.pl. A ciepłe i letnie dni w Lesznie będzie można spędzić w Muzeum Okręgowym. Placówka przygotowała na najbliższe 2 miesiące liczne atrakcje dla miłośników historii i kultury. Dla najmłodszych zaplanowano warsztaty poświęcone dawnym ozdobom oraz zajęcia z projektowania własnej biżuterii i wykonywania papierowych bukietów. Również dorośli znajdą coś dla siebie. O szczegółach mówi Jakub Piwoński z Leszczyńskiego Muzeum.
5: W programie znalazły się spacery historyczne poświęcone m.in. architekturze Hermana Müllera oraz dawnym hotelom Leszna, a także wykłady o kwiatach i motywach roślinnych w kulturze, sztuce i rzemiośle artystycznym.
2: Informacje o terminach spotkań oraz bilety są dostępne na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Lesznie.
1: I Radia Emaus.
2: Chór i Orkiestra Jordana oraz Parafia Łacina z Poznania zapraszają w piątek o 20:00 na koncert plenerowy pod tytułem Ogień pod gołym niebem. Dla uczestników została przygotowana wyjątkowa muzyka chrześcijańska i różnego rodzaju atrakcje dla najmłodszych uczestników, by spędzony czas był przestrzenią do integracji i modlitwy. Wydarzenie jest bezpłatne, można przynieść swoje krzesła lub koce i przekąski, by komfortowo spędzić wieczór przy dobrej muzyce i w sympatycznej atmosferze.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Upały nadciągają. W zasadzie ja nie muszę nic dodawać, bo to, że będzie bardzo gorąco, upalnie podczas nadchodzących dni, no to myślę, że już wielu z Was jest na to przygotowanych. To znaczy muszą być zapasy wody, muszą być zapasy elektrolitów. Co więcej, jutro o godzinie 17:30 zapraszam Was serdecznie, jutro środowe spotkanie przy kawie i to będzie spotkanie w zasadzie przy napojach, przy diecie, która na pewno przyda się na czas upałów. No to będzie pani psychodietetyk Joanna Rumińska ze mną w studiu i porozmawiamy na ten właśnie temat, co trzeba jeść, co trzeba pić, jak się przygotować na taką aurę, jaka teraz jest nam fundowana, No bo trzeba odpowiednio się do tego przygotowywać, a nie robić błędów kulinarnych, które mogą nas kosztować zdrowie, a to się może zdarzyć. Moi drodzy, jeśli chodzi o temperatury, jak one dzisiaj wyglądają, apogeum jeszcze będzie. O godzinie 17 26 stopni pokażą termometry w Poznaniu, ale temperatura odczuwalna może być wtedy dużo, dużo wyższa, no bo wiatr nie za bardzo się stara. 11 km na godzinę wieje z północy, no i teraz na przykład nie obniża temperatury, tylko ta temperatura odczuwalna jest wyższa od tej, którą widzimy na termometrach. 24 stopnie na termometrze w Poznaniu teraz, a 25 to jest temperatura odczuwalna. Ale o godzinie 17:26 będzie na termometrze. No to ciekaw jestem, jaka wtedy będzie temperatura odczuwalna.

To już prawie 7 minut po godzinie 15. O 15.15 zapraszam na konkurs. Będą nagrody. Książki będą, ale będzie też smycz Radia Emos do wygrania. Może coś tam jeszcze dołożę. Bądźcie czujni. 15.15 ruszamy z konkursem.

Happy Hawaii. To grupa ABBA, utwór z 1977 roku, ale szczególnie dla tych, którzy być może teraz na jakieś swoje Hawaje wyjeżdżają, albo już lada moment macie zaplanowany jakiś wyjazd, no to tak, taka zachęta do tego, żeby już to finalizować, bo już wyjazd tuż, tuż.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Dzień Ojca dzisiaj. No i w związku z tym, że dzisiaj Dzień Ojca, to sobie tak pomyślałem, że nagrody w konkursie mogą być też takie trochę celowane w tym kierunku, chociaż niekoniecznie. Oczywiście tutaj nie ma żadnej informacji o tym, że to tylko dla ojców, albo że to tylko dla mężczyzn, a dla kobiet to już nie. Po pierwsze, trzymam w rękach trzy publikacje, trzy książki, które zostały wydane przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Może pierwsza z tych książek. To się wydarzyło latem 1998 roku w znanej miejscowości nadmorskiej. W rozmowie kilku osób uczestniczył pewien ksiądz zakonnik. Nagle stwierdził: Hitler jedną rzecz zrobił dobrą. Wykończył tych Żydów. Bardzo kontrowersyjny temat. Jan Grossfeld napisał tę książkę. Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów? Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów? Taki tytuł tej książki, napisanej przez Jana Grossfelda. Książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha i to jest naprawdę bardzo ciekawa, interesująca lektura, więc ta książka jako pierwsza ląduje w tej torbie, którą odbierze sobie zwycięzca albo zwyciężczyni dzisiejszego konkursu. Druga książka, którą pewnie już znacie, bo często miałem okazję ją rozdawać i jeszcze ją znalazłem, a myślę, że to jest bardzo cenny egzemplarz. Georg Rovekamp, Chrześcijanie w strefie gazy. Zapomniana historia chrześcijan w strefie gazy, bo to, że strefa gazy kojarzy nam się z terrorem i wojną, to jest pewne, ale okazuje się, że dzieje tego regionu są znacznie bogatsze, bo przez stulecia Gaza była ważnym ośrodkiem życia monastycznego, kultury i nauki, a obecność chrześcijan trwa tam nieprzerwanie od 2000 lat. Moi drodzy, ta książka, którą też wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha, też ląduje w tym pakiecie. No i jeszcze książka, którą wydawałoby się, że nie można jej opuścić, gdy taki dzień jak dziś. Męskim okiem, czyli o tym, co ponadczasowe w rozmowach Michała Bondyry, naszego redakcyjnego kolegi. No i tu w tej książce znajdziecie m.in. rozmowę o wzorach z Rafałem Patyrą, o świadectwie z Maciejem Małysą, o czasie z Przemysławem Babiarzem, o relacji z Tomaszem Zubilewiczem, o języku z Aleksandrem Machalicą i to jest doskonała lektura, do której też zachęcam, też wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha, a więc trzecia książka w tym pakiecie ląduje. No i do tych książek nie może zabraknąć oczywiście zakładek, a więc dwie zakładki Radia Emaus tutaj dołączam. No i może, żeby był komplet, to jeszcze smycz Radia Emaus znajdę, żeby do tej smyczy chociażby przyczepić klucze i tych kluczy nie zgubić. A zatem już wiecie, co możecie wygrać dzisiaj w konkursie. No to przejdźmy do rzeczy, czyli do zagadki. 7148 7148 to jest numer telefonu, pod którym już czekam na SMS-y od Was. Pod 7148 będziecie wysyłać wiadomości. Każda taka wiadomość kosztuje Was złotówkę i 23 grosze. Dokładnie tyle i ani grosika więcej. Jeden SMS kosztuje wysłany pod numer 7148, a w treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie słowo, no właśnie, słowo, które kojarzy Wam się z tymi podpowiedziami. Może na początku trzy podpowiedzi albo dwie? Jak to zrobić? No myślę, że jak trzy podam, to już będzie wszystko jasne, ale może niekoniecznie. Zobaczymy. Pierwsza podpowiedź. Dzisiejsze hasło można kojarzyć ze stolicą Łotwy. Dzisiejsze hasło można kojarzyć ze stolicą Łotwy, ale nie w mianowniku. Uwaga. A więc tu ważna jest odmiana przez przypadki. Że dzisiejsze hasło można kojarzyć ze stolicą Łotwy, ale nie w mianowniku. Kolejna podpowiedź. Na wstępie rozwiązania dzisiejszego mamy WSPAK, skrót bez kropki, oznaczający osobę kierującą jakąś instytucją, szkołą lub wyznaczonym działem. Na wstępie rozwiązania WSPAK, a więc od tyłu ten wstęp rozwiązania trzeba przeczytać, żeby to znaleźć. Na wstępie rozwiązania WSPAK, skrót bez kropki, oznaczający osobę kierującą jakąś instytucją, szkołą lub wyznaczonym działem. No i teraz podpowiedź trzecia, myślę, że bardzo wiele wnosząca. O jednym z nich, a w tej zagadce nie chodzi o jednego. O jednym z nich piosenkę śpiewała Helena Majdaniec. O jednym z nich piosenkę śpiewała Helena Majdaniec. 71,48 złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest, a jest to słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Powtórzę raz jeszcze. Dzisiejsze hasło można kojarzyć ze stolicą Łotwy, ale nie w mianowniku, nie w mianowniku. Na wstępie rozwiązania, to kolejna podpowiedź, na wstępie rozwiązania WSPAK, skrót bez kropki, oznaczający osobę kierującą jakąś instytucją, szkołą lub wyznaczonym działem. No i trzecia podpowiedź, o jednym z nich, no, a w rozwiązaniu nie jest jeden, o jednym z nich piosenkę śpiewała Helena Majdaniec. 71,48, złotówkę i podatek VAT, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, po słowie zagadka stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia! Radio Emaus.

0: na SMS-y konkursowe. Czekam pod numerem 7148. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS. W treści trzeba wpisać słowo zagadka, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie to, co wydedukowaliście z podpowiedzi.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz, a tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Krzyż jest sądem Bożym nad nami wszystkimi i nad tym światem. A jak osądza Bóg, oddając życie za nas, oto najwyższy akt sprawiedliwości, który pokonał raz na zawsze księcia tego świata. I ten najwyższy akt sprawiedliwości jest zarazem najwyższym aktem miłosierdzia. Jezus wzywa nas wszystkich, by iść tą drogą. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Proszę was teraz o jedną rzecz. Niech każdy pomyśli o kimś, z kim nie żyjemy w zgodzie, na kogo się gniewamy, kogo nie lubimy. Pomyślmy o tej osobie i w ciszy, w tej chwili, pomódlmy się za nią i stańmy się dla niej miłosierni.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
3: Za chwilę wracamy do konkursu. Trzy książki czekają na zwycięzcę. Do tego smycz Radia Emaus i jeszcze dwie zakładki. Także dzisiaj na bogato, w Dzień Ojca. Na bogato. Za chwilę wracamy.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Czas płynie nieubłaganie. 7148 pod tym numerem telefonu i jeszcze czekam na SMS-y od Was, ale za 10 minut prawdopodobnie nasz konkurs się skończy. Więc to jest ten czas jeszcze, kiedy możecie wydedukować, o co tutaj chodzi. Ja za chwilę pospieszę Wam z pomocą, dodając jeszcze jedną podpowiedź, która myślę, że wiele wyjaśni tym, którzy jeszcze gdzieś błądzą. No a tutaj widzę, że sporo jest problemów z tym dzisiejszym zadaniem. 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS wysłany na konkurs. W treści wpisujecie słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę. Później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które wynika z tych podpowiedzi. A dzisiejsze hasło, dzisiejsze słowo może kojarzyć się ze stolicą Łotwy, ale uwaga, nie w mianowniku ta stolica Łotwy, tylko w celowniku, już podpowiem. A więc dzisiejsze hasło może kojarzyć się ze stolicą Łotwy, ale nie w mianowniku, tylko w celowniku, jeśli już mówimy o przypadkach. Na wstępie rozwiązania w SPAK mamy skrót bez kropki, oznaczający osobę kierującą jakąś instytucją, szkołą lub wyznaczonym działem. Kolejna podpowiedź, o jednym z nich, a w rozwiązaniu chodzi nie o jednego, o jednym z nich piosenkę śpiewała Helena Majdaniec. No i uwaga, teraz podpowiedź, myślę, że taka kluczowa. Mleczaje czy wełnianki? Warto je rozróżniać dla zdrowia, bo mleczaje są jadalne i smaczne, nazywane kulinarnymi rarytasami wśród grzybów. Mleczaje czy wełnianki? Warto je rozróżniać dla zdrowia, bo mleczaje są jadalne, smaczne, nazywane kulinarnymi rarytasami wśród grzybów. No to chyba już wszystko jasne. 7148, złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę. Później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu to rozwiązanie, do którego mam nadzieję, że już doszliście chyba, o co tutaj dzisiaj chodzi. I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Jan Grossfeld. Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów? Ta książka też dzisiaj w pakiecie. Męskim okiem, czyli o tym, co ponadczasowe w rozmowach Michała Bondyry. Tutaj m.in. rozmowa Michała Bondyry z Rafałem Patyrą, z Maciejem Małysą, z Przemysławem Babiarzem, z Tomaszem Zubilewiczem czy z Aleksandrem Machalicą. I jeszcze jedna książka, Georg Rowekamp, Chrześcijanie w strefie gazy, zapomniana historia chrześcijan w strefie gazy, bo no bynajmniej nie z chrześcijanami nam się dzisiaj głównie strefa gazy kojarzy, a tu o tej zapomnianej historii Georg Rowekamp pisze. Te trzy publikacje wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. Dołączam dwie zakładki Radia Emaus, żeby się wygodniej czytało. No i jeszcze dorzucę też smycz Radia Emaus, żeby kluczy na przykład nie zgubić. To taka smycz też do tego pakietu zostanie dołączona. No i moi drodzy, żeby wygrać, to trzeba grać. Czyli trzeba wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i podatek VAT. Dokładnie za 1 zł i 23 grosze i ani grosika więcej. W treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę. Później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A dzisiejsze hasło można kojarzyć ze stolicą Łotwy, ale nie w mianowniku, tylko w celowniku. W formie celownika stolica Łotwy. Kolejna podpowiedź. Na wstępie rozwiązania w SPAK skrót bez kropki oznaczający osobę kierującą jakąś instytucją, szkołą lub wyznaczonym działem. O jednym z nich, to kolejna podpowiedź, o jednym z nich piosenkę śpiewała Helena Majdaniec. No i podpowiedź ostatnia. Mleczaje czy wełnianki, warto je rozróżniać dla zdrowia, bo mleczaje są jadalne, smaczne, nazywane kulinarnymi rarytasami wśród grzybów. 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści należy wpisać słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę. Później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia!

0: Konkurs popołudniowy.
1: No to sprawdzamy, czy po drugiej stronie jest ze mną Jarosław. Jarku, tak? Jesteś tam? Halo, słyszę cię.
2: Dzień dobry, Jarek.
1: Ty mnie też słyszysz. Jarku, powiedz tak. Mi, dokąd w ogóle ja się dodzwoniłem?
2: Do Poznania Franowo.
1: Dobrze, czyli tak już trochę cię lokalizuję. Nie, żebyśmy mieli tu jakiegoś drona specjalnego, który gdzieś tam się namierza, ale to tak przynajmniej dla, żebyśmy wiedzieli, jak daleko jesteś. Mój drogi, no to przechodzimy do rzeczy, bo tu książki czekają, no i czekają zakładki, czeka smycz Radia Emaus. No mam nadzieję, że za chwilę usłyszę od ciebie to, co widzę w wiadomości, którą przysłałeś. Pytanie może takie pomocnicze, ile wiadomości wysłałeś?
2: Jedną.
1: A, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że za chwilę usłyszę od ciebie prawidłową odpowiedź, ale zanim to, no to przejdźmy do pytań jeszcze. Na wstępie mamy WSPAK, skrót bez kropki, oznaczający osobę kierującą jakąś instytucją, szkołą lub wyznaczonym działem. O jaką osobę chodzi?
2: O dyrektora, czyli dyr.
1: Tak jest. Tak jest, oczywiście, że tak. No doskonale to wytłumaczyłeś. Mój drogi, no to teraz tak. Stolica Łotwy jeszcze poproszę.
2: Ryga.
1: Tak, Ryga. No ale to w mianowniku. A gdybyśmy chcieli zrobić to w celowniku, to co byśmy musieli zrobić?
2: To byłoby rozwiązanie, bo by było Rydze.
1: Tak, tak, Rydze. Rydze, czyli stolica Łotwy w celowniku brzmi Rydze. No i teraz tak. O jednym z nich piosenkę śpiewała Helena Majdaniec. Mleczaje czy wełnianki, warto je rozróżniać dla zdrowia, bo mleczaje są jadalne, smaczne, nazywane kulinarnymi rarytasami wśród grzybów. No i w zasadzie powiedziałeś już rozwiązanie, bo rozwiązaniem dzisiejszej zagadki są...
2: Rydze.
1: Rydze, oczywiście, że tak. No i teraz tak, pytanie do ciebie pomocnicze jeszcze jedno. Jadłeś?
2: Jadłem, aczkolwiek nie zbieram, ponieważ tak jak właśnie było w tym pytaniu konkursowym...
1: Mylisz z wełnianką.
2: Dokładnie, bardzo łatwo pomylić z wełnianką, także tylko jadłem z pewnych źródeł.
1: No tak, no bo gdyby pomylić, to wtedy to ten posiłek nie byłby taki wymarzony, pewnie. Mój to drogi, ja
2: nie
1: akurat...
2: Nie brał udziału w konkursie.
1: A ja akurat uwielbiam rydzę i to jest mój ulubiony grzyb. Ja chętnie, jakby ktoś z was znał miejsca na rydzę, to ja chętnie poproszę takie na antenie tutaj gdzieś podanie. Może niekoniecznie tak oficjalnie, gdzieś tam w kuluarach. Bardzo, bardzo cenię sobie te grzyby. Tak, rydzę to jest dzisiejsze rozwiązanie. Prawidłowo sobie poradziłeś z tą zagadką, Jarku. No i teraz tak, nie ma co przedłużać, tylko Georg Rowekamp, Chrześcijanie w strefie gazy, zapomniana historia. Ta książka, która opowiada zapomnianą historię chrześcijan, którzy od 2000 lat w strefie gazy również funkcjonują. Męskim okiem, czyli o tym, co ponadczasowe. Rozmowy Michała Bondyry, między innymi z Przemysławem Babiarzem, Tomaszem Zubilewiczem i wieloma innymi rozmówcami. Tę książkę też wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. No i bardzo ciekawa publikacja, moim zdaniem. Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów? To jest książka autorstwa Jana Grossfelda, też wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Do tego dołączam dwie zakładki Radia Emaus i smycz Radia Emaus, taką bardzo praktyczną rzecz, do której możesz przyczepić klucze na przykład, żeby ich nie zgubić. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony.
2: Bardzo dziękuję za nagrody, będzie to czytać. Także myślę, że bardzo fajna dla mnie nagroda w dniu ojca.
1: No i cudownie, a rozumiem, że jesteś ojcem.
2: Tak, i też chciałem pozdrowić wszystkich ojców z okazji Dnia Ojca Świętego.
1: No to czuję się też pozdrowiony, muszę ci powiedzieć. Dobrze, mój drogi, pozdrawiamy wszystkich ojców przy tej okazji, jak to Jarek tutaj nam zasugerował. Jarku, ciebie też serdecznie pozdrawiamy. Bezpiecznej podróży, bo wiem, że jesteś gdzieś tam w drodze teraz. A jeśli chodzi o SMS, za chwilę do ciebie mknie, żebyś wiedział, jak i kiedy odebrać nagrody. Będą zapakowane, będą czekały na ciebie, bo to jednak 3 publikacje, zakładki i do tego jeszcze smycz Radia Emaus. Także 14 dni jest na odbiór nagród. Mam nadzieję, że uda ci się pojawić u nas w redakcji w tym czasie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy i do zobaczenia.
2: Do zobaczenia, pozdrawiam.

0: Na zegarze punktualnie 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: NIK skontrolowała szpitale. Wykryto nieprawidłowości w zarobkach niektórych lekarzy. W czwartek w Poznaniu uroczysta gala Stukot 56. Poznamy laureatów tegorocznej nagrody. Fabryka Cegielskiego w Poznaniu łączy się z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. Wstępne kontrole NIK potwierdziły nieprawidłowości w szpitalach i zarobkach niektórych lekarzy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że badanie tych nieprawidłowości będzie kontynuowane. Szef rządu wskazał, że brak odpowiedniego nadzoru to główny powód zbyt wysokich wydatków na wypłaty dla lekarzy dyżurujących w państwowych szpitalach.
3: Będziemy konsekwentnie też realizowali ustalenia kontroli NIK-u. Ona będzie kontynuowana i będzie badaniem systemowym, nie tylko będzie chodziło o poszczególne nadużycia, ale o wady systemu, który umożliwia takie nadużycia. Jest to efekt złych rozwiązań systemowych, ale też czasami nieprzyzwoitości niektórych ludzi. Braku kontroli też.
2: Kontrola Najwyższej Izby Kontroli to skutek afery związanej z lekarzem Dawidem Kasprzykiem, który jako koordynator SOR-ów w Szpitalu Południowym w Warszawie w trakcie specjalizacji miał w ciągu roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
1: Informacje z Poznania.
2: Bohaterowie są wśród nas. Pod takim hasłem będzie przebiegać gala Stukot 56 Odgłosy Czerwca w stolicy Wielkopolski. Już w czwartek poznamy laureatów nagrody Stukot 56. Uroczysta gala odbywa się na kilka dni przed centralnymi obchodami 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Chcieliśmy uczcić powstanie poznańskie w sposób bardziej przystępny do dzisiejszych czasów, zaznacza dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki.
4: Przyświecała też mi taka idea, żeby poszukać współczesnych bohaterów. Oni na szczęście nie muszą protestować, nie muszą wychodzić na ulicę, nie wychodzą z narażeniem życia, nikt do nich nie będzie strzelał z karabinów w Polsce, z karabinów i z czołgów, ale robią niezwykłe rzeczy. Nie czekając na nagrody, nie czekając na odznaczenia, robią rzeczy, które wymagają pomyślenia o drugim człowieku w potrzebie, o drugim człowieku, który nie ma chleba, którym trzeba się zaopiekować. Wymagają też pewnego zainteresowania ochrony wartości praw obywatelskich, praw człowieka.
2: Wyróżnienia, których symbolem jest statuetka poznańskiego drewniaka, przyznawane są w trzech kategoriach: o Boga, za wolność oraz za prawo i chleb. Gala odbędzie się w czwartek o godzinie 17 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Fabryka Cegielskiego w Poznaniu łączy siły z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi, tworząc nowy podmiot. To Wielkopolskie Zakłady Pancerne Hipolita Cegielskiego. Wczoraj w tej sprawie zawarto porozumienia. Wprowadzają one firmę w produkcję zbrojeniową i pozwolą na jej oddłużenie. Co najważniejsze, umowa społeczna chroni stanowiska obecnej załogi.
5: Przynajmniej do momentu stworzenia nowego zakładu, bo przecież to jest ten moment charakterystyczny. Mamy tą gwarancję, więc to jest jak gdyby rzecz konkretna. Tutaj jeszcze szczegóły będą dogrywane dosłownie w najbliższym czasie, ale oczywiście w tym zapisie umowy społecznej jest to bardziej wyraźnie zapisane.
2: Mówił przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange. Pełna fuzja zajmie 18 miesięcy, dodaje prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
6: My myślimy o końcówce przyszłego roku w sensie formalno-prawnym. Do tego czasu będziemy prowadzić działania uzdrawiające. Jednym z tych elementów będzie wniosek o wszczęcie postępowania układowego, a w jego ramach kluczowi wierzyciele, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa i ARP Operator, właściciel terenu, zamierzamy, i taką intencję wyraziliśmy w porozumieniu, skonwertować swoje zadłużenie na akcje HCP.
2: W uroczystości podpisania listu intencyjnego brali udział m.in. minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, rzecznik rządu Adam Szłapka oraz łączący stanowisko prezesa HCP i Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych Grzegorz Szkaradek.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: 58 zawodniczek i zawodników reprezentujących 11 poznańskich klubów sportowych otrzyma stypendia miasta Poznania za wyniki osiągnięte w 2025 roku. Łączna wartość przyznanego wsparcia to ponad 470 tysięcy złotych. Stypendia będą wypłacane przez 12 miesięcy. Większość stypendystów reprezentuje dyscypliny indywidualne. W tej grupie znalazło się 47 osób, natomiast 11 zawodniczek i zawodników uprawia sporty drużynowe. Wśród sportów indywidualnych najwięcej stypendystów reprezentuje kajakarstwo oraz taekwondo olimpijskie, po 8 osób. 7 stypendiów trafiło do szermierzy, a 6 do wioślarzy. W gronie wyróżnionych znaleźli się też przedstawiciele lekkiej atletyki, tenisa, zapasów i żeglarstwa, a także pływania, łucznictwa, kickboxingu, gimnastyki i brydża sportowego.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: No ja już trochę widzę nadchodzące dni, a widzę też noc dzisiejszą. W nocy będzie chłodno i sucho, moi drodzy, tak mówią synoptycy, określając termikę dzisiejszej nocy. Będzie prawie bezchmurne niebo i 12 stopni na termometrach. To będzie także temperatura odczuwalna, bo wiatr będzie delikatny, w zasadzie prawie w ogóle go nie będzie. 4 km na godzinę, 1020 hektopaskali, takie ciśnienie atmosferyczne na barometrach w nocy, a jutro już 1019, a pojutrze 1018. Ważna informacja. Jeszcze jedna, że w nocy dzisiaj będzie korzystny biometr, czyli warunki biometeo będą nam sprzyjać, czego niestety nie mogę powiedzieć już ani jutrze, ani o czwartku. Jutro 28 stopni na termometrach. Prawie bezwietrznie, bo 7 km na godzinę, taki wietrzyk. Gorąco i sucho i niekorzystne warunki biometeo. W czwartek 31 stopni na termometrach. No będzie trochę wiatru, 14 km na godzinę, momentami nawet w czwartek powieje w porywach do 25 km na godzinę, ale to nie pomoże, bo w czwartek 31 stopni na termometrach, a odczuwalna temperatura 32 stopnie Celsjusza, a w piątek 32 będzie na termometrach. No to pytanie, jaka będzie temperatura odczuwalna? I sobota ma być jeszcze cieplejsza, moi drodzy.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

upały nadciągają. W zasadzie jutro przewidziane w programie o 17.30 spotkanie przy kawie. Ale może jutro powinno być spotkanie przy kawie mrożonej. Tak dla wyrównania trochę temperatur. Ale co ważne, jutro odwiedzi mnie w spotkaniu przy kawie psychodietetyczka Joanna Rumińska i z nią właśnie porozmawiam o tym, jak należy kulinarnie dobierać sobie przekąski, dania, posiłki w trakcie takiej aury, jaką mamy, w trakcie upałów, o czym nie wolno zapomnieć, a z czego trzeba zrezygnować albo należałoby zrezygnować. O tym jutro usłyszycie o 17.30. Psychodietetyczka Joanna Rumińska przybędzie do Radia Emaus i z nią będę na ten temat rozmawiał. A dzisiaj, no dzisiaj co? Dzisiaj na przykład za pół godziny, niecałe już pół godziny, za 20 parę minut na naszej antenie serwis kulturalny. Zobaczymy, co w kulturze się dzieje, bo to jeszcze nie wakacje, a już można jeszcze zdążyć do niektórych punktów, gdzie kultura jest dostępna, żeby sobie z niej skorzystać.

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Kto z nas nie zna tej historii? Oto kapłan Zachariasz ma widzenie anioła w czasie swojej służby w świątyni. Przez całe życie razem z żoną modli się o potomka, a kiedy w końcu potomek zostaje mu zwiastowany, Zachariasz nie potrafi w to uwierzyć. Po 9 miesiącach przychodzi jednak na świat dzisiejszy patron. To dziecko tak wyjątkowe, że jako jedyny święty pański wspominany jest w kościele 2 razy w dniu narodzin dla ziemi i dla nieba. Jednak jego wyjątkowość nie bierze się z anielskiego zwiastowania czy znaczącego imienia Jan, które po hebrajsku znaczy Bóg jest łaskawy. Również sposób życia i zachowania Jana nie jest odpowiedzialny za tę wyjątkowość jego osoby. Owszem, szybko stracił rodziców, żył na pustyni, nosił odzienie z sierści wielbłądziej, nawoływał bez przebierania w słowach do obmycia się z grzechów w wodach Jordanu i do nawrócenia. Nie miał w tym względzie taryfy ulgowej nawet wobec władcy Galilei, Heroda II Antypasa, za co, jak wiemy, trafił do lochu i zapłacił głową. To wszystko oczywiście, choć po ludzku spektakularne, blednie jednak wobec świadectwa, jakie Jan dał o Chrystusie, mówiąc na jego widok: oto Baranek Boży. Oto także prawdziwa miara wyjątkowości i świętości Jana Chrzciciela. Przygotować drogę Panu, a następnie odsunąć się w cień, by to odtąd on mógł działać.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Kilka propozycji za 9 minut będę miał dla was, także warto się przygotować i jeśli chcecie skorzystać z tego, co w kulturze się dzieje, no to 16:30, serwis kulturalny u nas na antenie, a potem proszę się częstować.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: Co można dzisiaj robić, żeby być z kulturą za pan brat? No na przykład, moi drodzy, o godzinie 18:00 Dom Bretanii. To jest takie miejsce bardzo bliskie językowi francuskiemu i kulturze francuskiej. Na Starym Rynku 37 w Poznaniu Dom Bretanii się mieści. I tam o godzinie 18:00, jak w kinie będzie projekcja filmu Nocny Lekarz, czyli Medicine de Nuit, w reżyserii Elie Vargemont. Film z 2020 roku i to jest o tym, jak to Michael jest lekarzem, który pracuje tylko w nocy. Leczy pacjentów z trudnych dzielnic, ale również tych, których nikt nie chce zauważyć, czyli narkomanów, bezdomnych. Prowadzi chaotyczne życie ten człowiek, szamocąc się między żoną a kochanką i wystawiając fałszywe recepty na buprendorfinę za namową swojego kuzyna aptekarza. Pewnego wieczoru postanawia, że nie ma już wyboru, musi z tym skończyć i zrobić w swoim życiu porządek. Czy zrobi w swoim życiu porządek? Możecie się przekonać. Dzisiaj o godzinie 18:00 Dom Bretanii, Stary Rynek 37 i tam będzie film francuski z polskimi napisami, czyli nie trzeba znać języka francuskiego, choć to będzie w domu Bretanii prezentowana projekcja, a będą napisy po polsku. To dzisiaj wstęp wolny oczywiście na to wydarzenie. O godzinie 18:00 film Nocny Lekarz w Domu Bretanii. Spektakl. To spektakl, na który zaprasza Teatr Polski do malarni na tę scenę. Dzisiaj o godzinie 19:00 tam Dom Lalek. I zwracam uwagę, że nie jednej lalki, tylko liczba mnoga, Dom Lalek, ale to jest na podstawie domu lalki Henryka Ibsena. Trójka dorosłych dzieci, Nory i Torvalda, wraca po latach do rodzinnego mieszkania, świata własnego dzieciństwa, w którym rozpadła się ich rodzina. To próba przeprowadzenia sądu na przedawnionych winach, złożenia pamięci z odłamków. Zatarte słowa, obrazy, dźwięki, zapachy wracają uporczywie, choć nie sposób już ich przywołać w całości. Ibsen pytał o moralność, o kłamstwo jarzące się jako codzienny nawyk. Co dzieje się z domem, gdy fundamentem staje się pozór? No właśnie, jeśli coś jest tylko pozorne. To o tym będziecie mogli się przekonać już dzisiaj, gdy wybierzecie się do Teatru Polskiego. Scena Malarnia o godzinie 19:00 Dom Lalek. Spektakl na motywach domu lalki Henryka Ibsena. Kolejny spektakl, który wam proponuję, to Moja pierwsza nieśmiertelność. Nie moja, tylko taki tytuł tego spektaklu. Monika Wachowicz i Jarosław Fred wystąpią na scenie roboczej, Studio Scena Robocza, ulica Wroniecka 6 o godzinie 19:00. Ten spektakl w Mojej pierwszej nieśmiertelności wstępujemy, mówią artyści, w głąb przemijania i przejrzystości naszych ciał. Wszelkich ciał, a zarazem ich utrwalonego obrazu, ich wiecznej nieobecności, gdzie Eros i Thanatos splatają się w jedno. Nie ufamy wiekowi fotografii, wiekowi pracy światła, który rodząc się przyniósł największe w historii ludzkości zbrodnie i jakby bezwiednie, w cudzysłowie przy okazji, utrwalił je ku potomności, ku bezprecedensowemu bałwochwalstwu zła. I bałwochwalstwu patrzenia na jego obraz bez końca, jakby nasze patrzenie zastępowało samego Boga. Poważna sztuka, poważny temat i myślę, że jeśli ktoś chciałby się przekonać, jak bardzo poważny, to spektakl Moja pierwsza nieśmiertelność. Dzisiaj o godzinie 19:00 Studio Scena Robocza, ulica Wroniecka 6. A teraz będzie już muzycznie, bo dzisiaj 23 czerwca w Dzień Ojca u Pana Gara można się spotkać. Tam jam session od godziny 20:00, Dom Tramwajarza, ulica Juliusza Słowackiego 19/21. I tam u Pana Gara dzisiaj wybrzmiewać będą oczywiście wspaniałe, unikatowe improwizacje. Przypomnę tylko, że na scenach Pana Gara, na scenie Pana Gara powstało wiele muzycznych projektów, zawiązało się wiele zespołów i ta akcja trwa. Ten proces cały czas trwa i co jakiś czas powraca, a zatem dzisiaj, jeśli chcecie się przekonać, jak to się dzieje, jak to się wydarza, jak mówią niektórzy, to jam session u Pana Gara o godzinie 20:00 w Domu Tramwajarza przy ulicy Słowackiego 19/21. No i może jeszcze jedna impreza, na którą chcę was zaprosić o godzinie 22:00, a więc z nastaniem ciszy nocnej. kultowe taneczne klasyki. Klimat prawdziwej imprezy z dawnych lat, to znaczy z jakich lat? 80. i 90. Disco Party in Poznań, impreza w Cuba Libre Latin Dance Club przy ulicy Wrocławskiej 21 i tam o godzinie 21 możecie się pobawić przy muzyce latino. Tak, latino? No właśnie, nie wiem, czy latino. To będzie disco party. Lata 80. i 90. Ale Cuba Libre Latin Dance Club, to on zaprasza przy ulicy Wrocławskiej 21. To był serwis kulturalny.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Ja powiedziałem Latin Dance Club, tak z francuskiego. Chociaż z francuskiego to by nie było club, tylko club pewnie. Natasza Saint-Pierre, może teraz wyjaśni, bo to będzie po francusku.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: No i teraz będzie piosenka. Jak ja bym chciał zaśpiewać tę piosenkę ze zrozumieniem, a w zasadzie no rozumiem tę piosenkę, ale chciałbym ją tak zaśpiewać, żeby ona mnie dotyczyła. Żeby tak po prostu to było o mnie, żeby ta piosenka była o mnie. A piosenkę zaśpiewa Halina Benedyk. No nie jest to nowy utwór, ale myślę, że temat jest jak najbardziej aktualny. Dla tych, którzy mają teraz 20 lat.

To ważne. To, co zaśpiewała przed momentem Karolina Artymowicz, że nie chce być już nigdy sam ktoś. No bo lepiej być z kimś niż samemu, prawda? No chyba to jest takie oczywiste. Tak mi się wydaje, chociaż nie chciałbym tutaj generalizować. 6 minut brakuje nam do godziny 17:00.

0: lubicie jeździć nocną komunikacją miejską. No myślę, że to może być czasami wyzwanie, ale jeśli chodzi o naszą nocną linię, na którą zaprasza Krzysztof Fąka, bo on ją prowadzi, tę nocną linię, to myślę, że to jest całkiem bezpieczna i przyjemna, bardzo przyjemna podróż. Dzisiaj taka podróż po godzinie 22 rusza na naszej antenie, a poprowadzi Krzysztof Fąka. Nocną linię, tę audycję muzyczną.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Nie tylko Poznań, ale też Warszawa uczci 70. rocznicę czerwca 56. Nowy magazyn obrony cywilnej powstanie koło Rawicza. Targowisko na Nowym Rynku w Lesznie znalazło najemcę. Obchody 70. rocznicy poznańskiego czerwca nie tylko w stolicy Wielkopolski. Muzeum Powstania Poznańskiego czerwiec 1956 przygotowało wystawę Głos Miasta, jeden bunt, tysiąc historii. Zostanie ona zaprezentowana już jutro w holu przed salą obrad Senatu w Warszawie. To nie jest typowa wystawa planszowa, podkreśla pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego Kinga Przyborowska.
3: Jest to zbudowana ekspozycja, coś na wzór takich ekspozycji, jak pokazujemy w muzeum. Bogata scenografia, bardzo dużo artefaktów, oczywiście bogaty materiał ikonograficzny, jak również materiał archiwalny. Mogę tutaj już zdradzić też, że na przykład został zbudowany stół, przy którym siedzi Józef Granatowicz, została zbudowana cela, sala sądowa, także myślę, że sama wystawa przybliży odwiedzającym Senat tą historię naszego poznańskiego czerwca.
2: Obchody 70. rocznicy pierwszego zrywu robotniczego w powojennej Polsce rozpoczną się w Poznaniu w niedzielę o godzinie 6 rano. Pamięć o czerwcowych wydarzeniach uczczona zostanie pod bramą fabryki pojazdów szynowych Hipolita Cegielskiego. Szczegółowy program obchodów jest dostępny na stronie poznań.pl.
1: Informacje z regionu.
2: W powiecie rawickim powstanie nowy magazyn obrony cywilnej. Budowa będzie w całości sfinansowana ze środków rządowych. Starosta rawicki Adam Sperzyński zaznacza, że obecnie działający magazyn jest zbyt mały, by pomieścić w nim sprzęt kupowany w ostatnich latach przez powiat.
4: Jest przez nas szacowane zadanie na około nieco ponad 4 miliony złotych i do końca roku o powierzchni około 500 metrów taki magazyn ma powstać. W tym magazynie oczywiście będzie umieszczone wyposażenie z zakresu ochrony ludności, wiadomo, związane głównie z likwidacją skutków klęsk żywiołowych w postaci agregatów, pomp czy innego rodzaju wyposażenia.
2: Na budowę nowego magazynu ogłoszono już przetarg. Inwestycja ma być gotowa do końca roku. Wielkopolscy kierowcy będą mogli sprawdzić nie tylko stan swoich pojazdów, ale także własne zdrowie. W czwartek na miejscach obsługi podróżnych w Rogozińcu i Chodziszewie przy autostradzie A2 bezpłatnie skorzystają z badań profilaktycznych i konsultacji zdrowotnych, a także sprawdzą ciśnienie w oponach swoich pojazdów. Rzeczniczka spółki Autostrada Wielkopolska Anna Ciamciak zachęca do udziału w akcji. Przypomina, że przed wakacyjnymi wyjazdami warto poświęcić chwilę zarówno na kontrolę stanu zdrowia, jak i pojazdu.
5: Odpowiednie ciśnienie w oponach wpływa na przyczepność, drogę hamowania, zużycie paliwa i komfort jazdy. Równie ważna jest kondycja kierowcy. Zmęczenie, problemy ze wzrokiem czy nieleczone nadciśnienie mogą mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drodze.
2: Akcja odbywa się w ramach europejskiej kampanii promującej bezpieczeństwo i zdrowie uczestników ruchu drogowego. Potrwa od godziny 12 do 19.
1: I Radia Emaus.
2: Targowisko na Nowym Rynku w Lesznie znalazło najemcę. Po dwóch nieudanych próbach przetargu prowadzeniem placu targowego mieli zająć się urzędnicy. Radni uchwalili już nowy regulamin tego terenu, lecz w ostatniej chwili udało się znaleźć najemcę. Mówi naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna Mariusz Suchanecki.
6: Dosłownie kilka dni po uchwaleniu przez Radę regulaminu zgłosiły się dwa podmioty gospodarcze z wnioskiem do prezydenta o możliwość wydzierżawienia tej nieruchomości. Pan prezydent po chwili namysłu zdecydował, że spróbujemy przeprowadzić negocjacje na dzierżawę tego gruntu. Te negocjacje w miesiącu maju zostały przeprowadzone i wyłoniono podmiot, firma pana Pawła Koniewskiego.
2: Ostateczna wysokość czynszu wynosi 8 tysięcy złotych brutto. Pierwotnie zakładany czynsz wynosił 11 tysięcy. Oprócz tego dzierżawca będzie pobierać opłatę targową na rzecz miasta.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Powoli przygotowujemy się do wielkich upałów, bo do upałów to myślę, że już trochę się przygotowaliśmy, ale te bardzo gorące dni przed nami jeszcze. Jeśli chodzi o jutro, jutro maksymalnie na termometrach w Poznaniu zobaczymy 28 stopni, choć to się może zmienić tak naprawdę, bo to jest prognoza. Jeśli chodzi o czwartek, w czwartek 31 stopni pokażą termometry w Poznaniu, ale tu od razu uwaga, odczuwalna temperatura będzie wyższa niż 31 stopni, mimo że wiatr troszeczkę silniej powieje w czwartek niż jutro, bo jutro zaledwie 7 km na godzinę, a w czwartek dwa razy tyle, czyli 14 km na godzinę. Natomiast jeśli chodzi o piątek, w piątek 26 czerwca spodziewamy się 32 stopni Celsjusza na termometrach, a jaka będzie temperatura odczuwalna, no to zobaczymy.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 17. Słuchacie Radia Emaus. Nadajemy dla Was z Poznania. Arkadiusz Szymański przed mikrofonem. Piotr Wielicki zakończył już swoje spotkanie z Wami. Usłyszycie go jutro punktualnie o godzinie 12. No i teraz pomyślałem sobie, że możemy zagrać coś po francusku. Co Wy na to? Więc dwie panie wystąpią. Dwie niezapomniane panie, jeśli chodzi o muzykę francuską. Najpierw to będzie Edith Piaf, a później Dalida. Najpierw La Vie en Rose, a później Parole, Parole.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Dzisiaj wyjątkowa data. Dzisiaj nie tylko Dzień Ojca, 23 czerwca, ale 23 czerwca to też niesamowity dzień, jeśli chodzi o himalaizm, polski himalaizm, bo legendarna wspinaczka, legendarna himalaistka Wanda Rutkiewicz dokładnie 40 lat temu, w 1986 roku, jako pierwsza kobieta, nie z Polski, jako pierwsza kobieta zdobyła drugi szczyt ziemi, czyli K2, 8611 metrów, ale o Wandzie Rutkiewicz warto też powiedzieć to, że ona jako pierwsza osoba z Polski weszła na Mount Everest, no i była niewątpliwą, legendarną wspinaczką, jeśli chodzi o wszystkie trudne góry na świecie. Została na zawsze w Himalajach. No a jeśli chodzi o to, jak potoczyła się sprawa wyjaśniania jej śmierci, to w 1996 roku warszawski sąd uznał Wandę Rutkiewicz oficjalnie za zmarłą. 13 maja 1992 roku o godzinie 24. Niektórzy twierdzili, że Wanda Rutkiewicz nie zginęła, że gdzieś przeszła na drugą stronę góry, że gdzieś osiadła w jakimś klasztorze nepalskim i tam chciała wieść dalej swoje życie. To są takie teorie spiskowe, oczywiście, które funkcjonują gdzieś w świecie, ale to działo się w 1996 roku, kiedy to warszawski sąd uznał Wandę Rutkiewicz oficjalnie za zmarłą właśnie 13 maja 1992 roku. A jeśli chodzi o dzisiejszą datę, no to myślę, że to bardzo ważny moment. 40 lat temu, dokładnie 23 czerwca, 40 lat temu, w 1986 roku Wanda Rutkiewicz jako pierwsza stanęła na szczycie K2. Jako pierwsza kobieta na świecie, na najtrudniejszej górze świata, jak niektórzy sądzą, ale ten 1986 rok dla polskiego himalaizmu to był wyjątkowo też tragiczny rok, no bo jednak sporo himalajstów zostało tam wtedy na zawsze. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Barry White na koniec naszego dzisiejszego spotkania. W Dzień Ojca, 23 czerwca, miałem przyjemność z wami być na dobre popołudnie dzisiaj w Radiu Emaus. Jutro spotkamy się o godzinie 14, no i będę z wami też do godziny, no jutro dłużej, bo jutro jeszcze audycja w Matni. O 17.30 będzie psychodietetyczka Joanna Rumińska, porozmawiamy o diecie, o odżywianiu się w trakcie takich upalnych dni, jakie teraz przed nami, jakie teraz przeżywamy, a o godzinie 18.05 jutro audycja w Matni, no i tam wspólnota Burego Misia mnie odwiedzi jutro, przynajmniej tak się zapowiedzieli, mam nadzieję, że przybędą, także jutro też zapraszam na audycję w Matni po godzinie 18.00, a ja za dzisiaj już dziękuję, Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami, no i zostawiam was z wielką wodą, która by się na pewno przydała na taki upał jak teraz. Wielka woda i Maryla Rodowicz na koniec naszego spotkania. Do usłyszenia.

0: raz.
1: Reklama. Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wkrótce w Watykanie rozpocznie się konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata. Stolica Apostolska przypomina, że świeccy nie mogą głosić kazań w czasie mszy świętej. Postulatorka procesu beatyfikacyjnego profesora Lejeune mówi o powszechnej opinii świętości francuskiego genetyka. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Jak w każdy wtorek Ojciec Święty odpoczywa dziś w Castel Gandolfo, choć w papieskim kalendarzu nie ma przewidzianych spotkań, to kolejne dni zapowiadają się intensywnie. Jutro oprócz cotygodniowej audiencji ogólnej papież spotka się także ze światowej sławy pisarzami, m.in. Erikiem Emanuelem Schmidtem i Columem McCannem w związku ze stuleciem watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana. Z kolei 26 i 27 czerwca odbędzie się konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata.
2: To już drugi konsystorz zwołany przez Leona XIV. Jego uczestnicy będą rozmawiać m.in. na temat encykliki Magnifica Humanitas i aktualnych światowych wyzwań, przede wszystkim braku pokoju. W dwudniowych obradach wezmą udział także Polacy, m.in. metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski i kierujący archidiecezją krakowską kardynał Grzegorz Ryś. Obaj odbiorą także z rąk Ojca Świętego Paliusze podczas mszy świętej w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.
1: Dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów przypomina, że osoby świeckie nie mogą głosić kazań, które zastępują homilię podczas mszy świętej.
2: Okazją do przypomnienia tego stanowiska była prośba niemieckiego kościoła, by w wyjątkowych sytuacjach świeccy mogli głosić kazania podczas mszy. Watykan przypomina, że homilia jest integralną częścią liturgii słowa, a głosząc ją kapłan lub diakon wypełnia posługę nauczania, do której jest wezwany na mocy otrzymanych święceń. Dykasteria przypomina też, że w związku z tym należy troszczyć się o stałą formację głoszących homilię, a także, że przepisy kościelne przewidują liczne okoliczności poza mszą, w których świeccy mogą głosić Słowo Boże i je komentować.
1: Postulatorka procesu beatyfikacyjnego profesora Jeroma Lejeuna od Dugast mówi w rozmowie z mediami watykańskimi o opinii świętości, jaką cieszył się ten wybitny francuski genetyk i odkrywca trisomii 21.
3: Rodziców głęboko poruszył pełen miłości wzrok, z jakim Lejeune patrzył na ich dziecko. Jedna z matek powiedziała mi, że patrzył na jej dziecko tak, jakby miał przed sobą księżniczkę. Inna powiedziała, że spojrzał na jej syna tak, jakby widział Chrystusa na krzyżu. Jeszcze inna stwierdziła, że patrzył na jej córkę oczami Jezusa. Wszystkie matki opowiadają mi o spojrzeniu profesora, o tym, jak natychmiast nawiązywał z nimi głęboką więź, a także o sile, którą im dawał. Wszystkie mówią również, że przychodziły na konsultacje oszołomione, przygniecione tym, co je spotkało. Odchodziły natomiast umocnione i pełne otuchy.
4: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.
5: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Castorama.
6: Teoria.
7: I praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów tu jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 11, w którym pan Fogg płaci bajeczną cenę za niezwykłego wierzchowca. Pociąg odszedł według rozkładu. Wiózł niezbyt liczną grupę podróżnych, kilku wojskowych, urzędników oraz paru handlarzy opium i indygo. W przedziale, w którym jechali obieży świat i jego pan, znajdował się jeszcze trzeci pasażer, generał Sir Francis Cromarty. On to, jadąc do swego garnizonu w okolicach Benarezu, był przez cały czas podróży z Suezu do Bombaju wytrwałym partnerem pana Fogga w wiście. Wysoki blondyn, liczący około 50, generał Cromarty dał się poznać w czasie tłumienia rozruchów sepojów. Można go było uważać prawie za tubylca. Przebywał w Indiach od lat młodzieńczych. W Anglii pojawiał się rzadko, w wyjątkowych okazjach. Był człowiekiem znającym dokładnie obyczaje, historię i organizację narodu hinduskiego i chętnie podzieliłby się swymi wiadomościami z panem Phillipsem, gdyby ten ostatni zdradził choćby najmniejszą chęć słuchania. Ale pan Phillips nie był nigdy niczego ciekaw. Rzec można, nie podróżował, raczej zakreślał sobą obwód koła. Był po prostu pewnym ciałem stałym, posuwającym się po orbicie kuli ziemskiej zgodnie ze znanym prawem mechaniki. W tej chwili sumował w myśli czas zużyty od wyjazdu z Londynu i w wyniku tych refleksji byłby niezawodnie zatarł z radością ręce, gdyby w jego naturze istniała możliwość uczynienia jakiegokolwiek zbędnego gestu. Sir Francis Cromarty od dawna uznał swego towarzysza podróży za rzadki okaz oryginała, choć mógł go obserwować jedynie z kartami w ręku i w krótkich przerwach między jednym a drugim robrem. Pytał się w duchu, czy pod tą chłodną powłoką biło w ogóle ludzkie serce. Czy drgało tam jakieś żywsze uczucie, na przykład w obliczu piękna przyrody? Czy istniały w tym automacie jakiekolwiek wyższe dążenia i cele? Generał skłonny był o tym wątpić. Żadnego ze znanych mu dziwaków nie można było porównać z tą bezduszną indywidualnością, produktem nauk ścisłych. Phileas Fogg nie krył przed oficerem ani zamiaru objechania kuli ziemskiej, ani niezwykłych warunków, w których miała się odbyć podróż. Cromarty widział w tym zakładzie jedynie dziwactwo pozbawione godziwej intencji, awanturę, której nie mogła przyświecać szlachetna dewiza każdego porządnego człowieka – transire bene faciendo. Pan Phileas Fogg przebędzie najwidoczniej drogę swego żywota, nie uczyniwszy nic dobrego ani dla siebie, ani dla innych. W godzinę po opuszczeniu Bombaju pociąg wjechał na wiadukt, przebył wyspę Salset i znalazł się na kontynencie. Minąwszy Kalian, zostawił po prawej stronie odnogę kolejową, która przez Kandalach i Pune schodzi ku południowo-wschodnim rubieżom kraju i dotarł do stacji Paubel. Pozostawiwszy ją za sobą, zapuścił się w spiętrzone na wielkiej przestrzeni gaty zachodnie, bazaltowe góry, których najwyższe nawet szczyty okryte są gęstwiną lasów. W przedziale od czasu do czasu padały skąpe słowa. Rozmowa utykała. Generał uczynił jeszcze jeden wysiłek, żeby ją podtrzymać. Kilka lat temu, rzekł, napotkałby pan w tej okolicy przeszkodę, która zapewne obróciłaby w niwecz pańskie plany. Jaką przeszkodę? Spytał pan Phillips. Oto linia kolejowa urywała się u podnóża tych gór i trzeba je było przebywać na grzbiecie górskich koników albo w palankinie, aż do stacji Kandalach, po drugiej stronie łańcucha. Zwłoka tego rodzaju nie mogłaby w żadnym razie wpłynąć na przebieg mojej podróży. Podobne przeszkody przewidziałem. Ale przychodzi mi na myśl, podjął po chwili generał, że może się panu zwalić na kark diablo przykra sprawa w związku z przygodą pańskiego służącego. Obieży świat spał w najlepsze z nogami owiniętymi kocem i nawet mu się nie śniło, że o nim mowa. Tymczasem Cromarty ciągnął. Gubernator angielski jest nieubłagany w wypadku przekroczeń podobnej natury i ma zresztą rację. Kładzie szczególny nacisk na to, aby szanowano hinduskie zwyczaje religijne. Więc gdy służący pański został przechwycony... No cóż z tego? Przerwał pan Fogg. Gdyby go przychwycono, zostałby skazany. Odsiedziałby swoją karę i wróciłby najspokojniej do Europy. Nie widzę przyczyn, dla których sprawa ta mogłaby obchodzić jego pana. Rozmowa znowu się urwała. W nocy pociąg przedostał się na drugą stronę Gatów, minął miasto Nazik i nazajutrz 21 października zaczął posuwać się przez nizinny kraj należący do prowincji Chandesh. Ziemia była tu starannie uprawiona, sioła zasobne, z charakterystycznymi świątyniami, w których minarety zastępowały dzwonnice kościołów europejskich. Mnóstwo strumieni wpadających do Godaveri znakomicie nawadniało żyzną krainę. Obieży świat ocknął się i przez pewien czas nie mógł uwierzyć, że znajduje się w pociągu pędzącym przez Półwysep Indyjski. Wydawało się to czymś nieprawdopodobnym, a jednak było rzeczywistością. Dym parowozu snuł się po plantacjach bawełny, kawy, czerwonego pieprzu, po drzewach muszkatułowych i goździkowych. Kłęby pary kładły się na grupach palm, wśród których widać było malownicze bungalowy, stare, często opuszczone klasztory i przedziwne świątynie pokryte misternymi i przepysznymi ornamentami, tak charakterystycznymi dla architektury hinduskiej. Naokoło ciągnęły się nieobjęte dla oka przestrzenie. Dżungle zamieszkane przez węże i tygrysy, które płoszył w legowiskach gwizd pociągu. Lasy przecięte szynami, a nawiedzane jeszcze przez słonie, które teraz uważnym okiem spoglądały na trzęsący się hałaśliwy sznur wagonów. W godzinach rannych, zostawiwszy za sobą stację Maligaum, podróżni znaleźli się w ponurych okolicach, niejednokrotnie zroszonych krwią przez wyznawców okrutnej bogini Kali. Nieopodal znajdowało się miasto Eluru, słynne ze swoich świątyń, a także Aurangabad. On dziś stolica okrutnego Aurangzeba, dziś zaledwie główne miasto jednej z prowincji oderwanych od królestwa Nizama. W tych okolicach sprawował niegdyś bezlitosną władzę Feringhe, wódz Tugów, głośny król dusicieli, potajemnej, a nieuchwytnej sekty, która mordowała swe ofiary na cześć bogini śmierci Kali. O wpół do pierwszej pociąg przystanął w Burhanpur. Skorzystał z tego obieży świat i za grube pieniądze kupił parę pantofli przyozdobionych szklanymi paciorkami. Włożył je, nie ukrywając zadowolenia. Podróżni posilili się na prędce i pociąg odjechał od stacji Asurgur, posuwając się czas jakiś brzegiem rzeczki Tapti, która nieopodal Suratu wpada do zatoki Kambajskiej. Nie będzie od rzeczy poznać teraz myśli, które przebiegały przez głowę obieży świata. Aż do przyjazdu do Bombaju łudził się, że cała awantura na tym się skończy. Ale teraz? Od czasu, gdy pełną parą pędził przez Indie, w umyśle lokaja dokonał się raptowny zwrot. Stara natura odezwała się znowu. Poczuł się jak koń cyrkowy na arenie. Odżyła naraz cała fantazja lat młodzieńczych. Obieży świat zaczął brać poważnie zamiary swego pana. Uwierzył w rzeczywistość zakładu, a więc i w ową podróż dookoła świata, która miała trwać w ciągu ściśle określonego czasu. Z góry już troskał się o możliwe spóźnienie i wypadki. Poczuł się jakby osobiście zainteresowany w szalonej grze i pot mu wystąpił na czoło, gdy wspomniał, że mógłby ją bezpowrotnie zepsuć przez swoje wczorajsze gapiostwo. Będąc o wiele mniej opanowanym od pana Foga, okazywał o tyleż więcej niepokoju. Przeliczał raz po raz dni, które już upłynęły, przeklinał każdy postój pociągu, a nawet oskarżał w duchu pana Foga, że ten nie przyobiecał mechanikowi odpowiedniego napiwku. Nie wiedział poczciwiec, że to, co było możliwe na parostatku, stawało się wykluczone w pociągu, przebiegającym trasę ściśle według rozkładu jazdy. Pod wieczór zagłębiono się w góry Satpura, których wyniosłe grzebienie oddzielają prowincję Chandesh od Bundelkundu. Gdy nazajutrz 22 października Sir Francis Cromarty zapytał o bierze świata o godzinę, ten spojrzał na zegarek i odpowiedział, że jest 3 nad ranem. Sławetny czasomierz idący w dalszym ciągu według południka Greenwich, który oddalony jest stąd mniej więcej o 77 stopni na zachód, spóźniał się oczywiście o 4 godziny. Sir Francis ustalił właściwy czas, a co do zegarka obieży świata uczynił tę samą uwagę, którą kiedyś zrobił już detektyw Fix. Starał się wytłumaczyć upartemu Francuzowi, że ponieważ posuwają się ku wschodowi, to znaczy na spotkanie słońca, dzień z każdym przebytym stopniem geograficznym staje się krótszy o 4 minuty i że wobec tego obieży świat powinien regulować swój zegarek według każdego nowego południka. Ale perswazje generała na nic się nie zdały. Nie wiadomo, czy lokaj pojął wykład pana Komartiego, czy nie. W każdym razie uparł się, by nie posuwać zegarka naprzód i trzymał się czasu obowiązującego w Londynie. Niewinne było to dziwactwo, które w gruncie rzeczy nie mogło nikomu zaszkodzić. O 8 z rana, 15 mil przed stacją Rotal, pociąg zatrzymał się na obszernej polanie, którą otaczało kilka bungalowów i robotniczych lepianek. Dał się słyszeć głos konduktora przechodzącego wzdłuż wagonów. Wysiadać! Proszę wysiadać! Phileas Fogg spojrzał na Francisa Cromartiego, który zdawał się nie rozumieć, co znaczy ten nagły przystanek wśród lasu tamaryndowców. Obieży świat nie mniej zdumiony wyskoczył na peron i po chwili wrócił z dziwaczną wiadomością. Jaśnie panie, jazda skończona. Cóż to znaczy? Spytał Cromarty. To znaczy, że pociąg dalej nie jedzie. Generał wysiadł. Pan Fogg udał się za nim bez zbytniego pośpiechu. Na peronie zatrzymali konduktora. Gdzie się znajdujemy? Zadał mu pytanie Cromarty. Wiosce Cholby, odpowiedział funkcjonariusz. I nie jedziemy dalej? Nie, linia jeszcze niewykończona. Jak to linia niewykończona? Ano, jeszcze spory kawałek do zrobienia. Całe 55 mil, aż do Allahabadu. A dlaczegoż pisano w gazetach o otwarciu całej linii? Widać, gazety się pomyliły, panie generale. I wy mimo to sprzedajecie bilety z Bombaju do Kalkuty? Zaczynał się gorączkować generał. Owszem, ale podróżni wiedzą, że z Cholby do Allahabadu muszą dostać się własnym przemysłem. Sir Francis poczerwieniał z gniewu. Obieży świat miał ochotę zatłuc konduktora, który był zresztą w całej sprawie całkiem niewinny. Strapiony lokaj bał się podnieść oczy na swego pryncypała. Wówczas dał się słyszeć spokojny głos pana Foga. Sir Francis, chodźmy rozejrzeć się w możliwościach przejazdu do Allahabadu. Drogi panie, wybuchnął wojskowy, czyż pan jeszcze nie pojął, że ta głupia historia zaważy na pańskich interesach? Nie zaważy. To było przewidziane. Co? Przewidział pan, że ta linia nie jest... Tego nie byłem w stanie przewidzieć, ale wiedziałem od początku, że prędzej czy później jakaś przeszkoda znajdzie się na mojej drodze. A więc nic straconego. Mam w zapasie 2 dni, które zyskałem dotychczas i które mogę teraz poświęcić. Parostatek z Kalkuty do Hongkongu odchodzi 25 października. Dziś mamy dopiero 22, więc zdążymy na czas. Trudno było oponować wobec tej pewności siebie i takiego zdecydowania. Było jasne jak dzień, że roboty przy torze urywały się w tym właśnie miejscu. Gazety, tak jak niektóre zegarki, mają manię przyspieszania czasu i tym razem też przedwcześnie podały nowinę o wykończeniu linii. Większość podróżnych wiedziała, że pociąg zatrzymuje się w tym miejscu i zapewniła sobie zawczasu najrozmaitsze środki lokomocji, których mogła dostarczyć mała mieścina. Zajęto tedy wszystkie 4-kołowe palingaris, wózki ciągnione przez zebu, rodzaj bawołów o jednym garbie, podróżne wozy przypominające ruchome pagody, palankiny, konie górskie i tak dalej. Panowie Fogg i Cromarty na próżno przetrząsnęli całą mieścinę w poszukiwaniu jakiegoś wehikułu. Pójdę pieszo, oświadczył wówczas pan Phileas. Obieży świat zbliżył się właśnie i słysząc, co mówi jego pan, z wymownym skrzywieniem spojrzał na swoje obuwie, stanowczo nie nadający się do marszu, acz skądinąd wspaniałe. Na szczęście i on ze swej strony przeszukał osiedle. Z pewnym wahaniem odezwał się. Za pozwoleniem, jaśnie pana, zdaje się, że znalazłem coś, co by nas mogło wyprowadzić z kabały. Cóż to takiego? Słoń! Należy on do pewnego Hindusa, który mieszka o 100 kroków stąd. Zobaczmyż więc tego słonia, zawyrokował pan Phileas. W 5 minut potem stali przed wysokim ogrodzeniem, do którego przylegała trzcinowa chata. W chacie mieszkał Hindus, a za płotem widać było słonia. Na prośbę podróżnych Hindus wprowadził pana Foga i jego towarzyszy za ogrodzenie. Znaleźli się przed wspaniałym zwierzęciem, wpółoswojonym, które Hindus chował dla celów wojennych. Tresował je z piekielną przebiegłością, dążąc cierpliwie do odmiany charakteru zwierzęcia z natury łagodnego. Co pewien czas pobudzał je do paroksyzmów wściekłości, a osiągał to najprostszym w świecie sposobem. W ciągu 3 miesięcy karmił słonia masłem i cukrem. Ta słodka dieta przynosi, wbrew pozorom, nieoczekiwane rezultaty, bo stopniowo potęguje zdenerwowanie zwierzęcia i wreszcie doprowadza je do paroksyzmów wściekłości, zwanych po hindusku mucz. Wszyscy doświadczeni hodowcy uciekają się do tej metody. Szczęściem dla pana Foga, słonia, o którym mowa, zaczęto dopiero poddawać temu systemowi, jak dotąd nie objawiał on jeszcze skutków perfidnej hodowli. Kiuni, bo takie nosił imię, mógł z łatwością, jak zresztą wszystkie słonie, wytrzymać długotrwały i szybki bieg. Pan Fok nie miał innego wierzchowca na widoku, więc nie namyślał się długo. Ale słonie, coraz rzadsze na terenie Indii, mają w tym kraju wysoką cenę. Specjalnie poszukiwane są samce, bo jedynie one nadają się do walk w cyrkach. Słonie w niewoli rozmnażają się bardzo rzadko, także tylko polowanie dostarcza handlarzom tego towaru. Oto dlaczego otacza się je wielką pieczołowitością i nie należy się dziwić, że Hindus, zagadnięty przez pana Foga o wypożyczenie zwierzęcia, na jakiś czas odmówił dżentelmenowi krótko i stanowczo. Anglik natychmiast zaproponował nadzwyczajne wynagrodzenie. 10 funtów, czyli 250 franków w złocie za każdą godzinę. Hindus poruszył przecząco głową. 20 funtów? Znowu odmowa. 40 funtów. Hindus ani drgnął. Za to obieży świat podskakiwał przy każdym skoku ceny. Ofiarowana suma była rzeczywiście niezwykła, jednak hodowca nie dawał się skusić. Przypuśćmy, że słoń zużyje 15 godzin, aby dotrzeć do Allahabadu. Hindus wyciągnie wówczas z całej tej awantury 600 funtów. Prowadząc dziwaczny targ, Phileas Fogg nie zdradzał żadnej emocji. Nagle z zimną krwią zaproponował Hindusowi kupno słonia za 1000 funtów, czyli 25 tysięcy franków w złocie. Ale Hindus nie uległ pokusie. Może zwęszył jeszcze wspanialsze możliwości. Cromarty odciągnął pana Foga na bok, tłumacząc mu, że powinien dobrze się namyślić przed dalszymi ustępstwami. Pan Phileas odparł, że po pierwsze nie zwykł nic czynić bez namysłu, po drugie chodzi tu o zakład wartości 20 tysięcy funtów, a słoń jest niezbędny do jego wygrania. I po trzecie, że nabędzie zwierzę, choćby miał 20-krotnie przepłacić jego wartość. Wrócili więc do Hindusa. Płonące pożądliwością oczka tego człowieka świadczyły aż nadto wyraźnie, że chodzi mu tylko o cenę. I tak pan Phileas ofiarowywał kolejno 1200 funtów, 1500, 1800 i wreszcie 2000 funtów. Hindus ustąpił. Obieży świat, zazwyczaj rumiany, pod koniec tej transakcji był blady jak płótno. Na moje piękne pantofle, wykrzyknął. Ileż w takim razie musi kosztować kilogram słoniowego mięsa? Pozostawało tylko znaleźć sprawnego przewodnika. To poszło łatwiej. Trafił się młody Pars o inteligentnej twarzy, który ofiarował swoje usługi. Pan Fok obiecał mu suty napiwek, co powinno znakomicie spotęgować inteligencję młodzieńca. Przyprowadzono słonia i w mig osiodłano. Sprytny Pars znał doskonale zawód kornaka. Zarzuciwszy na grzbiet olbrzyma coś w rodzaju czapraka, umocował po bokach dwa kosze, które z biedą mogły uchodzić za siedzenia. Pan Fok zapłacił Hindusowi banknotami, które wyciągnął ze sławetnego podróżnego worka. W czasie tej czynności obieży świat doznawał okropnego wrażenia, że wyciągają zeń wnętrzności. Następnie pan Fok zaproponował panu Cromartiemu, aby podróż do Allahabadu odbył razem z nim na grzbiecie słonia. Generał przyjął zaproszenie. Przed wyruszeniem w drogę kupiono nieco żywności. Sir Francis ulokował się w jednym koszu, pan Fok wlazł do drugiego. Obieży świat dosiadł słonia okrakiem między obu dżentelmenami, a przewodnik znalazł miejsce na szyi zwierzęcia. O godzinie 9:00 opuszczono wioskę i wkrótce zagłębiono się w gęsty las palmowy.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radiu Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Kastorama.
2: Teoria.
0: I praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Kastorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktu to jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus.
4: Lektura w Radio Emaus.
3: Radio. Na dobry dzień.
5: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
6: Rozdział 11, w którym pan Fok płaci bajeczną cenę za niezwykłego wierzchowca. Pociąg odszedł według rozkładu. Wiózł niezbyt liczną grupę podróżnych, kilku wojskowych, urzędników oraz paru handlarzy opium i indygo. W przedziale, w którym jechali obieży świat i jego pan, znajdował się jeszcze trzeci pasażer, generał Sir Francis Cromarty. On to, jadąc do swego garnizonu w okolicach Benarezu, był przez cały czas podróży z Suezu do Bombaju wytrwałym partnerem pana Foga w wiście. Wysoki blondyn, liczący około 50, generał Cromarty dał się poznać w czasie tłumienia rozruchów sepojów. Można go było uważać prawie za tubylca. Przebywał w Indiach od lat młodzieńczych. W Anglii pojawiał się rzadko, w wyjątkowych okazjach. Był człowiekiem znającym dokładnie obyczaje, historię i organizację narodu hinduskiego i chętnie podzieliłby się swymi wiadomościami z panem Phillipsem, gdyby ten ostatni zdradził choćby najmniejszą chęć słuchania. Ale pan Phillips nie był nigdy niczego ciekaw. Rzec można, nie podróżował, raczej zakreślał sobą obwód koła. Był po prostu pewnym ciałem stałym, posuwającym się po orbicie kuli ziemskiej zgodnie ze znanym prawem mechaniki. W tej chwili sumował w myśli czas zużyty od wyjazdu z Londynu i w wyniku tych refleksji byłby niezawodnie zatarł z radością ręce, gdyby w jego naturze istniała możliwość uczynienia jakiegokolwiek zbędnego gestu. Sir Francis Cromarty od dawna uznał swego towarzysza podróży za rzadki okaz oryginała, choć mógł go obserwować jedynie z kartami w ręku i w krótkich przerwach między jednym a drugim robrem. Pytał się w duchu, czy pod tą chłodną powłoką biło w ogóle ludzkie serce? Czy drgało tam jakieś żywsze uczucie, na przykład w obliczu piękna przyrody? Czy istniały w tym automacie jakiekolwiek wyższe dążenia i cele? Generał skłonny był o tym wątpić. Żadnego ze znanych mu dziwaków nie można było porównać z tą bezduszną indywidualnością, produktem nauk ścisłych. Phileas Fogg nie krył przed oficerem ani zamiaru objechania kuli ziemskiej, ani niezwykłych warunków, w których miała się odbyć podróż. Cromarty widział w tym zakładzie jedynie dziwactwo pozbawione godziwej intencji, awanturę, której nie mogła przyświecać szlachetna dewiza każdego porządnego człowieka – transire bene faciendo. Pan Phileas Fogg przebędzie najwidoczniej drogę swego żywota, nie uczyniwszy nic dobrego ani dla siebie, ani dla innych. W godzinę po opuszczeniu Bombaju pociąg wjechał na wiadukt, przebył wyspę Salset i znalazł się na kontynencie. Minąwszy Kalian, zostawił po prawej stronie odnogę kolejową, która przez Kandalach i Pune schodzi ku południowo-wschodnim rubieżom kraju i dotarł do stacji Paubel. Pozostawiwszy ją za sobą, zapuścił się w spiętrzone na wielkiej przestrzeni gaty zachodnie bazaltowe góry, których najwyższe nawet szczyty okryte są gęstwiną lasów. W przedziale od czasu do czasu padały skąpe słowa. Rozmowa utykała. Generał uczynił jeszcze jeden wysiłek, żeby ją podtrzymać. Kilka lat temu, rzekł, napotkałby pan w tej okolicy przeszkodę, która zapewne obróciłaby w niwecz pańskie plany. Jaką przeszkodę? Spytał pan Phileas. Oto linia kolejowa urywała się u podnóża tych gór i trzeba je było przebywać na grzbiecie górskich koników albo w palankinie, aż do stacji Kandalach, po drugiej stronie łańcucha. Zwłoka tego rodzaju nie mogłaby w żadnym razie wpłynąć na przebieg mojej podróży. Podobne przeszkody przewidziałem. Ale Przychodzi mi na myśl, podjął po chwili generał, że może się panu zwalić na kark diablo przykra sprawa w związku z przygodą pańskiego służącego. Obieży świat spał w najlepsze z nogami owiniętymi kocem i nawet mu się nie śniło, że o nim mowa. Tymczasem Cromarty ciągnął. Gubernator angielski jest nieubłagany w wypadku przekroczeń podobnej natury i ma zresztą rację. Kładzie szczególny nacisk na to, aby szanowano hinduskie zwyczaje religijne. Więc gdy służący pański został przechwycony... No cóż z tego? Przerwał pan Fogg. Gdyby go przechwycono, zostałby skazany. Odsiedziałby swoją karę i wróciłby najspokojniej do Europy. Nie widzę przyczyn, dla których sprawa ta mogłaby obchodzić jego pana. Rozmowa znowu się urwała. W nocy pociąg przedostał się na drugą stronę Gatów, minął miasto Nazik i nazajutrz 21 października zaczął posuwać się przez nizinny kraj należący do prowincji Chandesh. Ziemia była tu starannie uprawiona, sioła zasobne, z charakterystycznymi świątyniami, w których minarety zastępowały dzwonnice kościołów europejskich. Mnóstwo strumieni wpadających do Godaveri znakomicie nawadniało żyzną krainę. Obieży świat ocknął się i przez pewien czas nie mógł uwierzyć, że znajduje się w pociągu pędzącym przez Półwysep Indyjski. Wydawało się to czymś nieprawdopodobnym, a jednak było rzeczywistością. Dym parowozu snuł się po plantacjach bawełny, kawy, czerwonego pieprzu, po drzewach muszkatułowych i goździkowych. Kłęby pary kładły się na grupach palm, wśród których widać było malownicze bungalowy, stare, często opuszczone klasztory i przedziwne świątynie, pokryte misternymi i przepysznymi ornamentami, tak charakterystycznymi dla architektury hinduskiej. Naokoło ciągnęły się nieobjęte dla oka przestrzenie. Dżungle zamieszkane przez węże i tygrysy, które płoszył w legowiskach gwizd pociągu. Lasy przecięte szynami, a nawiedzane jeszcze przez słonie, które teraz uważnym okiem spoglądały na trzęsący się hałaśliwy sznur wagonów. W godzinach rannych, zostawiwszy za sobą stację Maligaum, podróżni znaleźli się w ponurych okolicach, niejednokrotnie zroszonych krwią przez wyznawców okrutnej bogini Kali. Nieopodal znajdowało się miasto Eluru, słynne ze swoich świątyń, a także Aurangabad. On dziś stolica okrutnego Aurangzeba, dziś zaledwie główne miasto jednej z prowincji oderwanych od królestwa Nizama. W tych okolicach sprawował niegdyś bezlitosną władzę Feringę, wódz Tugów, głośny król dusicieli, potajemnej, a nieuchwytnej sekty, która mordowała swe ofiary na cześć bogini śmierci Kali. O wpół do pierwszej pociąg przystanął w Burhanpur. Skorzystał z tego obieży świat i za grube pieniądze kupił parę pantofli przyozdobionych szklanymi paciorkami. Włożył je, nie ukrywając zadowolenia. Podróżni posilili się na prędce i pociąg odjechał od stacji Asurgur, posuwając się czas jakiś brzegiem rzeczki Tapti, która nieopodal Suratu wpada do Zatoki Kambajskiej. Nie będzie od rzeczy poznać teraz myśli, które przebiegały przez głowę obieży świata. Aż do przyjazdu do Bombaju łudził się, że cała awantura na tym się skończy. Ale teraz? Od czasu, gdy pełną parą pędził przez Indie, w umyśle Lokaja dokonał się raptowny zwrot. Stara natura odezwała się znowu. Poczuł się jak koń cyrkowy na arenie. Odżyła naraz cała fantazja lat młodzieńczych. Obieży świat zaczął brać poważnie zamiary swego pana. Uwierzył w rzeczywistość zakładu, a więc i w ową podróż dookoła świata, która miała trwać w ciągu ściśle określonego czasu. Z góry już troskał się o możliwe spóźnienie i wypadki. Poczuł się jakby osobiście zainteresowany w szalonej grze i pot mu wystąpił na czoło, gdy wspomniał, że mógłby ją bezpowrotnie zepsuć przez swoje wczorajsze gapiostwo. Będąc o wiele mniej opanowanym od pana Foga, okazywał o tyleż więcej niepokoju. Przeliczał raz po raz dni, które już upłynęły, przeklinał każdy postój pociągu, a nawet oskarżał w duchu pana Foga, że ten nie przyobiecał mechanikowi odpowiedniego napiwku. Nie wiedział poczciwiec, że to, co było możliwe na parostatku, stawało się wykluczone w pociągu, przebiegającym trasę ściśle według rozkładu jazdy. Pod wieczór zagłębiamy się w góry
1: Sakura, mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
6: Sir Francis ustalił właściwie
7: można
6: czas,
7: by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ranki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Generała
3: po reklamie.
6: Nie wiadomo, czy lokaj pojął wykład pana Komarskiego, czy nie. W każdym razie uparł się, by nie posuwać zegarka naprzód i trzymał się czasu obowiązującego w Londynie.
3: Dobre radio.
6: Niewinne było to dziwactwo, które w gruncie rzeczy nie mogło nikomu zaszkodzić.
3: Na dobry dzień.
6: O 8 z rana, 15 mil przed stacją Rotal, pociąg zatrzymał się obszerną polanie, którą otaczało kilka bungalowów i robotniczych lepianek. Dał się słyszeć głos konduktora przechodzącego wzdłuż wagonu. Wysiadać! Proszę wysiadać!

prośbę podróżnych, Indus prowadzi pana Foga i jego towarzyszy za ogrodzenie. Znaleźli się przed wspaniałym zwierzęciem, półosłabionym, które Indus chował na celów wojennych. Dresował je z piekielną przebiegłością, dążąc cierpliwie do zmiany charakteru zwierzęcia z natury łagodnego. Co pewien czas pobudzał je do paroksyzmu wściekłości, a osiągał to najprostszym w świecie sposobem. W ciągu 3 miesięcy karmił słonia masłem i cukrem. Ta słodka dieta przynosi, wbrew pozorom, nieoczekiwane rezultaty, bo stopniowo potęguje zdenerwowanie zwierzęcia i wreszcie doprowadza je do paroksyzmów wściekłości, zwanych po hindusku mucz. Wszyscy doświadczeni hodowcy uciekają się do tej metody. Szczęściem dla pana Foga, słonia, o którym mowa, zaczęto dopiero poddawać temu systemowi, jak dotąd nie objawiał on jeszcze skutków perfidnej hodowli. Bo takie nosił imię, mógł z łatwością, jak zresztą wszystkie słonie, wytrzymać długotrwały i szybki bieg. Pan Fok nie miał innego wierzchowca na widoku, więc nie namyślał się długo. Ale słonie, coraz rzadsze na terenie, mają w tym kraju wysoką cenę. Specjalnie poszukiwane są samce, bo jedynie one nadają się do walk cyrka. Słonie w niewoli rozmnażają się bardzo rzadko, także tylko polowanie dostarcza

0: natychmiast zaproponował nadzwyczajne wynagrodzenie. 10 funtów, czyli 250 franków w złocie za każdą godzinę. Hindus poruszył przeczącą głową. 20 funtów? Znowu odmowa. 40 funtów? Hindus ani drgnął. Za to obierzy świat podskakiwał przy każdym skoku ceny. Ofiarowana suma była rzeczywiście niezwykła, jednak hodowca nie dawał się skusić. Przypuśćmy, że słońcu żyje 15 godzin, aby dotrzeć do Allahabadu. Hindus wyciągnie wówczas z całej tej awantury 600 funtów. Prowadząc dziwaczny targ, Pilsfok nie zdradzał żadnych emocji. Nagle z zimną krwią zaproponował Hindusowi kupno słonia za 1000 funtów, czyli 25 tysięcy franków w złocie. Nie uległ pokusie. Może zwężył jeszcze wspanialsze możliwości. Marty wciągnął pana po ramach. Tłumacząc mu, że powinien dobrze się namyślić przed dalszymi ustępstwami. Pan Hindus odparł, że po pierwsze nie zrobił nic bez namysłu. Po drugie, chodzi tu o zakład wartości 20 tysięcy funtów, a słoń jest niezbędny do jego wygrania.
1: Radio Emaus.
0: I po trzecie, że nabędzie zwierzę, choćby miał 20-krotnie przepłacić jego wartość.
1: Dobre radio. Na
0: Uczyń
1: dobry dzień.
0: Do Hindusa. Płonące pożądliwością oczka tego człowieka świadczyły aż nadto wyraźnie, że chodzi mu tylko o cenę. I tak pan Phyllis ofiarowywał kolejne 1200 funtów, 1500, 1800 i wreszcie 2000 funtów. Hindus ustąpił.
1: Radio
0: Obierzy świat zazwyczaj rumiany, pod koniec tej transakcji
1: radio.
0: Był blady jak płótno.
1: Dlaczego ja?
0: Na moje
1: czyli
0: piękne pantofle wykrzyknął.
1: Do bycia zakonniczą.
0: Ileż w takim razie musi kosztować kilogram słoniowego mięsa? Pozostawało tylko znaleźć sprawnego przewodnika. To poszło łatwiej. Trafił się młody Pars o inteligentnej twarzy, który ofiarował swoje usługi. Pan Fok obiecał mu suty napiwek, co powinno znakomicie spotęgować inteligencję młodzieńca.
2: Na imię mam siostra Maria
0: Przyprowadzono
2: Andrzeja.
0: Słonia i
2: jestem
0: w mig
2: siostrą już
0: Sprytny
2: Pars ponad
0: znał doskonale zawód kolnaka.
2: Lat. Dlaczego zostałam siostrą? Na pewno nie urodziłam się jako siostra zakonna. Natomiast kiedy kończyłam szkołę podstawową i byłam wówczas pierwszy raz na rekolekcjach w domu zakonnym sióstr służebniczych w Katowicach Palernikach, mój pierwszy kontakt z siostrami zadecydował o mojej decyzji. Co najbardziej wzbudziło we mnie zainteresowanie i jakiś zachwyt, to radość, szczęście, który malował się na twarzach sióstr starszych, młodszych. Po raz pierwszy zadałam sobie wtedy pytanie, dlaczego one są takie szczęśliwe i czy
0: przed
2: ja też
0: wyruszeniem w drogę
2: mogłabym
0: kupiono nieco żywności.
2: Mieć w sercu takie szczęście i mogłabym żyć
0: koszu,
2: takim właśnie szczęściem. Oczywiście nie od razu
0: Obierzy
2: wstąpiłam
0: świat,
2: do zgromadzenia. Był później długi czas zastanowienia się, była cała szkoła średnia. Oczywiście był również i chłopak. Były również inne młodzieżowe spotkania, inne młodzieżowe przyjaźnie. Ale wtedy już kiełkowało w sercu coraz mocniejsze pragnienie. Później już zaczęło wzrastać. I postanowiłam w tomachu przystąpić do zgromadzenia. To mi się tak bardzo wydawało jeszcze proste, kiedy mam w szkole średniej, że jak zdam maturę, to od razu wstąpię. Jednak trudności zaczęły się już tworzyć pod koniec czwartej klasy, jeszcze przed maturą, kiedy widziałam przed sobą mnóstwo innych możliwości. Że mogę przecież studiować, a może nawet mogę wyjechać za granicę. Mogę mieć rodzinę, bo jak wspomniałam, miałam już chłopaka. Ale jednak pan był mocniejszy. Po zdaniu matury przyszła kolejna okazja, żeby dać panu odpowiedź. Były rekolekcje, na które postanowiłam pojechać. Mimo, że nie czułam wielkiego pragnienia bycia na tych rekolekcjach, ale z kolei wiedziałam, że jeżeli teraz nie dam panu odpowiedzi konkretnej, a wtedy postanowiłam, że albo wstępuję od razu, albo rozpoczynam studia. Wtedy nie wiadomo, jak to będzie dalej wyglądało. Przez 4 lata panu obiecywałam, że jak skończę maturę, wstąpię do klasztoru. Dlaczego panu Bogu mam teraz odmówić? Dlaczego panu Bogu teraz mam kazać jeszcze czekać? I pamiętam dzień, była ta uroczystość świętych Piotra i Pawła, kiedy zapisałam się do zgromadzenia i z wielką radością wróciłam do domu, żeby rodzicom o tym oświadczyć. Czekał na mnie już w domu list, informacja o egzaminach wstępnych na Akademię Ekonomiczną. I wtedy była najlepsza okazja, żeby powiedzieć, nie, ja już nie pojadę na żadne egzaminy, ja rezygnuję ze studiów, postanowiłam wstąpić do klasztoru. Reakcja moich rodziców, nie było to dla nich proste. Płakali, pytali, czy to jest decyzja przemyślana, czy naprawdę wiem, co chcę robić, czy naprawdę jestem świadoma, jaka to jest droga. A co z moimi planami o rodzinie? A co powiedzą ci, którzy cię tak bardzo lubią, kochają? Jak zareagowali przyjaciele na wiadomość o decyzji siostry? Przyjaciół miałam bardzo dużo. Byłam w klasie przewodniczącą. Nigdy nie spędzałam czasu samotnie. Zawsze byłam otoczona przyjaciółmi. Im trzeba też było o tym powiedzieć. Nie mówiłam do samego końca. Natomiast kiedy już zostały ostatnie dni, ażeby wstąpić do klasztoru, ostatnie dni przed podjęciem ostatecznej decyzji, powiedziałam koleżance w zaufaniu. I ta oczywiście w zaufaniu powiedziała całej reszcie. I nie zapomnę ostatniego dnia mojego pobytu w domu, kiedy nagle po południu dzwonek do drzwi i przyjechała prawie cała klasa. Przyjechali wszyscy po to, ażeby się ze mną pożegnać. Nie było to łatwe pożegnanie. Wśród koleżanek, kolegów, wśród przyjaciół z mojej klasy oczywiście był również i chłopak, który również zadał pytanie, co teraz ja mam z sobą zrobić, skoro ty taką decyzję podjęłaś. Jednak dla mnie najważniejsze wtedy było jedno – osiągnąć wymarzony cel, wstąpić do zgromadzenia i zostać siostrą zakonną. Cieszę się i dzisiaj Bogu za to dziękuję, że miałam tak wspaniałych przyjaciół, którzy wtedy nie zostawili mnie, tylko powiedzieli, my jesteśmy z tobą. My będziemy o tobie pamiętać. Może uda się nam znowu kiedyś spotkać. Czy miała siostra inne plany na życie? Tak, miałam. Wspomniałam już o tym, chciałam iść na studia. Były we mnie ciągłe walki. Z jednej strony pragnienie, żeby wstąpić do zgromadzenia. Z jednej strony pragnienie, żeby jak najszybciej zostać siostrą. A z drugiej strony wielkie plany, aby być kimś. Skończyć studia, założyć rodzinę. I te właśnie dwie drogi, te dwie walki, które we mnie miały miejsce, to spowodowało, że przyszedł moment, kiedy powiedziałam sobie nie. Nie można tak i tak, ale jeżeli już wybieram drogę, to jedną. Taka droga, która została mi przygotowana przez Pana. Jakie były wyobrażenia siostry o zakonie? No na pewno bardzo idealne. Pamiętam ten pierwszy obraz sióstr. Siostry szczęśliwe, uśmiechnięte, oczywiście siostry z gitarą, rozśpiewane. Ja też tak chcę. Byłam świadoma, że życie zakonne to nie tylko gitara, to modlitwa, ale to i ciężka praca. To i trud, ofiara. Tego byłam świadoma. Na pewno nie do końca, jak będzie moje życie wyglądało. Zresztą myślę, że nikt z nas nie może sobie na początku swojej drogi wyobrazić, jak będzie wyglądała cała jego droga i jak będzie wyglądał koniec tej drogi. Czy nigdy nie żałowała siostra swojej decyzji? Bogu dzięki, nigdy. Kiedy postanowiłam wstąpić na drogę życia zakonnego, to przygotowanie do tej decyzji u mnie trwało konkretnie 4 lata. Dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że był to piękny czas. Dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że była to łaska dana mi przez Pana Boga. Że to Jezus już wówczas mnie przygotowywał do tego, aby później już móc postawić mnie na tej drodze życia zakonnego. Przez 4 lata będąc w szkole średniej, kiedy były to czasy w Polsce bardzo trudne, czas stanu wojennego, ale były również piękne momenty, był to czas, kiedy przyjeżdżał do Polski Jan Paweł II. I wtedy każde jego słowo było dla mnie już tylko umocnieniem. Było zawsze pomocą w podejmowaniu kolejnej decyzji, w podejmowaniu kolejnych kroków, które doprowadzały mnie do tej ostatecznej decyzji wstąpienia do zgromadzenia. Już wtedy jako dziewczyna w szkole średniej wsłuchiwałam się w każde jego słowo. Dzisiaj mogę powiedzieć, że u początku mojego powołania stał również Jan Paweł, wówczas jeszcze młody papież, który przyjeżdżał do Polski, żeby porwać polską młodzież do Chrystusa. I niewątpliwie porwał również za sobą i mnie. I doprowadził również moje plany, moje pragnienia młodzieńcze do Chrystusa. Dzisiaj wdzięczna mu jestem za to. Czy nie tęskniła siostra za tym, co typowe dla kobiety? Mężem, dziećmi, rodziną. Tęskniłam. Chciałam też być szczęśliwą. Pamiętam ten obraz sióstr szczęśliwych. Ja też chcę być taka szczęśliwa. Ale tak do końca potem nie było. Przez te 4 lata, będąc w szkole średniej, spotykając się z kolegami, z przyjaciółmi, kiedy oni już snuli swoje plany na przyszłość, ja również nieraz pytałam, Jezu, a dlaczego nie ja? Dlaczego ja nie mogę mieć rodziny? Przecież wtedy czułam, tak, ty możesz mieć rodzinę. Ty możesz mieć również serce matki. Ty możesz być dla innych. I wówczas pamiętam jeszcze dzisiaj te myśli i tą moją rozmowę z Panem Bogiem. Wówczas w sercu pojawiało się takie pragnienie, ja chcę mieć dzieci, ale bardzo dużo. Ja chcę być matką, ale czy tylko dla rodziny jednej? Czy może właśnie to moje serce nie jest dla innych? dla wielkiej grupy dzieci i młodzieży. Już tak od samego początku czułam, że kieruje Pan moje kroki w kierunku młodych ludzi, w kierunku młodych dziewcząt, chłopców, w kierunku dzieci. I tak od samego początku, już po wstąpieniu do zgromadzenia, moja praca dotychczasowa to zawsze młodzi. Ile dziś ma siostra lat i ile w zakonie? Dzisiaj jestem już siostrą, która ukończyła 49. rok swojego życia, a w zgromadzeniu jestem już 31 lat. Wstąpiłam do zgromadzenia mając 18 lat. A dlaczego wybrała siostra takie zgromadzenie zakonne? Znałam różne inne siostry, odwiedzałam również wcześniej różne inne zgromadzenia, tak po prostu przypadkowo, odwiedzając znajomą, czy wyjazd z parafii do innego zgromadzenia, czy podczas pielgrzymek. Jednak ten pobyt w panewnikach, w Katowicach, w panewnikach u sióstr służebniczek, ten pierwszy moment wejścia do domu zadecydował o mojej decyzji. Tam od razu poczułam, że jest coś wyjątkowego. Tam od razu poczułam, że to jest moje miejsce. I nigdy się już nie myliłam. Kiedy przyjeżdżałam do sióstr służebniczek, zawsze czułam się tam najbezpieczniej, najwspanialej, najspokojniej. Po prostu to było od początku już moje miejsce. Jaki jest charyzmat zgromadzenia? Co robicie? Gdzie posługują wasze siostry? Nasze zgromadzenie zostało założone przez błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Człowieka serdecznie dobrego, jak o nim dzisiaj mówią. Człowieka, który całe swoje życie poświęcił dla dzieci, dla młodych, dla chorych. Ale zwłaszcza zajął się wychowaniem dziecka. Dlatego głównym naszym zgromadzeniem jest praca z dziećmi, nasza służba dzieciom. Również troska o religijne wychowanie dzieci. Kolejnym punktem naszego charyzmatu w zgromadzenia jest również praca z młodzieżą. Jest również praca z ludźmi chorymi. Zostałam skierowana zaraz na początku, po złożeniu ślubów, do pracy z młodzieżą i do pracy z dziećmi. Wcześniej jako katechetka, później pracując jako siostra w referacie powołań. I dzisiaj również dalej pracuję wśród ludzi młodych, zwłaszcza posługuję dzieciom, posługuję młodzieży, ale obecnie już w parafii niemieckiej w Kolonii. Jak wygląda formacja? Czyli co trzeba zrobić, aby zostać siostrą u Was? Gdzie trzeba się zgłosić? Aby zostać siostrą służebniczką, siostrą w naszym zgromadzeniu, jeżeli dziewczyna jest zainteresowana naszym zgromadzeniem, myślę, najlepiej zwrócić się do jakiejś siostry służebniczki, która może gdzieś w pobliżu pracuje. Nasz dom główny, dom generalny, znajduje się we Wrocławiu. Podaję adres: ulica Czarnoleska 10, 51, 621 Wrocław. Podaję również naszą stronę internetową www.służebniczki.pl. Jak wygląda formacja? Nie od razu jest się siostrą zakonną po wstąpieniu do zgromadzenia. Formacja trwa kilka lat. Pierwszy rok to kandydatura. Przyjęta przez zgromadzenie kandydatka przez pierwszy rok swojej formacji podstawowej przypatruje się życiu zakonnemu jako kandydatka i później zostaje przyjęta do postulatu, który trwa przynajmniej rok. Postulantki zaznajamiają się bliżej z życiem i pracą wspólnoty sióstr, jak również z jej historią, a potem rozpoczynają nowicjat. Nowicjat trwa u nas 2 lata. Jest to już kolejny okres wprowadzenia w życie zakonne. Jest czasem wprowadzenia nowicjuszki w głębszą więź z Jezusem, który stał się dla nas sługą dla wszystkich. Po nowicjacie siostra składa pierwsze śluby i jest to tak zwany czas junioratu, który trwa 6 lat. Po okresie junioratu siostra może złożyć śluby wieczyste. A składając wieczystą profesję zakonną, składając ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, siostra odpowiada na charyzmat, który został dany przez Boga i potwierdzony przez Kościół. Siostra, składając śluby wieczyste, zostaje już na wieki siostrą zakonną. Dlatego podjęcie takiej decyzji wymaga odpowiedniego czasu, wymaga przygotowania, wymaga również dobrej formacji. Czy siostra jest szczęśliwa? Tak. Dzisiaj mogę powiedzieć tak, jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwa, że jestem siostrą, ale jestem szczęśliwą siostrą służebniczką, że mogę dzisiaj służyć tym, do których Pan Bóg mnie posłał, że mogę realizować swoje pragnienia, marzenia bycia matką dla tych, wśród których jestem, dla dzieci, młodzieży, dla tych, którzy często szukają czy potrzebują serca matki. Jestem szczęśliwa, że mogę służyć Chrystusowi. Byłam już na różnych miejscach, placówkach za granicą. Dzisiaj pracuję w Niemczech i również odczuwam swoje szczęście tutaj, że mogę posługiwać nieraz osobom młodym, które jeszcze o Panu Bogu nie słyszały. Ale po kontakcie ze mną pierwsze pytania padają, czy naprawdę Bóg jest? I kiedy słyszę takie pytania z ust ludzi młodych, czuję się nieraz tutaj na tej niemieckiej ziemi jak misjonarka, jak prawdziwa misjonarka, która przyniosła czy przynosi młodym ludziom Chrystusa. I cieszę się, że Pan Bóg chciał posłużyć się moim sercem, moją osobą, tym wszystkim, co posiadam, czym mnie obdarzył, aby móc o Nim głosić i mówić tym, którzy chcą słuchać, albo czasami nawet nie chcą słuchać. Co powiedziałaby siostra młodym dziewczętom, które czują głos powołania w sercu? Dziewczęta kochane, jeżeli czujesz głos Chrystusa, jeżeli czujesz to delikatne zaproszenie, pójdź za mną, nie zamykaj swojego serca. Nie odwracaj się do Chrystusa plecami. Nie odchodź. Może zatrzymaj się i zapytaj jeszcze raz. Czy naprawdę ja? Będzie to pytanie, które ja postawiłam. Dlaczego ja, Panie? Ale jeżeli Chrystus wzywa, to stoi przed Tobą z ogromną łaską, którą chce Cię obdarzyć. Stoi ze swoim błogosławieństwem i ze swoimi otwartymi ramionami i czeka tylko na Twoje tak. O resztę się już nie musisz martwić. Nie musisz martwić się o to, co będziesz robiła, jak będziesz mówiła, jak będziesz posługiwała, co będziesz mogła zrobić, gdzie Cię poślą, to nie będzie ważne. Raz dana odpowiedź Chrystusowi, raz dane Jemu tak, powoduje, że On troszczy się już o resztę. Będą może trudne momenty, to wówczas radzę Ci. Powtarzaj sobie tylko te trzy piękne słowa. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie, gdziekolwiek mnie poślesz, gdziekolwiek znajdę się, gdziekolwiek będzie dane mi pracować. Ufam Tobie, nawet wtedy, kiedy będzie mi trudno. Ufam Tobie, kiedy może poczuję się samotnie. Ufam Tobie, Jezu, kiedy przyjdą i zwątpienia. Jezu, ufam Tobie. A Jezus nie pozostanie dłużny. Jeżeli dasz Mu swoje serce, to On da Ci również swoje. A przy sercu Jezusa jest najbezpieczniej. Gdzie może być piękniej, jak nie przy Nim? Gdzie można się czuć bezpieczniej, jak nie przy Księciu Pokoju? Jakie są siostry marzenia, pragnienia? Czego może można siostrze życzyć? Moje marzenia ciągle są takie same, aczkolwiek inne. Moim marzeniem jest, żeby coś wielkiego dokonać. Coś wielkiego dokonać dla Chrystusa w swoim życiu. Było to marzenie, które towarzyszyło mi już w pierwszym dniu wstąpienia do zgromadzenia. Idę dlatego do klasztoru, że chcę czegoś wielkiego, że chcę coś zrobić dla Boga, dla Chrystusa. Dzisiaj rozumiem, że to coś wielkiego to jest służba. To jest nieraz służba w samotności. To jest nieraz bycie w kaplicy sam na sam z Chrystusem. To jest to coś wielkiego. I ciągle marzę o tym, żeby dalej ze swoim życiem coś pięknego zrobić, żeby swoje serce dzielić, żeby innych uczynić szczęśliwymi, żeby zwłaszcza tym, którzy czują się samotni, pozwolić odczuć, że nie są sami, że jest ktoś, kto do nich ciągle wysyła drugiego człowieka, że jest Bóg, który o nich się troszczy. A czego można siostrze życzyć? Myślę, że życzeniem najpiękniejszym chyba dla każdej siostry zakonnej jest, aby siostra wytrwała w zgromadzeniu do końca. Abym jako siostra służebniczka mogła umierać i jako siostra służebniczka kiedyś spotkać się z Chrystusem. Abym mogła jako siostra służebniczka kiedyś zostać przez Niego przyjęta do nieba. Dziękuję. Siostra Andrzeja, służebniczka śląska.
1: Dlaczego ja? Czyli o powołaniu do bycia zakonnicą. Radio Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy najlepszego radia Emaus, Aga Czysz.

0: Radio Emaus z Poznania, wtorek 23 czerwca i minęła godzina 22.
1: Nocna linia.

Tak, fajne w tym doświadczeniu trzyletnim radiowym, chociaż cały czas takim okazjonalnym, jest to, że kiedy pozostaje 30 sekund do końca piosenki, to jeszcze śmiało można wstać, iść nalać sobie wodę do szklanki, wziąć kredyt gotówkowy. I co jeszcze? I komuś puścić buziaka przez Messengera. Ale już czasu, żeby porządnie odchrząknąć, to nie było. I żeby zamknąć okno w studio też zabrakło. Więc prawdopodobnie będą nam towarzyszyć przynajmniej w tym wejściu. A może sobie tak właściwie specjalnie zostawimy już do końca naszego spotkania. Towarzyszyć nam będą rozpędzające się motocykle na ulicy Baraniaka. To taki urok tych coraz cieplejszych dni i okej, tak też musi w mieście być, byle było oczywiście bezpiecznie. I teraz tego dobrego no czegoś tam mi właśnie brakuje, także ja na chwilę muszę wyłączyć mikrofon. I już jestem. A tak właściwie Karolina do mnie napisała: napisz proszę do mojego męża, żeby sięgnął po pilota od radia. On siedzi bliżej niż ja. Oboje jesteśmy na kanapie, ale on ma więcej kroków, bo stawia większe. No, nie zdążyłem napisać, bo Karolina już napisała, że włączył. Telepop Music Brief na początek i jak najbardziej dziś na miejscu i jak najbardziej o czasie, bo od 24 lat są to dźwięki gorącego lata, tych beztroskich wakacji. Kiedyś to były wakacje jeszcze studenckie i tego mi oczywiście brakuje. No a teraz, jeśli w danej chwili to niemożliwe, to nawet już nie te studia, ale też niemożliwe, żeby nie pracować, żeby mieć akurat w tym momencie wolny dzień czy urlop, no to przynajmniej są to dźwięki codziennych, ciepłych wieczorów i orzeźwiających napojów z lodem, miętą i limonką. Koniecznie w wysokich szklankach pokrytych mgiełką kropel powstających od tego lodowo-gorącego wstrząsu. I słychać tu jeszcze to, co w lecie też jest super, czyli odpowiednio przewiewne, lekkie sukienki i krótkie spodnie oraz jasne t-shirty. No albo te koszule w ananasy lub papugi. To jest ten luz, gdy nie trzeba ubierać trzech warstw ciuchów i potem jeszcze cofnąć się do domu po czapkę z pomponem. Telepop Music i Angela McClusky, jak co roku o tej porze, na pierwszym miejscu w nocnej linii. Tak się zastanawiam, ciekawe, czy Angela McClusky miała jakiś wspólnych przodków z Pauliną Kluską, naszą koleżanką z działu marketingu Radia Emaus. Krzysztof Łąka, dobry wieczór na żywo z letniego, nocnego studia Radia Emaus. Jesteśmy razem we wtorek, w trzeci dzień astronomicznego lata, które, trzeba przyznać, w tym roku rozpoczęło się wręcz książkowo, idealnie. No i co? I trzy najfajniejsze dni roku szkolnego jeszcze przed nami, czy bardziej przed dzieciakami. No i wtedy rozpocznie się to, co ostatecznie dopełni letni czas, czyli wakacje. I tak jak brzmi lato i tak jak tańczą wakacje, dziś wieczorem sobie pogramy. Tym bardziej, że to nasze ostatnie nocnoliniowe spotkanie w sezonie 2025-26.

0: Dobre radio. Dobry wieczór.
1: 3 lata i 26 tysięcy odsłuchań, czyli czytaj mało, po prostu mało, ma kawałek opowiadający o takiej naturalnej, niewymuszonej, prostej radości i wdzięczności za życie, za ten dzień, który nam jest dany tu i teraz, a także o poczuciu swobody i wolności oraz odrzuceniu albo oswojeniu codziennych zmartwień. Tak brzmi esencja czystego, słonecznego optymizmu i celebracji chwili obecnej, nawet tej nieidealnej. A to, że odsłuchań tego numeru jest tak niewiele, to z jednej strony jest pewnie jakiś żal, na pewno, bo myślę, że nie tylko ja uważam, że takie optymistyczne brzmienie po pierwsze zasługuje na więcej, a po drugie jest nam ono bardzo potrzebne. I to tak naprawdę nie tylko do podkręcania naturalnego uśmiechu lata, ale nawet bardziej przydaje się, gdy tego uśmiechu świata wokół nas będzie za mało. A z drugiej strony, wracając do pewnej niszowości tego brzmienia, to przyznałem się wam już kiedyś, że ja tak samolubnie i egoistycznie lubię, że muzyka, z którą razem wy, drodzy pasażerowie nocnej linii i ja spędzamy wtorkowe wieczory, że ona jest czasem tylko taka nasza, taka kameralna. Paco Versailles, określają swój styl wielkimi literami jako densemenko, co zdefiniujemy jako połączenie nowoczesnego, słonecznego, kalifornijskiego indie popu, elementów elektronicznych, deep house'u, z trzecim istotnym składnikiem, który tutaj wystąpił i który nadaje całości tą charakterystyczną energię i ważne słowo, temperament, czyli mianowicie z tradycyjnym hiszpańskim gitarowym flamenco. I ten letni orzeźwiający koktajl, oczywiście z zerową zawartością alkoholu, nalewamy sobie do bidonów i mamy utwór, który idealnie brzmi niczym ścieżka dźwiękowa do letniej jazdy samochodem wzdłuż wybrzeża albo podczas wieczornej imprezy na plaży.

0: Jeszcze raz Paco Versailles, ale tym razem ich najnowsza propozycja z początku czerwca tego roku. Można powiedzieć, że to właśnie jest idealne podprowadzenie pod gorące lato i swobodny wakacyjny luz. I jeszcze wyjaśnijmy samą nazwę Paco Versailles. Ta powstała z połączenia imienia legendarnego hiszpańskiego gitarzysty, czyli Paco de Lucie, oraz francuskiego miasta, no Versailles, z którego pochodzą tacy artyści jak Daft Punk i R, i formacja R, będący inspiracją dla wspomnianego duetu, choć oni sami, ten duet, działa w słonecznym Los Angeles. A Paco Versailles tworzą gitarzysta i kompozytor Vahan Arian oraz autor piosenek i producent Ryan Merchant, udzielający się również formacji Capital Cities.
1: Nocna linia.
0: No dobra, to wyobraźmy sobie, że dojechaliśmy na tę plażę. Wjechaliśmy niemal na samą plażę, taką przyjemnie piaszczystą. Jesteśmy z ekipą przyjaciół. Jest ciepła noc. Szumi morze. Nie wiem, czy to jest legalne, może nawet nie, ale wyobraźni można sobie pozwolić na więcej, więc rozpalamy ognisko, siadamy naokoło. Płomienie na pomarańczowo rozświetlają nasze twarze. Możemy się zamyśleć, możemy się zagapić, albo możemy też potańczyć. Oczywiście na boso. I tak tworzy się rytm letniej nocy.

takie to mieliśmy letnie sny, że aż znaleźliśmy się w eurodance'owym buszu. La Bouche, choć nie brzmi tak beznamiętnie, to jednak jest to wytwór niemieckiej fabryki eurodance'owych hitów z lat 90. Tak mi się wydaje, że mógł to być rok 95, bo wydaje mi się, że ten numer rządził na naszej szkolnej dyskotece kończącej ósmą klasę. On, amerykański raper Lane McRae, ale takie nazwisko, wiecie, McRae, to tak trochę militarnie brzmi, więc nie dziwi, że wcześniej, zanim zaczął tworzyć eurodance'owy rap, służył w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych, w bazach rozsianych po całym świecie, do czasu, aż wreszcie osiadł na stałe w Niemczech. A ona, Melanie Thornton, napisała piosenkę Sweet Dreams jako swoje demo, czyli taką jakby reklamę swoich możliwości, swojego stylu. A to wytwórnia, która chwyciła ten numer, wytwórnia muzyczna znalazła dla niej do duetu właśnie pilota sił USA i tak powstał ten żeńsko-męski duet. Potrzebna była jeszcze jakaś fajna nazwa i kiedy niemieccy producenci przyglądali się Melanie śpiewającej podczas sesji studyjnych, nie mogli oderwać oczu od jej dużych ust. I tak jeden z producentów pomyślał o La Bouche, co po francusku oznacza właśnie usta. A sam wątek lotniczy przewinął się przez La Bouche jeszcze raz, ale za drugim razem, no tragicznie, bo Melanie Thornton zginęła wraz z innymi pasażerami podczas katastrofy lotniczej. Prawie w pół do 23, dokładnie 28 minut, jedziemy ostatnim kursem nocnej linii. Od poniedziałku rusza wakacyjna ramówka Radia Emaus, a my zmieniamy teraz kurs i znad ogniska na plaży przenosimy się do neonowych, letnich, otwartych na świeżym powietrzu klubów w mieście.

0: Jeden krok za daleko, nieśmiertelny Maxi Jazz z Faithless, no i Dido, siostra założyciela formacji Faithless, czyli Rollo Armstronga. One Step Too Far to jeden z numerów grupy Faithless, w których Dido udziela się gościnnie i ja muszę się wam przyznać, że chyba najbardziej lubię właśnie te ich numery, w których mocne industrialne techno, ten miejski house i głęboki taki techniczny wokal Maxi Jazza został przełamany taką kobiecą wrażliwością, łagodnością i naturalnym uśmiechem i uśmiechniętym spojrzeniem Dido.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
0: Gościliśmy dziś na pokładzie nocnej linii do tej pory jeden cover. Oryginalną koronę zastąpiliśmy przez Groove de Praia, czyli ostoje letniego, niezobowiązującego chilloutu. To był ten taneczny rytm letniej nocy przy ognisku na plaży. Pomyślałem, że zagramy jeszcze jeden cover. On będzie czarująco mglisty i potwornie zmysłowy.

Can't Help Falling in Love. Elvis Presley śpiewał to z patosem i podejrzewam z głębokim, rozmiękczającym funky spojrzeniem w oczy. Swoją drogą nie wiem, czy wiecie, że Elvis często praktykował zakańczanie swoich występów. Wybierał na jako ostatni kawałek właśnie tę balladę, może po to, aby nieco ostudzić i wyciszyć rozgrzane fanki, a jednocześnie, żeby utrzymać je w stanie zatraconego zapatrzenia i zakochania. To lata 60., a przed momentem już zupełnie inna era, rok 2018 i zmysłowy, basowy puls i przede wszystkim ona i jej głos, Michelle Joy, wokalistka grupy Cannons. No dobrze wiecie, bo powtarzam to przy każdej muzycznej okazji, grając jakiś kawałek Cannons. Wiecie, może być nawet tak, że jesteście nie mniej zorientowani niż moja żona Ania, że Michelle Joy, jej blond włosy, czasem kręcone i intensywnie pomalowane czerwoną szminką usta działają na... A nie, tego Ania nie wie. Więc jeszcze raz, że wokal Michelle uwodzi mnie jak niebezpiecznie kusząca, baśniowa, leśna rusałka. Bo ma ona w swoim głosie coś z porannej, letniej, delikatnej mgły. Jest w nim, w tym głosie, niesamowita lekkość, odrobina melancholii, ale też taki magnetyzm, od którego trudno się oderwać. Od którego trudno oderwać i uszy, i oczy. A tak przy okazji przyznam się wam, że nawet nie miałem zamiaru drugi raz zaglądać dziś do Kalifornii, skąd pochodzi formacja, trio Cannons, ale jakoś tak wyszło. Co więcej, przepadniemy w niej, w gorącej Kalifornii, z triem Cannons jeszcze raz.

0: Radio. Dobry wieczór.
1: Starlight i Cannons świetnie, uważam, czuć tu nutkę przeniesioną jakby z takiego słodkiego disco z atmosfery lat 80. Jest tu przywołująca na myśl tamtą Madonnę, dziewczynę żującą bezczelnie gumę do rzucia i śpiewającą tak samo jak tutaj Michelle Joy Trublu. Jest tu też tak samo przygotowana kombinacja zaprogramowanej elektrycznej perkusji, syntetyzowanych błysków i tego klaskania w dłonie. I oczywiście głos Michelle Joy powtarzający pełne nadziei słowa: powiedz mi, że nigdy mnie nie zawiedziesz. No i ponad tym

Na małsowym Facebooku czeka nasz post, nocnoliniowy post. Możecie tam zgłaszać swoją obecność na pokładzie nocnej linii. To jest jeden z celów, żeby zobaczyć, ilu was z nami podróżuje. Możecie to zrobić albo komentarzem, albo po prostu zostawiając jakiegoś, no to się łapkę w górę, może serca, może jakiś łapkę w dół, jeśli tak uważacie. Bo z drugiej strony, no ta wasza reakcja też jest elementem pewnej marketingowej statystyki, to znaczy może nie tyle marketingowej, co jakby pokazuje, jakie losy naszych muzycznych spotkań powinny wydarzyć się w przyszłości. No i tak sobie spoglądnąłem teraz w przeszłość. Zaglądnąłem sobie na playlistę pierwszego kursu Nocnej Linii. To był 26 czerwca 2023 roku. Zaczęliśmy wówczas od Telepop Music i to było wręcz oczywiste zagranie, bo tak zaczynaliśmy każdą letnią nocną linię. Taka niepisana tradycja. No bo właśnie takim brzmieniem też wyobrażałem sobie letnią podróż, muzyczną letnią podróż wieczorami latem 3 lata temu. Nocna linia miała wyjeżdżać przez wakacje przez 10 tygodni i potem zjechać do bazy. Taki był plan, a wyszły z niego 133 kursy, które z wakacyjnego planu przeniosły się na międzywakacyjną, czyli jesienną, zimową i wiosenną rzeczywistość. I my sobie tak budowaliśmy klimat taki, jaki chcieliśmy, jaki był nam w danej chwili potrzebny albo nam towarzyszył. A w zeszłe i jeszcze poprzednie wakacje przyłączaliśmy się na założenia luźniejszy, bardziej muzyczny, a mniej przegadany, a przynajmniej w teorii, wakacyjny rozkład jazdy. Ale wracając do samych tych odległych początków, to po Telepop Music była Kaśka Sochacka i Sukienka. Potem Stereophonics, Kajza z rewelacyjną, migoczącą interpretacją Running Up That Hill, delikatna Taylor Swift, upajający się nocą na balkonie duet Milkshop. Czasem wracamy po to nagranie. I jeszcze z Norwegii Flank i nasza Rozalka razem z Brodką i Jeziorem Szczęścia Bajmu. A na dobranoc było Księżycowe Bugi. I tak myślę, zastanawiam się, na który przystanek z pierwszego kursu Nocnej Linii was zabrać, na który zajrzymy ponownie. Na ten.

0: Красная линия.
1: Stereophonics i rok 2003 i singiel Maybe Tomorrow, a rok później tak się jakoś złożyło, że ten numer otwierał film, znalazł się w pierwszych scenach filmu Apartament. To był taki remake nieco starszego francuskiego pierwowzoru, a fabuła była taka, że chłopak pracuje w serwisie sprzętu audio-wideo, przez okno wpada mu w oko pewna dziewczyna, która nagle pojawia się w drzwiach z popsutą kamerą i tak poznają się i nagle Lisa, bo tak miała owa dziewczyna na imię, znika bez śladu. I teraz najważniejsze. Muzycznie pod kątem soundtracku film był genialny. Obok Stereophonics było Mazzy Star, Coldplay, kanadyjski Mum, The White Stripes. No powtórzę, pod kątem soundtracku film pozostaje genialny. I tyle. A jednocześnie w tym samym roku, w 2004 roku, ten kawałek pojawił się podczas napisów końcowych innego filmu, zdobywcy Oscara, filmu Crash. I tyle.

0: Leon Bridges. Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek wcześniej pojawił się solo na pokładzie Nocnej Linii. Na pewno udzielał się u nas wokalnie w teksańskim słońcu formacji Krangbin. I to zestawienie, wiem z komentarzy czy wiadomości od was, bardzo przypadło wam do gustu. Śpiewał też do gitar braci Gutierrez, wplótł żywy, organiczny pierwiastek w samplową twórczość formacji The Avalanches, ale niewykluczone, że pod własnym nazwiskiem w całości gości dziś u nas po raz pierwszy. I to mój celowy zabieg, żeby go wam dziś, jeszcze przed wakacjami, całego przedstawić. Rocznik 89. Raz wyjdzie na scenę w garniturze i słomkowym kapeluszu na głowie, a innym razem w spodniach dresowych i czapce z daszkiem. Ale w obu przypadkach oczaruje nas czarnym soulem w wydaniu Neo, czyli fuzją właśnie czarnych, soulowych korzeni z lat 60. z jazzem, słonecznym funkiem, R&B, a nawet elementami rocka, afrobeatu albo muzyki elektronicznej. A klucz to oczywiście no soul, czyli jedwabista dusza. Dusza z gorącym sercem.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
0: Słuchajcie, nie było dzisiaj u nas nic naszego, nic polskiego. No trochę źle jest tak to kończyć, więc zagrajmy.

Minęła godzina 23, a więc no najwyższa pora z opóźnieniem kończyć nocną linię. Tak. No tak, ale może się trochę wytłumaczę. To nie tak, że pod wpływem moich dzieci meduza wykąpała się dziś w nocnej linii. To mi po prostu puszczają na wakacje moje wewnętrzne hamulce. I właśnie tak, to jest z mojej playlisty. I tyle. Dobrze się to śpiewa w samochodzie. Im większy korek, tym lepiej go rozładowuje. Przede wszystkim emocjonalnie. Więc to moja polecajka dla was. Jeśli staniecie kiedyś w wakacyjnym korku, to włączcie ulubiony serwis muzyczny, hasło Wesoła Lokomotywa, a konkretnie Meduza Klementyna. No i sprawdzamy listę obecności. Dwie Karoliny, Ania Dekiert, ale Ania Dekiert nas nie słucha, bo Ania jest na pielgrzymce. Monika z Bydgoszczy, Jacek z Osiecznej napisał do nas pozdrowienia. Emilia z Tarnowa Podgórnego pozdrawia również Ostrzeszów, to Marysia oraz oczywiście Mariusz z Leszna. I jeszcze Agata do nas napisała, audycja wysłuchana w trasie Poznań-Oborniki. Podróż spokojna, dzięki dobrze dobranej muzyce, jednak sporo błędów językowych, nad którymi trzeba popracować. Pozdrowienia dla całej redakcji od Agaty, niegdyś głos audycji misyjny Atlas Świata. Dzięki. Jeszcze mamy Beatę, mamy Sylwię i mamy kręcące się kółeczko, które nam trochę chyba zawiesiło Facebooka. No głupio, że tak na sam koniec ostatniej nocnej linii jeszcze raz próbujemy. Ale nie da się, słuchajcie, nie da się. No to na sam koniec przenosimy się na granie, na czekanie w słuchawce jednego z podpoznańskich weterynarzy, zwanego Paszczakiem.

No i ja wam dziękuję za każdy wspólnie przejechany muzyczny kilometr nocną linią, za każdą zarwaną wtorkową noc.

0: Offener Linie. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Krzyż jest sądem Bożym nad nami wszystkimi i nad tym światem. A jak osądza Bóg, oddając życie za nas, oto najwyższy akt sprawiedliwości, który pokonał raz na zawsze księcia tego świata. I ten najwyższy akt sprawiedliwości jest zarazem najwyższym aktem miłosierdzia. Jezus wzywa nas wszystkich, by iść tą drogą. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Proszę was teraz o jedną rzecz. Niech każdy pomyśli o kimś, z kim nie żyjemy w zgodzie, na kogo się gniewamy, kogo nie lubimy. Pomyślmy o tej osobie i w ciszy, w tej chwili, pomódlmy się za nią i stańmy się dla niej miłosierni.
0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Wam.

0: Watykańskiego.
1: Wkrótce w Watykanie rozpocznie się konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata. Stolica Apostolska przypomina, że świeccy nie mogą głosić kazań w czasie mszy świętej. Postulatorka procesu beatyfikacyjnego profesora Lejeune mówi o powszechnej opinii świętości francuskiego genetyka. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Jak w każdy wtorek Ojciec Święty odpoczywa dziś w Castel Gandolfo, choć w papieskim kalendarzu nie ma przewidzianych spotkań, to kolejne dni zapowiadają się intensywnie. Jutro oprócz cotygodniowej audiencji ogólnej papież spotka się także ze światowej sławy pisarzami, m.in. Erikiem Emanuelem Schmidtem i Columem McCannem w związku ze stuleciem watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana. Z kolei 26 i 27 czerwca odbędzie się konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata.
2: To już drugi konsystorz zwołany przez Leona XIV. Jego uczestnicy będą rozmawiać m.in. na temat encykliki Magnifica Humanitas i aktualnych światowych wyzwań, przede wszystkim braku pokoju. W dwudniowych obradach wezmą udział także Polacy, m.in. metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski i kierujący archidiecezją krakowską kardynał Grzegorz Ryś. Obaj odbiorą także z rąk Ojca Świętego Paliusze podczas mszy świętej w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.
1: Dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów przypomina, że osoby świeckie nie mogą głosić kazań, które zastępują homilię podczas mszy świętej.
2: Okazją do przypomnienia tego stanowiska była prośba niemieckiego kościoła, by w wyjątkowych sytuacjach świeccy mogli głosić kazania podczas mszy. Watykan przypomina, że homilia jest integralną częścią liturgii słowa, a głosząc ją kapłan lub diakon wypełnia posługę nauczania, do której jest wezwany na mocy otrzymanych święceń. Dykasteria przypomina też, że w związku z tym należy troszczyć się o stałą formację głoszących homilię, a także, że przepisy kościelne przewidują liczne okoliczności poza mszą, w których świeccy mogą głosić Słowo Boże i je komentować.
1: Postulatorka procesu beatyfikacyjnego profesora Jeroma Lejeuna od Dugast mówi w rozmowie z mediami watykańskimi o opinii świętości, jaką cieszył się ten wybitny francuski genetyk i odkrywca trisomii 21.
3: Rodziców głęboko poruszył pełen miłości wzrok, z jakim Lejeune patrzył na ich dziecko. Jedna z matek powiedziała mi, że patrzył na jej dziecko tak, jakby miał przed sobą księżniczkę. Inna powiedziała, że spojrzał na jej syna tak, jakby widział Chrystusa na krzyżu. Jeszcze inna stwierdziła, że patrzył na jej córkę oczami Jezusa. Wszystkie matki opowiadają mi o spojrzeniu profesora, o tym, jak natychmiast nawiązywał z nimi głęboką więź, a także o sile, którą im dawał. Wszystkie mówią również, że przychodziły na konsultacje oszołomione, przygniecione tym, co je spotkało. Odchodziły natomiast umocnione i pełne otuchy.
4: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.

0: mes envies de jeunesse, je finirai par me cracher comme le Malabar princesse.
1: Radio Emmaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emmaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
2: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. 8 dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza, ale matka jego odpowiedziała – nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej – nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię – pytali więc na migi jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy, a natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
3: Pan jest łaskaw. Tak można by inaczej przedstawić bohatera dzisiejszego dnia. Jan pochodzi od hebrajskiego Johan i składa się z dwóch elementów. Jah, co jest skróconym imieniem Jahwe, oraz Hanan, czasownika oznaczającego okazać łaskę, być miłosiernym, darzyć przychylnością. Z całą pewnością obdarowanie niepłodnych Elżbiety i Zachariasza Janem było okazaniem im łaski i miłosierdzia. Ale też życie Jana było świadectwem o tym, że Bóg jest łaskawy i miłosierny. I taka jest też prawda o nas i zadanie dla nas. Pomyśl, w czym dostrzegam przejaw łaskawości Boga w moim życiu?
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emmaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 12, w którym pan Phyllis i jego towarzysze zapuszczają się w gąszcz lasów indyjskich i co z tego wynika. Aby skrócić sobie drogę, przewodnik zostawił po prawej stronie ów niedokończony szlak kolejowy. Nowa trasa, zależna od kapryśnego falowania terenu, zwłaszcza w podgórskim paśmie łańcucha Windhaya, nie przebiegała po linii najkrótszej, tak jak tego życzyłby sobie pan Fogg. Pars, dobrze obeznany ze wszystkimi drogami i ścieżkami okolicy, zapewnił, że idąc lasem na przełaj, potrafi zaoszczędzić ze 20 mil drogi. Zdano się na jego spryt i znajomość terenu. Panowie Cromarty i Fogg siedzieli zanurzeni po uszy w koszach, nieznośnie podrzucani przy każdym stąpnięciu olbrzymiego wierzchowca. Jego chód, z natury niezbyt lekki, nabierał gwałtowności pod razami poganiacza. Wszelako obaj podróżni znosili tę przykrość z flegmą iściangielską. Usiłowali nawet gawędzić, choć jeden drugiego ledwie mógł dojrzeć. Inaczej działo się z obieży światem. Siedział okrakiem na samym szczycie galupującej góry i cierpiał okrutnie od wstrząśnień, a jeszcze bardziej od uderzeń o twardy grzbiet zwierzęcia. Pamiętał dobrze radę swego chlebodawcy, by pilnie trzymać język za zębami, bo w przeciwnym razie ten niezbędny organ może być łatwo i doszczętnie ucięty. Biedaczysko raz lądował na szyi, to znów na zadzie słonia, fruwał w powietrzu jak klaun cyrkowy odbijający się od trampoliny. Ale nie stracił humoru, żartował i śmiał się wśród tych karpich susów, nawet raz po raz wyciągał kawałek cukru, który mądry słoń brał końcem trąby, nie przerywając zresztą swego miarowego kroku. Po 2 godzinach biegu przewodnik zatrzymał zwierzę i dał mu godzinny odpoczynek. Kiuni napił się najpierw w pobliskim jeziorku, a potem zabrał się do pożerania gałęzi i krzewów. Sir Francis błogosławił ten postój. Czuł się zupełnie rozbity. Co do pana Phyllisa, ten miał wygląd tak świeży, jakby przed chwilą wyszedł z pościeli. Ten człowiek jest chyba z żelaza, powiedział generał, spozierając z podziwem na niezłomnego dżentelmena. Obieży świat zajęty przyrządzaniem posiłku nie omieszkał żarliwie mu przyświadczyć. I to skutego żelaza, proszę pana, skutego! W południe przewodnik dał znak do dalszej drogi. Okolica stawała się coraz dziksza. Wysokopienne lasy ustąpiły miejsca krzewiastym zaroślom tamaryszków i karłowatych palm, potem ukazały się bezkresne jałowe stepy, najeżone rzadkimi krzakami i usiane blokami kamieni. Była to część górnego Bundelkundu, rzadko nawiedzana przez podróżników, zamieszkana przez ludność fanatyczną, oddaną najokrutniejszym praktykom hinduskiej religii. Anglicy nie zdołali tu utrwalić swej władzy. Kraj pozostawał pod wpływem Rajów, których niczyja ręka nie mogła dosięgnąć w ich niedostępnych skronieniach w górach Windhaya. Parokrotnie mijano groźnie wyglądające gromady Hindusów, którzy na widok biegnącego czworonoga gniewnie potrząsali rękami. Pars starał się unikać spotkań tego rodzaju, uważając, że nic dobrego nie może z nich wyniknąć. Zwierzęta nie ukazywały się prawie wcale. Kilka małp pierzchło przed słoniem, czyniąc nieprawdopodobne grymasy, z czego obieży świat śmiał się do rozpuku. Wiernego lokaja gnębiła nade wszystko jedna myśl. Co pan Fogg zamierza zrobić ze słoniem, gdy dotrą do Allahabadu? Czy zabierze go ze sobą? Niemożliwe. Do ceny kupna dorzucić cenę transportu? Zrujnowałoby to najbogatszego człowieka. Chyba go sprzeda. Albo puści na wolność. Sympatyczne zwierzę zasługiwało na jakieś względy. A gdyby panu przyszła do głowy myśl podarowania go obieży światowi? Prawdę mówiąc, nie wiedziałby, co z takim prezentem robić. Lokaj nie mógł się oderwać od tych rozważań. O 8 wieczór pokonano trudny do przebycia łańcuch gór Windhaya i podróżni zatrzymali się u stóp północnego stoku w zrujnowanym bungalowie. W tym dniu przebyli 25 mil, a drugie tyle czekało ich na szlaku ciągnącym się aż do Allahabadu. Noc była chłodna. Pars zebrał nieco chrustu i we wnętrzu bungalowu rozniecił ogień, mile powitany przez podróżnych. Z prowiantu kupionego w Cholby przygotowano wieczerzę i rozprawiono się z nią w mgnieniu oka, jak przystało na ludzi tęgo wytrzęsionych w drodze. Rozmowa, rwąca się co chwila, zakończyła się wkrótce potężnym chrapaniem. Przewodnik pilnował słonia, który spał stojąc oparty o gruby pień drzewa. Aż do rana nie wydarzyło się nic szczególnego. Kilkakrotnie odezwały się w okolicach gepardy i pantery, czasem przenikliwie pisnęły małpy, ale drapieżniki ograniczały się do groźnych pomruków, nie podejmując nieprzyjaznych kroków w stosunku do nieproszonych gości w bungalowie. Pan Cromarty, zmęczony drogą, spał mocnym żołnierskim snem. Obieży świat przeżywał we śnie raz jeszcze jazdę na słoniu, przynajmniej tak można było sądzić z jego niespokojnych poruszeń. Za to pan Fok spoczywał tak spokojnie, jakby się znajdował w swoim cichym domu przy Seville Row. O 6:00 ruszono w dalszą drogę. Przewodnik miał nadzieję, że jeszcze tego wieczoru przybędą do Allahabadu. W ten sposób pan Fok straciłby tylko część z 48 godzin zaoszczędzonych od wyjazdu z Londynu. Spuszczono się z ostatnich wzniesień gór Windhaya. Cluny znów ruszył szybkim kłusem. Około południa okrążono wioskę Kaalenger nad rzeką Kani dopływem Gangesu. Przewodnik, jak poprzedniego dnia, omijał osiedla tubylców. O wiele bezpieczniej czuł się na rozległych stepach, które zapowiadały obniżenie się terenu i bliskość doliny Gangesu. Allahabad znajdował się o 12 mil na północo-wschód. Zatrzymano się w cieniu kępy drzew bananowych, których owoce, według zdania podróżników, zdrowe jak chleb, a pożywne jak śmietana, wszystkim bardzo smakowały. O 2:00 podróżni znaleźli się pod sklepieniem gęstego lasu, którym mieli posuwać się na przestrzeni wielu mil. Przewodnik wybrał tę drogę, uważając, że drzewa dadzą najpewniejsze schronienie. Wydawało się już, że podróż minie bez złej przygody, gdy wtem słoń zatrzymał się z oznakami niepokoju. Była 4:00 po południu. Pan Cromarty wysunął głowę ze swego kosza. — Co się stało? — zapytał. — Nie wiem, panie oficerze — odparł Pars i nadstawił uszu. Poprzez gęstwinę gałęzi dochodził niewyraźny szmer. Ale już po chwili szmer ten zbliżył się o tyle, że można było rozeznać głosy ludzkie i dźwięki miedzianych instrumentów. Obieży świat cały zmienił się w słuch i wzrok. Pan Fok czekał cierpliwie, nie mówiąc ani słowa. Nagle przewodnik zsunął się na ziemię, przywiązał słonia do drzewa i zagłębił się w gąszcz. Po kilku minutach zjawił się z powrotem, mówiąc: procesja braminów idzie w naszą stronę, ukryjmy się. Odwiązał słonia, odprowadził go daleko za osłonę drzew i krzaków i zalecił naszym podróżnym, aby nie schodzili na ziemię. Sam gotów był w każdej chwili wdrapać się na kark zwierzęcia. Żywił jednak nadzieję, że gromada wiernych przejdzie obok, nic nie zauważywszy. Gąszcz leśny bowiem ukrywał całkowicie podróżnych. Tymczasem jazgot głosów i instrumentów przybliżał się. Przeciągłe zawodzenia mieszały się z warkotem bębnów i dzwonieniem cymbałów. Niebawem wynurzyło się spośród drzew, zaledwie o 5 czy 10 kroków od kryjówki pana Foga i jego towarzyszy, czoło procesji. Poprzez gałęzie można było dobrze się przyjrzeć uczestnikom tego niezwykłego pochodu. Przodem, w bogato wyszywanych szatach i wysokich czapach, postępowali kapłani. Za nimi tłoczyła się gromada mężczyzn, kobiet i dzieci. Śpiewali coś w rodzaju pogrzebowego psalmu, który przerywało miarowe dudnienie tamtamu i dźwięki cymbałów. Wreszcie z tyłu, na wozie, o wysokich kołach, których obręcze i szprychy wyobrażały misterne sploty wężów, ciągnionym przez 4 zebu w bogatych czaprakach, ukazał się poczwarny posąg. Miał 4 ramion, krwawo pomalowany tułów, błędne oczy, skołtunione włosy, wywieszony język oraz usta umazane na czerwono henną i betelem. Szyję bożka otaczał naszyjnik z głów ludzkich. Biodra opasywał pas pleciony z uciętych ramion. Bóstwo stało na powalonym, bezgłowym olbrzymie. Pan Cromarty szepnął: bogini Kali, patronka miłości i śmierci.
3: Że śmierci to zgoda, rzekł obieży świat, ale miłości? Przecież to wstrętny babsztyl.
2: Pars nakazał mu gestem milczenie. Dookoła posągu miotała się w tanecznych konwulsjach grupa nagich starców o ciałach pomalowanych w żółte pasy, w wielu miejscach ponacinanych na krzyż i ociekających krwią. Byli to fakirzy.
3: Zdarzało się, że ci fanatycy rzucali się w religijnym obłędzie pod koła świętego wozu. Za fakirami kilku braminów, odzianych w pełne przepychu wschodnie stroje, wlokło słaniającą się kobietę. Kobieta była młoda, skórę miała białą jak Europejka. Jej głowa, szyja, uszy, ramiona, palce, rąk i nóg były obwieszone klejnotami, bransoletami, kolczykami i pierścieniami. W lamowanej złotej tunice pod narzuconym na nią muślinem rysowała się jej wiotka postać. Jakiż kontrast stanowiła straż krocząca za młodą kobietą. Szli z nagimi szabliskami u pasów, z długimi pistoletami o polerowanych lufach. Dźwigali palankin, którym leżał trup starca ubrany w książęce szaty. Na głowie miał jak za życia turban wysadzany perłami, na sobie szatę jedwabną, przetykaną złotem, pas kaszmirowy, zdobny w diamenty i wspaniałą broń. Z tyłu kroczyli muzykanci, a pochód zamykał tłum fanatyków zagłuszających krzykami i wyciem dźwięki kotłów i trąb. Pan Cromarty spozierał na pompatyczny kondukt ze szczególnym przygnębieniem. Suty, rzekł do przewodnika. Pars skinął twierdząco głową i położył palec na ustach. Długi orszak przesuwał się powoli między drzewami i wkrótce znikł w głębi lasu. Głosy wsiąkły w ciszę. Z oddali dobiegało jeszcze kilka mocniejszych tonów pieśni, po czym wszystko umilkło. Phileas Fogg zapamiętał dziwne słowo wymówione przez generała i gdy tylko procesja znikła z oczu, zapytał: suty, co to jest? Suty to ofiara złożona z człowieka, ale ofiara dobrowolna. Kobieta, którą pan widział, jutro o świcie spłonie na stosie. O, łajdaki, wykrzyknął obieży świat, nie posiadając się z oburzenia. A ten zmarły? Pytał dalej pan Fogg. To książę, mąż tej kobiety, odrzekł przewodnik. Udzielny radża Bundelkundu. Jak to? Pytał niewzruszony pan Fogg. To te barbarzyńskie obyczaje jeszcze istnieją? Czyż Anglicy nic nie zrobili, aby je wytępić? Obrządki tego rodzaju na ogół w Indiach już nie istnieją, odpowiedział pan Cromarty. Nieszczęśliwa, wyszeptał obieży świat. Spalą ją żywcem. Ano tak, podjął generał. Ta kobieta zostanie spalona. Trudno zresztą wyobrazić sobie, jak ciężkie miałaby życie, gdyby uniknęła stosu. Krewni ogoliliby jej głowę, za całe pożywienie dostawałaby przygarść ryżu na dzień, zaczęto by jej unikać, jej otoczenie uważałoby ją za stworzenie nieczyste i w końcu zmarłaby gdzieś w kącie jak parszywy pies. Myśl o tym życiu pełnym upokorzeń silniej wpływa na decyzje nieszczęsnych kobiet niż miłość czy religijne uniesienie. Ale zdarza się niekiedy, że ofiara jest rzeczywiście dobrowolna. W takich razach tylko stanowcza interwencja władz może jej przeszkodzić. Pamiętam, gdy mieszkałem lat temu kilka w Bombaju, jakaś młoda wdowa prosiła władzę, aby jej pozwolono spłonąć wraz z ciałem męża. Rząd odmówił. Wówczas kobieta opuściła miasto. Oddała się pod opiekę pewnego niezawisłego radży i tam dopełniła zamierzonej ofiary. Przysłuchując się tym słowom, przewodnik potakiwał ruchem głowy, a gdy generał skończył, rzekł: ofiara, która dokona się jutro o świcie, nie będzie dobrowolna. Skąd wiesz o tym? To historia znana w całym Bundelkundzie. A jednak nie było widać, aby skazana stawiała jakiś opór, zauważył pan Cromarty. Bo ją udurzono dymem konopi i opium. Więc gdzież ją wiodą? Do świątyni, w Piladzi. O 2 mile stąd. Spędzi tam noc w oczekiwaniu na śmierć. A kiedy nastąpi spalenie? Jutro, o pierwszym brzasku. To rzekłszy, przewodnik wyprowadził z gęstwiny słonia i wdrapał się na jego grzbiet. Miał już gwiznąć sposobem poganiaczy, aby zwierzę ruszyło z miejsca, gdy pan Phileas Fogg powstrzymał go, a potem zwrócił się do generała Cromartiego. A gdybyśmy tak uratowali tę kobietę? Pan chce ją ratować? Wykrzyknął Cromarty. Mam jeszcze przed sobą 12 godzin czasu i mogę je na to poświęcić. Niesłychane, więc pan ma serce, panie Fogg, zdumiał się Sir Francis. Niekiedy, odparł po prostu Phileas Fogg, gdy czas na to pozwala.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Lektura w Radiu Emaus. Dobra muzyka w Radiu Emaus.